0: Za strażakami pracowity weekend przez burzę. Zasłabnięcie w trakcie policyjnej interwencji, śmierć w szpitalu. Coraz bliżej nowe zasady dotyczące przesyłek spoza Unii Europejskiej.
1: Rock Radia.
0: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Ponad 1400 razy wyjeżdżali wczoraj do wieczora strażacy w związku z burzami przechodzącymi przez Polskę. Najwięcej pracy mieli w Wielkopolsce, sporo też na Pomorzu Zachodnim. W miejscowości Banie w powiecie gryfińskim drzewo przewróciło się na budynek szkoły. Uszkodzony jest dach i ściana budynku. Dziesiątki zgłoszeń, głównie o zalanych piwnicach i garażach. Straż pożarna otrzymała też po ulewie, która przeszła nad Ełkiem. W sobotę natomiast strażacy w całym kraju odnotowali prawie 900 zdarzeń. Niemal połowa z nich miała miejsce na Dolnym Śląsku. Tymczasem ostrzeżenia przed burzami, to drugiego, czyli średniego stopnia, wciąż są aktualne. Na pomarańczowo większa część kraju, północno-wschodnia, wschód, centrum i południe. W sumie 9 województw. Trwa wyjaśnienie okoliczności policyjnej interwencji na warszawskiej Białołęce. 37-latek w trakcie obezwładniania stracił przytomność i mimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł w szpitalu. Policję powiadomiła kobieta z rodziny mężczyzny. Kiedy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, dostali kolejne zgłoszenie, tym razem od samego 37-latka, że jego życie jest zagrożone. Kiedy policjanci pojawili się w mieszkaniu, mężczyzna zabarykadował się w pokoju, mówi Rafał Markiewicz z Komendy Stołecznej.
2: Mężczyzna zachowywał się przez cały przebieg tej interwencji irracjonalnie, agresywnie, o czym świadczy m.in. użycie miotacza gazu w kierunku policjantów, wycieczkę przez okno, a także ugryzienie jednego z policjantów.
0: Mężczyzna przed interwencją miał zażywać bliżej nieokreślone środki. Będzie zażalenie na tymczasowy areszt dla 36-letniego obywatela Gruzji podejrzanego o zastrzelenie w Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina. Elnur A. usłyszał zarzut zabójstwa, nie przyznał się do winy. 44-letni rosyjski artysta i krytyk Putina Siemion Skrepecki został zastrzelony tydzień temu na ulicy ze względu na możliwy polityczny charakter sprawy. Śledczy próbują ustalić teraz, czy ktoś zlecił to morderstwo. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Nadzorcza Warszawskiego Szpitala Południowego, bez polityków w składzie. To pokłosie afery z młodym lekarzem, milionerem i salonikiem VIP dla polityków KO w placówce. Zdaniem opozycji dotychczasowe działania to za mało.
3: Pan minister Kierwiński powinien podać się do dymisji z funkcji ministra, z funkcji przewodniczącego struktur lokalnych. Pan Rafał Trzaskowski powinien zrezygnować ze swojej funkcji.
4: Pierwszą rzeczą, którą zrobił prezydent, to jest odwołanie zarządu, który mógł wiedzieć. Druga to Rada Nadzorcza, więc mamy całkowicie nowe otwarcie, które pozwoli również instytucjom państwa, prokuraturze, NFZ-owi przeprowadzić kontrolę, które pokażą, jak było.
0: Mówili Marcin Możdżonek z Konfederacji i Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Od lipca w całej Unii Europejskiej zmienią się zasady dotyczące przesyłek spoza wspólnoty. Przesyłki o wartości nie większej niż 150 euro, dotąd zwolnione z cła, zostaną nim objęte. Opłata celna w wysokości 3 euro będzie naliczana osobno dla każdego rodzaju towaru znajdującego się w przesyłce.
1: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
5: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
1: Rock Radio. W drodze.
6: W Poznaniu utrudnienia na podkacie na Zejlanda. Roboty trwają na odcinku od Bukowskiej do Zwierzynieckiej. Ruch odbywa się tam tylko w stronę Zwierzynieckiej. Objazd w kierunku Bukowskiej wyznaczono Grunwaldzką i Szylingę, a objazd dla rowerów ulicą Zwierzyniecką i Gajową.
1: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
5: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
7: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja. Pogoda.
6: Poznaniu będzie dzisiaj bardzo słonecznie i wakacyjnie ciepło. Termometry już wskazują 17 stopni. Maksymalnie temperatura wzrośnie aż do 29. Niebo ma pozostać bezchmurne aż do wieczora. Według synoptyków padać nie powinno też jutro. Aktualnie ciśnienie jest wysokie, a wiatr słaby. Słońce zajdzie o 21:18.
7: Rock Radio 105,4 FM. Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915. Rock Radio.
8: Panie pośle, a możemy się wam przedstawić?
9: Nie, ja się nie czuję. Aha.
7: Powstanie Rock Radia.
10: Poniedziałek, 22 czerwca, wciąż na posterunku Kajto Ruszczyk, Paron Guziczków
11: i Jan Bajor Bajorek, dzień dobry.
10: Dzień dobry Państwu, kłaniam się nisko, zaczynamy kolejną nierówną walkę z kolejnym tygodniem. Będziemy z Wami jak zawsze do 10. Nic o Was bez Was, więc zapraszamy. 2 2 4 4 0 66 i głosówki na Messengerze. Tak można się z nami kontaktować i pytamy, jak się macie po tym weekendzie. To już jest pierwszy poniedziałek wakacji? Nie, jeszcze nie było. Końca roku.
11: O wakacje nie pytaj, ale wiem, że wczoraj na przykład był pierwszy dzień astronomicznego lata.
10: No tyle to wiem.
11: No.
10: Szklana pogoda, Lombard, noc kupały za nami. Witajcie. Dzień dobry, 6 po 6.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: śpiewa grupa Supergrass, no i miejmy nadzieję, że u was wszystko gra. 17 po 6, a my mamy pierwszy meldunek, no i za chwilę dyplom powędruje, dyplom prymusa Powstania Rokradia powędruje w ręce, no właśnie kogo? Hallo, Messenger.
1: Dzień dobry. Dzisiaj nie mam specjalnie czasu na wywody.
2: O, proszę.
1: W każdym bądź razie nareszcie w pracy. Jak można się tak opierniczać? Wiecie co? No nie wiem, może ja już jestem za stary, albo,
2: nie,
1: albo jestem przesiąknięty tą pracą. Życzę wam pełnej aktywności i niech strzelce dominuje. Siemanko, pozdrawia Jacula. Siema!
2: O, siema!
0: Coś chyba było komentowane w weekend, bo tak,
2: no tak.
0: Zaśpiew trochę
2: nie ma wokalu.
0: Zmalał. Pozdrawiamy cię, Jacku, dyplom leci do Strzelec Opolskich, kłaniamy się nisko. Pierwszy słuchacz odhaczony, 2 2, 4 4, 0 66, głosówki na Messengerze, można się kontaktować z nami, a my będziemy grać klasykę rocka YouTube. I still haven't found what I'm looking for. Trzymamy kciuki. 18 po 6.

0: I wchodzimy w ten poniedziałek. You too. I still haven't padły nam looking forward. 21 po 6. Czekamy na was. 2 2 4 4 0 66 głosówki na Messengerze. Pytamy, jak się macie po weekendzie. Na chwilę przed wakacjami, bo się okazuje, tak, koniec roku szkolnego w piątek. To status quo za chwilę i wysłuchacie Rokradia.
1: Reklama.
2: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
4: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi? Pralka, piekarnik, zmywarka.
5: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
6: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
7: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
8: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
9: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
8: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
9: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
10: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
11: Została ostatnia reklama. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
12: Po reklamie.
13: Hell yeah.
14: Nie ma żadnej gadki, panie, na ten temat.
15: Powstanie. Rok Radia.

0: ACDC Wonderwall, ostatnio ten kawałek usłyszeli angielscy piłkarze na stadionie po zwycięskim meczu z Chorwacją 3-2. Taka ciekawostka, proszę Państwa.
1: 4-2 było ostatecznie.
0: 4-2 ostatecznie, no tak, bo jeszcze przecież w końcówce.
1: Jak wyłączyłeś, to strzelili.
0: To strzelili, dokładnie, tak było, faktycznie, masz rację, przepraszam. Za 23:07, proszę Państwa, teraz do porannej kawy historia z kategorii pomyłka.
1: O.
0: Pewna staruszka z Brazylii odkryła, że, uwaga, figurka świętego Antoniego, do której modliła się przez wiele lat, okazała się być figurką elfa z Władcy Pierścieni. Modliła się do Legolasa. Ale wiecie co, patrząc na to, że niektórzy w grzybie na ścianie widzą twarz Matki Boskiej, to ten przypadek nie wydaje się aż tak dziwny.
2: Tak. Powstanie Rock Radia.
0: Zresztą modlić się chyba można do wszystkiego.
1: No, no jasne, że tak.
0: Iron Maiden, Run to the Hills. Witajcie, dzień dobry, to Powstanie Rock Radia. Czekamy na was.
1: Nie
0: 2, 4, 0, 66. Albo głosówki na Messengerze. A może ty modliłeś się do czegoś, co było czymś innym tak naprawdę?

0: Było to chyba obudzenie, co? Run to the Hills, czyli Iron Maiden w Rock Radiu za 17:07 i co? Proszę Państwa, no gramy jeszcze i to przed 7:00 sporo, bo do tego Manam, Lipstick on the Glass, Blur, tak a propos mundialu i proszę Państwa, dokładamy jeszcze The Cards. Myślą o Was, jest Rock Radio, jest klasyka rocka, no i mam nadzieję, że jesteście Wy, 2 2 4 4 0 66, albo możecie zawsze zostawić głosówkę na Messengerze za 17:07.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do 1 000 000 kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: O, cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
7: Wszystkie modele Chery czekają na Ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
8: Money, money, money!
9: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
8: Wygrałam w Cherry Money!
9: Cherry Money? No.

0: trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
4: Została ostatnia reklama.
5: Szukasz stylizacji na lato? Skakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Exotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Po reklamie.
7: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski, Poznań Owsiana 27, cherrypoznań.pl.
10: Rock Radio. Drodze.
11: W Poznaniu wyłączona z ruchu została ulica 3 Maja wraz z odcinkiem Ratajczaka na wysokości Arkadii. Odwrócony jest kierunek poruszania się pojazdów na Nowowiejskiego między 23 lutego a Placem Wolności. Zachowano dojazd do posesji i przejścia dla pieszych. Patrzcie tam uważnie na znaki.
7: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
8: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
9: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
12: Prawdziwy rewolwerowiec się nigdy nie spóźnia. Pamiętaj.
13: No właśnie, spać się kładę.
14: Powstanie Rock Radia.

0: Dekarz zasło na niedet w Rock Radio, za niespełna 5 minut newsy, proszę Państwa, w nich między innymi o tym, że ważą się losy wizyty prezydenta Ukrainy w Gdańsku. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama.
2: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: W cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
4: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a Ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut.

0: Krakowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
1: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
0: Została ostatnia reklama.
8: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
9: I dokąd wtedy jedziemy?
8: No nie wiem.
9: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
8: A, dobry komana.
9: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szarowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Brikomana, a wykończenie cię nie wykończy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Powstanie Rock Radia.
10: Tak jak Chrystus był na ziemi, tak samo tu, jak jest papież, tak samo tutaj jest
0: Jan Bajor Bajorek.
11: Jesteśmy my na posterunku Bajorkajto. Dzień dobry.
12: Dzień
11: Słuchacie
12: dobry.
11: Rock Radia, jest siódma i w Rock Radiu teraz czas na news.
13: Burze, zanikają upały, pozostają za chwilę aktualne prognozy. Potem bilans pożaru fabryki aerozoli koło Ustki i ważące się losy wizyty Wołodymyra Załońskiego na konferencji w Gdańsku.
0: Rock Radia.
13: Marcin Krzemiński. 1415 interwencji, z czego 299 w Wielkopolsce i 190 w Zachodniopomorskiem. To dane poniedzieli, czyli kolejnym dniu w Polsce z frontem burzowym, i to jeszcze wciąż niepełne dane, bo zebrane do godziny 20. Interwencje najczęściej dotyczyły powalonych drzew i konarów, podtopionych i zalanych piwnic, a w Ełku na przykład także ulic. Nie ma informacji o poszkodowanych. Burze nad Polską powoli będą zanikały, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dziś jeszcze burzowo w centrum i na południowym wschodzie kraju. Od jutra ma być już spokojniej w całej Polsce. Niezmiennie będzie gorąco, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
14: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Nie będziemy, raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
13: Pod koniec tygodnia w całym kraju ma być znów upalnie. Blisko 7 godzin trwało opanowywanie pożaru fabryki aerozoli w Harnowie koło Ustki. Potężne kłęby dymu były widoczne z wielu kilometrów, a władze gminy wydały apel o niewychodzeniu z domu z uwagi na możliwą obecność toksycznych substancji w powietrzu. Strażacy wciąż dogaszają zarzewia ognia. Tam, gdzie już ich nie ma, prowadzą prace rozbiórkowe. Zniszczenia w Harnowie są ogromne. W zakładzie pracowało kilkaset osób. Na szczęście wszystkich udało się bezpiecznie ewakuować. Na wejście do pogorzeliska czekają biegli, którzy mają ustalić przyczynę pożaru. Dziś na stacjach ceny maksymalne, takie jak w weekend, a konkretnie litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 5,94, benzyny 98 6,61, a oleju napędowego 6,12 zł. Ważą się losy wizyty Wołodymyra Zełenskiego na rozpoczynającej się w najbliższy czwartek konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku, podaje BBC. To po tym, gdy w odpowiedzi na decyzję prezydenta Ukrainy o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA, prezydent Karol Nawrocki zdecydował się odebrać Zełenskiemu order Orła Białego, co spowodowało wzrost napięć na linii Polska-Ukraina.
12: Być może Wołodymyr Zełenski weźmie udział na przykład online w tym spotkaniu. Na pewno atmosfera między Warszawą a Kijowem jest obecnie mocno napięta.
13: Komentuje dziennikarz TVP Piotr Kaszuwara, na co dzień przebywający w Kijowie. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, Wołodymyr Zełenski dziś otrzyma raport dotyczący przygotowań do gdańskiej konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy i na podstawie tych informacji ma podjąć decyzję, czy weźmie w niej udział. Na koniec jeszcze ważna kartka z kalendarza. 36 lat temu, w 1990 roku, w Berlinie zamknięty został checkpoint Charlie, czyli przejście graniczne między Berlinem Zachodnim a Wschodnim, należące do najbardziej znanych symboli zimnej wojny.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
16: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
17: Sport w Rock Radio.
18: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Hiszpania po wpadce na otwarcie tym razem gładko rozprawiła się z Arabią Saudyjską i wygrała 4-0. Z kolei Cabo Verdejczycy znów pokazali się na mundialu ze świetnej strony i zremisowali z Urugwajem 2-2. W grupie G słabo wyglądają Belgowie. Wczoraj podzielili się punktami z Iranem. Liderem tej grupy z 4 punktami jest Egipt, który w nocy pokonał Nową Zelandię 3-1. Tego można się było spodziewać. Ostatnią dziką kartę do singlowego turnieju w wielkoszlemowym Wimbledonie otrzymała Serena Williams. 44-letnia Amerykanka wygrywała ten turniej 7-krotnie, po raz ostatni dokładnie 10 lat temu.
15: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
16: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
19: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-myślnik-force.pl.
20: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle. Baranowo, Poznańska 22.
21: Rock Radio w drodze.
22: Trwa remont na wierzchni na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Czasowo zamknięte będą poszczególne łącznice. Ruch zostanie przekierowany na pozostałe łącznice lub objazdy prowadzące przez węzeł Koninko i ulicami Poznania w rejonie węzła Poznań-Krzesiny.
19: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-myślnik-force.pl.
20: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Carling Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
21: Pogoda.
22: 18 stopni wskazują aktualnie termometry w Poznaniu. Z każdą godziną będzie robić się coraz bardziej gorąco. Po południu temperatura wzrośnie aż do 29 stopni. Przez cały dzień ma być też bardzo słonecznie. Niebo pozostanie bezchmurne aż do wieczora. Na dzisiaj ani na jutro synoptycy nie zapowiadają deszczu. Słońce zajdzie o 21.18.
21: Rock Radio 105,4 FM.
23: Będzie zabawa muzyczno-ruchowa pod tytułem Taniec Kwiatów.
21: Powstanie Rock Radia.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.

0: znacie ten numer za dobrze. Red Hot Chili Peppers Giveaway. 16 po 7, proszę Państwa. Kolejna godzina z klasyką rocka i kolejny meldunek. Kto tym razem? Halo, prosimy Messenger.
1: Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, Kajtku. Z góry przepraszam za mój bardzo nieradiowy głos. Tomek Stargówkowski, serdecznie pozdrawia. No, piękny koniec tygodnia, przepiękna niedziela z mnóstwem emocji. A teraz poniedziałek, ostatni szkolny. Zaczynamy, ruszamy. Rock Radio odpalone, kawusia gotowa. I tak trzeba żyć. Dobrego rock radiowego dzionka dla wszystkich. Pozdrówki, hell yeah.
2: Hell yeah. No słychać,
0: to brzmi,
2: że było kibicowane
0: wczoraj. Tak jest. Finał Polskiej Ligi Koszykówki, proszę Państwa. No Tomciu, byłeś fajnie. Widziałem, puchar trzymałeś, kłaniamy się nisko. Pozdrawiamy, dziękujemy za ten meldunek. Warszawa odhaczona, mistrzowski meldunek, 17 po 7, a u nas klasyka rocka, Billy Idol, Rebel Yell.

0: Idol i Rebel Yell, który mógłby w tamtych czasach, czyli w latach 80. obdarzyć swoją energią jeszcze kilku innych wokalistów. A w Rock Radio za chwilę Europe ERM 21 po 7.
1: Reklama.
2: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
11: Z cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
13: Została ostatnia reklama.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Po reklamie.
16: Urządliwa misia pszczoła, och ty larwo misiu woła.
17: Wyszkodzi?
18: Powstanie.

0: The One I Love, Rock Radio, R.E.M. za 27:08, proszę Państwa, i z reguły o tej porze przypominam panu technicznemu guzikowi pierwszemu.
1: To o mnie chodzi? Dzień tak. Dobry, jestem.
0: Rebus Jebus, kochany, gotowy? No właśnie.
1: To znaczy...
0: Dziękuję bardzo. Proszę Państwa,
1: za chwilę,
0: ten wolny... formalny wniosek tutaj złożyłem przy Państwu, więc jeżeli nie będzie rebusa po ósmej,
1: nie, no jak
0: to nie,
1: nie
0: jest to moja wina. To jest wina wtedy, proszę Państwa.
1: Sprychologia.
0: Kajtasa. Przypomnę, to jest zagadka dźwiękowa, w której ukryte jest hasło, a za jej rozwikłanie można wygrać satysfakcję, więc w poniedziałek się przyda. Wiem, co mówię. Oko dzisiaj samo mi się schodzi, proszę Państwa. Nirvana. Smells Like Teen Spirit.
1: Będzie ten rebus, spokojnie. Zaraz się biorę.
0: Usłyszymy.

0: Top Sharpie, proszę Państwa, do numeru Lagrange, a guzik wziął się do roboty za 19:08, więc ja mówię, że przed 8 jeszcze chodzi o zamknięty Beatles i Fleetwood Mac, a po 8 będą wygłupy i zabawa, więc zostańcie z Rock Radiem.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
6: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kąbrowskiego 449, zaprasza.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
9: Citroen.
10: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
11: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
10: Takiego rabatu jeszcze nie było. Takiego rabatu jeszcze nie było.
11: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
12: Castorama. Teoria
13: i praktyka.
12: W teorii przydałoby się odmalować salon.
13: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
12: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
13: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
16: Reklamie.
17: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
18: Rock Radio. Drodze.
19: Dzisiaj rozpocznie się przebudowa fragmentu Mogileńskiej. Podczas prac nie będzie możliwości wjazdu ani wyjazdu z tej ulicy. Objazd wyznaczono warszawską i krańcową. Dalej kierowcy będą mogli kierować się Witkowską, Swarzędzką i Kolską. Utrudnienia mają potrwać do 30 września.
17: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
18: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
20: Co to jest używka?
21: Do włosów.

0: Go Your Own Way, czyli Fleetwood Mac, proszę Państwa, i podążajmy każdy swoją ścieżką. Za 4:08, proszę Państwa, o 8:00 newsy, na w nich kolejna runda sporu Załański-Nawrocki. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Castorama.
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
5: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
8: Marian, A o dniu ojca to ty pamiętasz?
9: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
8: No, sprytnie.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie go

0: zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Scoot 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
1: Skoda.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
3: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
2: Już od 400 zł studiuj.
3: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
2: Ekonomię i logistykę.
3: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
2: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
3: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
2: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
3: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
2: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Po reklamie.
8: Czy jesteście gotowi na walce?
9: Tak się!
10: Jan Bajor Bajorek zaprasza.
11: Powstanie Rock Radia.
12: Jasiu, rebus jebus za chwilę, mamy ósmą.
13: Dojechaliśmy, proszę Państwa, dzień dobry, przepraszam, zgapiłem się.
12: Zdarza się.
13: Można zgarnąć, proszę Państwa, satysfakcję. W poniedziałek przyda się, mi nawet się przyda, więc chyba wezmę udział. To może być trochę niesprawiedliwe, co prawda, ale nieważne. Bawimy się za chwilę, a teraz najpierw newsy.
14: Nadal możliwe burze, ostrzeżenia przed upałem tylko punktowe. Kolejny warszawski szpital bada zatrudnienie lekarza milionera. Będzie też kolejna odsłona sporu Zełenski-Nawrocki.
10: Rock Radia.
14: Marcin Krzemiński. To kolejny dzień z burzami. Do późnego popołudnia aktualne są alerty drugiego, czyli średniego stopnia we wschodniej, centralnej i południowej Polsce. Burzom mają towarzyszyć ulewy, porywy wiatru nawet do 100 km na godzinę, a lokalnie grad. Są też ostrzeżenia przed upałami, także drugiego stopnia, ale dziś dotyczą niewielkiego fragmentu kraju, południa Lubelszczyzny i północy Podkarpacia. Taka pogoda niemniej może być niebezpieczna, zwłaszcza dla osób starszych, dzieci i osób przewlekle chorych.
15: Czy to choroba wieńcowa, czy inne choroby, na które choruje populacja, to jak najbardziej może dojść do zaostrzenia, no i ten upał na pewno nie wpływa dobrze na różnego rodzaju choroby. Oprócz tego oczywiście odwodnienia, zasłabnięcia, omdlenia. Pierwsze objawy, które mogą świadczyć właśnie o tym, że coś się dzieje niedobrego z organizmem.
14: Mówi ratownik medyczny z Lublina. W upalne dni pijmy dużo wody, dbajmy też, by dostęp do niej miały zwierzęta. Kolejny szpital pilnie przygląda się historii zatrudnienia doktora Dawida Kasprzyka. Tym razem to mazowiecki szpital Brudnowski. Młody medyk zasłynął rocznymi zarobkami na poziomie 1 600 000 zł. W szpitalu południowym koordynował pracę SOR-u, choć nie ma specjalizacji. W przypadku Brudnowskiego chodzi o sprawdzenie liczby rzeczywiście przepracowanych przez Kasprzyka godzin. Miało ich być ponad 700. Władze szpitala powołały specjalny zespół kontrolny. Przypomnę, że z kolei w stołecznym szpitalu południowym ma dziś zostać powołana nowa rada nadzorcza. Wołodymyr Zełenski krytykuje publicznie Karola Nawrockiego. To kolejna odsłona polsko-ukraińskiego sporu o upamiętnienie członków UPA. Wcześniej polski prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy orderu Orła Białego. Zełenski uważa, że Karol Nawrocki celowo eskaluje tę sytuację ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. Grzegorz Kozieł.
16: Zełenski w telewizyjnym wywiadzie ocenił, że prezydent Polski prowadzi wewnętrzną walkę polityczną, podsycając nastroje niechęci do Ukraińców.
1: prezydent Karol.
16: Prezydent walczy o stanowisko premiera dla swojej partii z premierem Tuskiem. Włodymyr Zełenski podkreślił także, że nie można czerpać korzyści politycznych z nienawiści, ponieważ w dłuższej perspektywie doprowadzi to do pogorszenia stosunków między narodami. To samo robił Orban. To zła droga, uważam, że źle się to skończy. Prezydent Ukrainy w wywiadzie ujawnił także, że podczas pierwszego spotkania z Nawrockim w Polsce otrzymał od niego książkę poświęconą tragedii wołyńskiej.
14: Ponad 500 osób, głównie mieszkańców aglomeracji miasta Setúbal na zachodzie Portugalii, protestowało na pięciu nadatlantyckich plażach przeciwko działaniom ich domniemanego właściciela. Skandowali: wszystkie plaże są nasze, w Portugalii nie ma prywatnych plaż. Część otoczyła nawet dom domniemanego właściciela. Demonstrujących mieszkańców regionu poparli turyści, a także rząd Portugalii. Tymczasem właściciel położonego przy Atlantyku gospodarstwa powołuje się na rzekome nabycie tego terenu przez jego przodków w 1864 roku.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
10: Rock Radio. Drodze.
7: Czekają nas zmiany na strzeszenie. Będą spowodowane przebudową systemu kanalizacji deszczowej. Prace będą się koncentrować na Biskupińskiej. Od środy wyłączony z ruchu zostanie odcinek od Krajeneckiej do Lirycznej. Objazd zostanie wyznaczony Wańkowicza, Puszkina i Literacką.
3: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
8: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
9: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja. Pogoda.
7: W Poznaniu czeka nas kolejny bardzo ciepły dzień. Termometry wskażą maksymalnie aż 28 stopni, a obecnie mamy już ich 19. Przez cały dzień będzie też bardzo słonecznie. Niebo ma pozostać bezchmurne aż do wieczora. Ciśnienie mamy wysokie i takie utrzyma się do końca dnia. Słońce zajdzie o 21.18.
10: Rock Radio 105,4 FM.
8: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Vita na poznańskiej Starołęce.
9: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
17: Komentujcie, czy już ktoś może z was robił sobie jajowanie, czy może ktoś już miał jajowanie.

0: Rok Radio się zmienia. Słuchaczy Rok Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rok ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze Rok Radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: American Jesus i Bad Religion w Rock Radio 15 po 8.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radio Rebus jebus.
0: A my przechodzimy do Rebusa jebusa. Zagadka dźwiękowa, która skrywa hasło. Kto je odgadnie, wygrywa satysfakcję. Ale trzeba najpierw dwukrotnie wysłuchać Rebusa jebusa, choć będzie podpowiedź w postaci kategorii. A potem albo dzwonicie, 2 2 4 4 0 66, albo nagrywacie odpowiedź głosówką na Messengerze. Myślę, że sprawa jest prosta. Lecimy.
3: Kategoria na dziś to...
0: Już w ten piątek. A oto Rebus jebus.
4: To już jest koniec. Nie ma już nic.
5: To jest po prostu na tym.
0: Dwie dwójki, proszę, cztery czwórki, 0,66 albo głosówki na Messengerze. Czy to był pan Milowicz?
6: Nie. Przyzwyczaiłem za...
0: Posłuchajcie Rebusa raz jeszcze.
4: To już jest koniec. Nie ma już nic.
5: To jest po prostu rock and roll.
6: Ale faktycznie można pomylić, to tak, masz rację. Trochę no, jedzie miśkiem.
0: Był w pewnym momencie w końcu polskim Elvisem.
6: No tak.
0: Dwie dwójki, cztery czwórki, 0,66 albo głosówki na Messengerze. Czekamy na wasze telefony. A tu już, proszę państwa, Jam, Hardaj mój, pełen odjazd, 17 po 8.

0: niedługo. Pierwszy taniec z Kajetana. Jam, Harley Moon, 20 po 8, proszę państwa.
1: Co ciekawe, nie z żoną, tylko z motorem.
0: Tak jest. Znaczy z motocyklem dokładnie. Mister i Suzy Quattro za chwilę, proszę państwa, i za chwilę rozwiązanie Rebusa Ebusa, czyli wręczenie naszym słuchaczom satysfakcji. Zapraszam.
2: Reklama. Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
3: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Vitae każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na vitae.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Została ostatnia reklama.
18: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
19: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
18: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
19: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
18: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Po reklamie.
22: Niech rok będzie z tobą.
23: To jest powstanie Rock Radia.

0: Candy Can, Suzy Quattro, za 29.09. Czas na finał.
1: Rebus jebus.
2: W Rock Radiu Rebus jebus.
0: A my przechodzimy do rozwiązania rebusa jebusa. Najpierw przypomnijmy zagadkę. Kategoria już ten piątek, bardzo proszę.
3: To już jest koniec. Nie ma już nic.
4: To jest po prostu rock and roll.
0: Dwie dwójki, cztery czwórki, 0,66 i głosówki na Messengerze, słuchamy.
5: Cześć panowie, rozwiązaniem dzisiejszego rebusa i busa jest koniec roku, ale ja chciałem złożyć reklamację, bo to nie tak.
0: O.
5: Ktoś coś przeoczył, powinna być jeszcze trzecia część, koniec roku szkolnego.
6: No,
5: bo kalendarzowy to jeszcze parę miesięcy musimy się pomęczyć. Pozdrawiam wszystkich, trzymaj ta się, Helie, Tomek Motorniczy z Krakowa.
6: No Helie. Tak,
0: taki skrót myślowy, Tomeczku, no ale czujność, gratulujemy.
6: No ale wszyscy czujność wiedzieli, o co chodzi.
0: Tak,
6: prawda,
0: no. I zgarniasz satysfakcję, to jest najważniejsze, pozdrawiamy. Ktoś jeszcze, halo?
7: Cześć wszystkim, z tej strony Karolina i Szymo. Wydaje nam się, że znamy rozwiązanie dzisiejszej zagadki rebusa jebusa, które brzmi...
8: Koniec roku szkolnego.
6: O, no, no.
7: Pozdrawiamy.
6: No pozdrawiamy, pewnie, tak. No, można dołożyć to
0: koniec
6: szkolnego.
0: Roku, no, też jasne. Przecież to się zawsze mówiło, no mam koniec roku, a nie szkolnego. No ale no dobra. No.
6: Można sobie dołożyć, słuchajcie,
0: tak, no,
6: naprawdę, tu
0: dobra.
6: Jest dowolne.
0: Trzecia odpowiedź, też będzie zarzut o szkolnym.
9: Siema, witam, to był Radik Kraków. Odpowiedź ku uciesze naszych podopiecznych i najmłodszych brzmi koniec roku. Czy dla nas to jest okej? Okay? Częściowo tak, ale w wakacje też zasuwamy. No to pozdrówka. Hell yeah.
0: Hell tutaj yeah. Bez zarzutów na szczęście. Ale to jest dobra odpowiedź. Koniec roku, tak jest!
6: Oczywiście!
0: Yes. Są dwa w roku takie. Ten 31 grudnia i ten w czerwcu. Pozdrawiamy, gratulujemy każdemu, kto znał odpowiedź i zgarnia dzisiaj satysfakcję, proszę państwa. A rebus jebus wróci jutro po 8. Inexe Suicide Blonde za 26.09.

0: Bar, droga pani z TV, za 19.09, przed 9.00 Kult, Creedence Clearwater Revival i No Doubt, a wy zostajecie z odpalną aplikacją Rock Radia, mam nadzieję.
1: Reklama.
2: Zacznij letni poranek z pytaniem na śniadanie. Inspirujące rozmowy, znani goście i praktyczne rady prosto z plenerowego studia. Oglądaj Pytanie na śniadanie codziennie od 7.30 w TVP2. Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Aleptos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł.
10: Mediamarkt. Została ostatnia reklama.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
12: Po reklamie.
13: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
14: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
15: Rock Radio. W drodze.
16: W Poznaniu mamy nowe utrudnienia. Rozpoczyna się przebudowa Mogileńskiej. Podczas prac nie będzie możliwości wjazdu ani wyjazdu z tej ulicy. Objazd wyznaczono Warszawską i Krańcową. Dalej kierowcy będą mogli kierować się Witkowską, Swarzędzką i Kolską. Utrudnienia potrwają do końca września.
13: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
14: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
17: Puknijcie się wszyscy w głowę.
15: Powstanie Rock Radia.
18: Oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj, oj.

Rock Radio 105,4 FM.

0: Just a Girl, czyli No Doubt w Rock Radio za 5:09, o 9:00 news, a w nich m.in. w rolach głównych strażacy, którzy musieli interweniować w związku ze zmianami w pogodzie. Szczegóły za chwilę.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
15: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód czteroletnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
16: Skoda.
17: Kaufland jest!
16: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób opakowanie 500 gramów 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
18: Została ostatnia reklama.
19: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
20: No to w czym problem?
19: No, że musi je szybko kupić.

0: a najlepiej dzisiaj.
1: No i?
0: No i obawiam się, że nie zdąży.
1: No to weź klienta do Brickomana, nie tu się stresujesz.
2: Zamiast się stresować, jedź do Brickomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Po reklamie.
4: Ostrzega się, że osoby uchylające się działają wbrew swemu interesowi i ogólnemu dobru.
5: Powstanie Rock Radia.
6: Dojechaliśmy do 9, słuchacie Rock Radia, kłaniam się nisko, Bajor Kajto na posterunku. 2 2 4 4 0 66 głosówki na Messengerze. Kto ma ochotę się zameldować przed 9, przed 10, przepraszam. Zapraszamy serdecznie, a teraz o 9 gramy news.
7: Ponad 1500 strażackich interwencji związanych z pogodą. Potem obiecujące amerykańsko-irańskie rozmowy w Szwajcarii i 24-godzinny spektakl w Poznaniu.
5: Newsy Rock Radia.
7: Marcin Krzamiński. Strażacy odnotowali wczoraj ponad 1650 interwencji spowodowanych przez burzę, silny wiatr oraz intensywny deszcz. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i na Pomorzu Zachodnim, mówi rzecznik komendanta głównego straży Wojciech Gralec.
8: Pewnie jeszcze będziemy do południa usuwać te zdarzenia, które miały miejsce wczoraj bądź dzisiejszej nocy. Natomiast cały czas też monitorujemy ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. I dziś tak naprawdę południowo-wschodnia Polska, oprócz Morza Warmii i Mazur, są pokryte ostrzeżeniami.
7: W sumie ostrzeżeniem drugiego stopnia objętych jest 9 województw. W niektórych miejscach ulewy mogą prowadzić do podtopień. Jeszcze kilka godzin może potrwać dogaszenie pożaru zakładu produkcyjnego w Harnowie koło Ustki. Jak informują strażacy, zniszczeniu uległo ponad 50% zabudowań. Mieszkańcy, których ewakuowano, niedługo będą mogli wrócić do mieszkań. Trwa ustalenie, jak doszło do pożaru. Nie ma informacji, by ktoś ucierpiał. Pierwsza runda amerykańsko-irańskich rozmów zakończyła się obiecującym postępem, przekazali mediatorzy Katar i Pakistan. Negocjacje odbywają się w Szwajcarii. O szczegółach Tomasz Orchowski.
9: Szef irańskiej dyplomacji przekazał, że rozmowy przyniosły znaczący postęp, jeśli chodzi o dążenie do zakończenia konfliktu w Libanie. Wstrzymanie izraelskich ataków wymierzonych w Hezbollah w tym kraju to jeden z warunków stawianych przez Teheran, które znalazły się we wstępnej amerykańsko-irańskiej umowie. Po jej zawarciu w zeszłym tygodniu Izrael i Hezbollah dalej się atakowały. Wczoraj walki jednak osłabły, choć premier Izraela Benjamin Netanyahu podkreśla. Pozostaniemy w strefie bezpieczeństwa w południowym Libanie tak długo, jak będzie to konieczne, by chronić mieszkańców północy i wszystkich obywateli Izraela. Wstępne amerykańsko-irańskie porozumienie zakłada, że strony zawrą ostateczną umowę w ciągu 60 dni.
7: Już w piątek początek wakacji. Sanepid ruszył z kontrolami miejsc wypoczynku. Sprawdzane są też m.in. kąpieliska, hotele i restauracje, mówi Agnieszka Dados, rzeczniczka wojewódzkiej stacji sanepidu w Lublinie.
10: Kontrole dotyczą przede wszystkim warunków higieniczno-sanitarnych, jakości wody, sposobu przechowywania i przygotowywania żywności.
7: Tradycyjnie najwięcej kontroli jest w miejscowościach turystycznych. Plenerowym koncertem Za miłość rozpoczęła się wczoraj w Poznaniu 36. edycja Malta Festival. To ponad 100 różnych wydarzeń, spektakle, koncerty czy seanse filmowe. Wśród nich 24-godzinny spektakl The Second Woman, podczas którego Magdalena Cielecka będzie odgrywać tę samą scenę ze 100 mężczyznami wyłonionymi w castingu.
11: Ta fizyczna rzeczywiście bliskość, ten kontakt fizyczny jest zawsze wyzwaniem i na pewno nie będzie łatwy dla mnie.
7: The Second Woman rozpocznie się w piątek o 18:00. Nie będzie trzeba oglądać całego spektaklu. Będzie można w każdym momencie wyjść, ale i też wrócić.
12: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle. Baranowo, Poznańska 22.
13: Na program zaprasza sponsor firma Sowosz. Producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl.
5: Rock Radio.
14: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Republika Zielonego Przylądka znów wywalczyła punkt na mundialu. Pory mi się z Hiszpanią tym razem udało się zatrzymać Urugwaj, a mecz zakończył się remisem 2-2. Hiszpanie zrehabilitowali się za pierwszy słaby występ i pewnie pokonali Arabię Saudyjską 4-0. Belgia zremisowała z Iranem 0-0, a Egipt wygrał z Nową Zelandią 3-1. Dziś druga kolejka w grupie I. Francja zagra z Irakiem, a Norwegia z Senegalem oraz w grupie J, gdzie Argentyna zmierzy się z Austrią, a Jordania z Algierią. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski w 7 decydującym meczu finału play-off. Pokonali u siebie Zastal Zielona Góra 78-70.
12: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Carlik Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
13: Na program zaprosił sponsor firma Sowosz, producent schodów drewnianych do własnego montażu. Sowosz.pl. Pogoda.
7: Zagrzmi na południu i wschodzie, w pozostałych regionach dużo słońca, na termometrach 22 stopnie na Pomorzu, 25 w Wielkopolsce, 27 na Śląsku i Lubelszczyźnie, 29 na Mazowszu.
15: Ja się mogę uruchomić w ułamku sekundy. Ahoj. Nawet byś nie wiedział kiedy.
13: Ahoj. Powstanie Rock Radia.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Alice in Chains, do 15 po 9, jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka, no i wy jesteście, 2 2 4 4 0 66, halo?
1: Cześć, odbijam kartę na zakładzie, Mikołaj z Poznania, bo tam będzie mi, panowie, was strasznie brakowało, ej. Trzymajcie się, na razie.
0: Hej, na razie, pozdrawiamy, dziękujemy.
1: Dziękujemy za meldunek.
0: Wszystko, wszystkiego dobrego. No co, można? Można, proszę bardzo. 16 po 9 jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka. Jeszcze jest mało okienka, ktoś ma ochotę dać znać.
2: Oczywiście.
0: Proszę bardzo, telefon do waszej dyspozycji, a my będziemy grać w Klasykę Rocka. The Pretenders, Don't Get Me Wrong. Witajcie, dzień dobry.

0: Get Me Wrong, The Pretenders, 19 po 9. Status Quo, AC/DC, to gramy za chwilę. Łączy nas klasyka rocka.
1: Reklama.
2: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Okej, okay, raport wysłany.
8: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
7: Słucham?
8: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
7: O kim ty mówisz?
8: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
7: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
8: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
9: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
10: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
11: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
12: Została ostatnia reklama.
13: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
14: Po reklamie.
15: Niech rok będzie z tobą.
16: To jest powstanie Rock Radia.

0: Back in Black, AC/DC, w 9:30, proszę Państwa, tu jeszcze jeden meldunek od Was. Halo, prosimy.
1: Dzień dobry, panowie, witam wszystkich. O. Driver z gniezda Denzel się kłania. Weekend miał spokojnie, w gnieździe popadało, ale burze jak zwykle ominęły, bo tych kościołów trochę jest i nas chronią.
2: O!
1: Pozdrawiam wszystkich, miłego dnia, helie.
2: Ja nie wiedziałem, że to tak działa.
0: Ja też nie wiedziałem, że tak działa, ale już wiem. Może dzwonić Denzel.
2: No tak.
0: Proste.
2: Właśnie przekazuję po prostu wiedzę.
0: Po to między innymi można się z nami, proszę Państwa,
2: skontaktować.
0: 2244066.
2: Ty w ogóle wyjdziemy dziś ze studia z bogatszą wiedzą. No,
0: to jest, i o to chodzi. To działa w dwie strony.
2: Symbioza.
0: A to jest dom. Dajesz trzech. Ticket to Heaven. Za 20,90.

0: Radio Gaga, proszę Państwa, ale to nie koniec od nas, bo przed 10:00 jeszcze w Rock Radio zmieścimy Manam, zagramy R.E.M., pojawi się też grupa Iron Maiden, to coś dla tych, co potrzebują nieco mocniejszego kopa. Zostańcie z nami.
1: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam smak.

0: Living. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
1: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
2: Została ostatnia reklama.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
4: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Po reklamie.
6: This is rock and roll.
7: Powstanie Rock Radia.

0: The Number of the Beast, czyli Iron Maiden na koniec naszego poniedziałkowego spotkania. Kajto Ruszczyk, pan od Guziczków.
1: Dziękuję państwu serdecznie. Jan Bajor Bajorek.
0: Dziękuję państwu serdecznie.
1: Pięknie podziękowałeś.
0: W studiu Kuba Kanta, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Co w programie?
2: W programie po 10 w cyklu W mgnieniu roka razem z Olą Konopką sprawdzimy, jak brzmi połączenie, uwaga, heavy metalu, bossa nowy, południowoafrykańskich rytmów i jodłowania. Jest taka płyta, na której to wszystko jest...
1: Da się to wszystko połączyć.
2: No, okazuje się, że tak, no.
1: Ja cię,
0: ale mogliśmy to słyszeć?
2: Tak, nawet słyszymy to regularnie.
1: O, co ty?
2: Naprawdę. Posprogowo nam to ładują do głowy przez te maszty 5G.
0: Okej, okay. No. Te czapki.
2: No, ja dzisiaj swojej nie wziąłem i to jest błąd.
0: Okay. Ja mam obklejone auto całe folią od środka, więc jest łatwiej.
2: A, to ja może do naszego bufetu pójdę i po prostu
0: dobrze jest też ogolić głowę, wtedy neurony nie przychodzą.
2: Okej. Okay.
1: Tak?
2: A inne części ciała? Też to tam działa jakoś?
0: Ja na przykład wypalę wszystko gore.
2: Okej. Okay. No i słusznie.
0: Dobrze, kochany, a po 12?
2: No. Po 12 w Białych Krukach przypomnimy zespół, który, uwaga, jednego dnia potrafił grać na festiwalu w Jarocinie, a drugiego przygrywał do tańca na gminnym pikniku. I wszyscy byli zadowoleni i ludzie byli bliżej siebie, bez tych komputerów, telefonów, masztów 5G.
1: To musi to być zespół Akcent.
2: Nie do końca.
0: Albo Skolim.
2: Nie do końca.
0: No. Dobrze. No
2: ale mogliby się na jednej scenie spotkać, myślę.
1: No, a wyobrażacie sobie Skolima w Jarocinie? Kurde, genialne.
0: Ja myślę, że Skolim by się wszędzie odnalazł. Akurat. Kuba Kaleta przejmuje stery, proszę państwa. My się żegnamy, życzymy cudownego dnia. Do usłyszenia.
3: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych wydaniach. Wybierz europejską jakość. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Odwiedź salon Seat Centrum Poznań przy ulicy Jadwigi Wajsówny 9. Szczegóły u partnerów marki.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
8: Renault Austral Full Hybrid E-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid E-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Auto Kompol. Koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zaprasza.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
16: Po reklamie.

0: Klasyka Rocka.
1: Cześć, tu Kuba Kaleta. Po 10 na dobry początek zapuścimy sobie nieśmiertelny hit Bon Jovi, ale wcześniej newsy.
2: Czat niebezpieczny nie tylko zimą, powiemy na co uważać. Prawdopodobnie dziś poznamy nową radę Stołecznego Szpitala Południowego. Będzie też mundial i kolejny sukces Republiki Zielonego Przylądka.
0: Rock Radia.
2: Marcin Krzemiński. Czat może zabić także latem. Tylko od piątku i tylko w Śląskiem strażacy interweniowali już ponad 700 razy. To więcej niż przez całą zimę. Kilkanaście osób zostało poszkodowanych, a przyczyną problemu są wysokie temperatury. Nagrzane dachy, kominy i przewody wentylacyjne tworzą tak zwaną poduszkę gorącego powietrza, wyjaśnia brygadier Aneta Gołębiowska.
3: To blokuje ciąg kominowy, przez co spaliny z urządzeń grzewczych cofają się do wewnątrz budynku.
2: Szczególnie w łazienkach i kuchniach z piecykami gazowymi do podgrzewania wody może gromadzić się czad, dlatego warto uchylać okna lub zostawiać otwarte drzwi. Warto też mieć zainstalowaną w domu czujkę czadu. Prawdopodobnie dziś zostanie formalnie wybrana nowa Rada Warszawskiego Szpitala Południowego, poinformował Stołeczny Ratusz. Poprzednią radę prezydent Warszawy odwołał w związku z informacjami o nieprawidłowościach i gigantycznych zarobkach młodego lekarza Dawida Kasprzyka. Rafał Trzaskowski zapowiedział też zmiany w miejskich spółkach medycznych. W Szpitalu Południowym trwają teraz kontrole prowadzone przez Stołeczny Ratusz i Narodowy Fundusz Zdrowia. Dziś na stacjach ceny maksymalne, tak jak w weekend, a konkretnie litr benzyny 95 nie może kosztować więcej niż 5 zł 94 grosze, benzyny 98 6 zł 61 groszy, a oleju napędowego 6 zł 12 groszy. Do emerytów i rencistów trafiło blisko 9 milionów pakietów dokumentów dotyczących waloryzacji świadczeń oraz dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tak zwanej 13 emerytury. ZUS zakończył właśnie wysyłkę. Sport. Wysokie zwycięstwo podrażnionej Hiszpanii. Kolejna niespodzianka na koncie Republiki Zielonego Przylądka, która awansy do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata ma na wyciągnięcie ręki. Przegląd mundialowych wydarzeń ma dla nas Michał Waszkiewicz.
4: Arabia Saudyjska miała pecha, trafiła w drugiej kolejce na Hiszpanię, która na otwarcie zawiodła. Chciała się więc zrehabilitować i rozbiła Saudyjczyków. Łatwo, 4-0. Ale na ustach wszystkich w tej grupie jest Republika Zielonego Przylądka. Po remisie z Hiszpanią dziś Cabo Verdejczycy wywalczyli kolejny punkt remisujący 2-2 z Urugwajem, mówi pomocnik Kevin Pino. Brakuje mi słów, żeby to opisać. Strzeliłem gola, to moment ogromnej radości. Ale dla nas, piłkarzy, nie jest to niespodzianka, ponieważ ciężko na to pracowaliśmy, ale chcemy więcej i więcej. Jeśli Cabo Verdejczycy pokonają Arabię Saudyjską w ostatniej kolejce, to sensacyjnie awansują do fazy pucharowej. Blisko jest już Egipt po wygranej z Nową Zelandią 3-1.
2: Wciąż mizernie wygląda Belgia, która tylko zremisowała bezbramkowo z Iranem.
0: Newsy Poznań.
5: Urszula Salamon, zapraszam. Rusza nabór do miejskiego programu Endometrioza Zauważamy, Wspieramy. To bezpłatne wsparcie dla kobiet, które podejrzewają u siebie tę groźną chorobę. W szpitalu imienia Franciszka Raszei będą mogły skorzystać z niezbędnych badań. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej tej placówki. Pora na ważne informacje dla kierowców. Od środy będą nowe utrudnienia na Strzeszynie. Drogowców napotkacie na Biskupińskiej. Wyłączony z ruchu zostanie odcinek od Krajeneckiej do Lirycznej. Na koniec przypomnienie przed wakacjami. Sezon letni to czas zagranicznych wycieczek. Podczas takich wyjazdów warto mieć przy sobie kartę EKUS. O tym, gdzie można o nią wnioskować, mówi Marta Żbikowska-Cieśla, rzeczniczka wielkopolskiego NFZ-u.
6: W Poznaniu przy ulicy Grunwaldzkiej 158 oraz przy ulicy Baraniaka 88D.
5: Składając wniosek osobiście, kartę otrzymacie od ręki. A za godzinę opowiemy o festiwalu Malta.
0: Rock Radio 105 i 4 FM.
7: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
0: Pogoda.
5: Dużo słońca mamy dzisiaj w Poznaniu. Taka wakacyjna aura utrzyma się w najbliższych dniach. Synoptycy na jutro ani środę nie zapowiadają deszczu. Obecnie termometry wskazują 21 stopni. Temperatura wzrośnie maksymalnie do 28. Ciśnienie mamy wysokie i takie utrzyma się do wieczora. Wiatr wieje słaby, miejscami umiarkowany.
0: Rock Radio 105 i 4 FM.
7: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
0: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Kuba Kalecki.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka.
1: I w studiu jest też Kuba Kaleta. Cześć.
0: Jestem,
1: Kuba.
0: Cześć.
1: Jestem tu z wiadomych przyczyn. Już za chwilę będziemy opowiadać o kolejnej rocznicy w cyklu W mgnieniu roka. Powiedz mi, o czym dziś?
0: No dzisiaj pogadamy o płycie, która jest takim dość śmiałym eksperymentem stylistycznym.
1: Tak.
0: Dlatego, że z jednej strony usłyszymy na niej przesterowane takie hard rockowe czy wręcz heavy metalowe gitary, a z drugiej strony rytmy egzotyczne i... Nie chodzi wcale o album Carlosa Santany.
1: Żeby dowiedzieć się, o jakie szczegóły chodzi, już za chwilę musicie słuchać cyklu W mgnieniu roka w Rock Radio.
2: Reklama.
3: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
4: I dokąd wtedy jedziemy?
3: No nie wiem.
4: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
3: A, dobry komona.
5: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
8: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
10: Citroën.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
12: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
11: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
13: Została ostatnia reklama. Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. liceumakademickie.pl.
2: Po reklamie.
14: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

no choice but to hear you. You stated your case time and again.

0: I to jest numer, którego bardzo przyjemnie się słucha również w poniedziałek, a może nawet mimo poniedziałku. Klasyka rocka od Alanis Morissette w Rock Radio. Za 28 minut będzie 11, a my jak zwykle o tej porze odpalamy rockowy wehikuł czasu, który dzisiaj zabiera nas do końcówki lat 80.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta.
0: I dzisiaj przenosimy się do roku 1988. To właśnie w tym roku do kin wchodzą filmy Pan Samochodzik i Praskie Tajemnice, King Size, Kogel Mogel, Klątwa Doliny Węży, Frantic, Kto Wrobił Królika Rogera, Szklana Pułapka, Goryle we Mgle, Laleczka Czaki, Naga Broń, Niebezpieczne Związki oraz Rain Man. W telewizji lecą pierwsze odcinki seriali Na Kłopoty Bednarski i W Labiryncie, a w krakowskim więzieniu Montelupich zostaje wykonany ostatni w Polsce wyrok śmierci.
2: Za to dokładnie 38 lat temu, czyli 22 czerwca 88 roku, wychodzi płyta Roberta Palmera pod tytułem Heavy Nova i jest to 9. krążek tego artysty. Największym hitem z tej płyty jest Simply Irresistible.

0: dla wytwórni EMI Records po 15-letniej współpracy z wytwórnią Island Records. Skąd tytuł Heavy Nova? Otóż jest to połączenie heavy metalu z bossanową, po prostu.
1: Chociaż ja, szczerze mówiąc, tej bossanowy tam za bardzo nie słyszę na tej płycie.
0: To fakt.
1: I powiedziałbym, że to jest nie tyle płyta heavy metalowa, co bardziej hard rockowa, chociaż tutaj zawsze te rozgraniczenia gatunkowe, akurat jeśli chodzi o te dwie szufladki, są dość płynne. Natomiast na pewno ta płyta brzmi ciekawie, dlatego że tym przesterowanym gitarom hard rockowym towarzyszy taki nerwowy, egzotyczny rytm. Mnie się ta płyta kojarzy z muzyką, która mogłaby lecieć w jakimś filmie emitowanym na Polsacie po 22. I na dowód tego, że Heavy Nova jest płytą oryginalną stylistycznie, to warto tutaj przywołać chociażby kawałek Change His Ways, który zawiera zarówno południowoafrykańskie rytmy, jak i jodłowanie. I mnie się ten numer kojarzy z piosenką albo The Lion Sleeps Tonight grupy The Tokens, albo z piosenką The River of Dreams Billy'ego Joela, z tym, że ten numer Billy'ego Joela powstał już po nagraniu płyty Heavy Nova. No i teraz tak, dlaczego płyta Heavy Nova brzmi tak egzotycznie? Być może dlatego, że była nagrywana w studiach we Włoszech i na Bahamach.
2: W mgnieniu roka w Rock Radio.

Inuszka sama chodzi, to klasyka rocka od Electric Light Orchestra. W Rock Radio za 17 minut będzie 11, a my już za chwilę posłuchamy sobie takiego numeru, który po pierwsze trafił na debiutancką płytę grupy Puddle of Mud, czyli na krążek Come Clean, przepraszam, na drugą płytę Puddle of Mud, czyli Come Clean, a po drugie teledysk do tego numeru wyreżyserował sam Fred Durst, czyli wokalista Limp Bizkit. Już za chwilę przeniesiemy się do przełomu mileniów, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio. Rock Radio!

0: Biedronka.
1: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
5: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Została ostatnia reklama. Dobre Liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. liceumakademickie.pl.
14: Po reklamie.
15: To jest Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka. Klasyka.

0: Dwa niesamowite głosy w jednym świetnym numerze to Iggy Pop i Kate Pearson. W newsach o 11 sprawdzimy, jak wygląda sytuacja w kraju po ostatnich burzach, no i gdzie powinniśmy szykować się na kolejne burze. A po 11 posłuchamy sobie fragmentu naładowanego hitami polskiego albumu, który wyszedł na początku lat 80. To już za chwilę w Rock Radio.
1: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi? Pralka, piekarnik, zmywarka.
8: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
9: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea Operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
10: W Media Expert. Rowery cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl maszynka do lodów Freezy Silvercrest aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po reklamie.
15: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
17: W Rock Radio.
18: Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 11 wleci klasyka polskiego rocka od oddziału zamkniętego, ale najpierw sprawdzamy, co się dzieje w kraju i na świecie.
19: Pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku, ewakuowano szpital, a na Dolnym Śląsku po burzach problemy z prądem. A Serena Williams znów zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie.
20: Newsy Rock Radia.
19: Marcin Krzemiński. Duży pożar we Włocławku. Zapalił się magazyn z chemikaliami. Nie ma informacji o poszkodowanych. Osoby, które były w biurze, same się ewakuowały. W magazynach nikogo nie było. Jednak ze względu na bliskie sąsiedztwo szpitala trzeba było ewakuować całą placówkę, mówi Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej.
21: Ewakuowaliśmy cały personel oraz pacjentów. Na szczęście nie było tam osób, które nie mogłyby opuścić szpital. Akcja ewakuacji przebiegła bezpiecznie. Został postawiony autobus. Pacjenci

0: zostali odtransportowani do bezpiecznego miejsca.
1: Strażakom udało się już opanować ogień. W tej chwili trwa akcja dogaszania. Strażacy apelują do okolicznych mieszkańców, by nie otwierali okien i nie wychodzili na zewnątrz. Trwa też dogaszanie pożaru zakładu produkcyjnego w Harnowie na Pomorzu. Ogień w fabryce aerozoli wybuchł wczoraj. Spłonęło około 6 tysięcy metrów kwadratowych hali. Na szczęście obyło się bez osób poszkodowanych. O szczegółach Paweł Radzewicz.
2: W fabryce pod Słupskiem produkowane były aerozole. Pożar miał bardzo dynamiczny charakter, bo opakowania ciśnieniowe przez kilka godzin wybuchały. Kilkadziesiąt zastępów walczyło z ogniem od zewnątrz. Sytuacja była monitorowana przez specjalny zespół chemiczny. Zagrożenie było tak duże, że policja ewakuowała mieszkających najbliżej zakładu ludzi. Pożar udało się opanować nad ranem. Strażacy przelewają teraz pogorzelisko i poszukują niedogaszonych zarzewi ognia. Może to potrwać jeszcze kilka godzin. Wiadomo już, że ewakuowani mieszkańcy lada moment będą mogli wrócić do domów, a do pracy szykują się eksperci, których zadaniem będzie ustalenie przyczyny pożaru.
1: Uwaga na burze. W południowej i wschodniej części kraju ostrzeżenia drugiego, czyli średniego stopnia do wieczora obowiązują w 9 województwach. Podkarpackim, lubelskim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, a częściowo też w mazowieckim, łódzkim, podlaskim i opolskim. Na poburzach, które przeszły wieczorem i w nocy nad Dolnym Śląskiem, bez prądu pozostaje ponad 500 odbiorców, poinformował rzecznik wojewody dolnośląskiej. W ciągu ostatniej doby strażacy interweniowali tam 300 razy, głównie w przypadku drzew i połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z podtopionych posesji i piwnic. Serena Williams znów zagra w wielkoszlemowym Wimbledonie. Podobnie jak Maja Chwalińska, dostała od organizatorów dziką kartę. 44-letnia Amerykanka w tym miesiącu wróciła do rywalizacji w deblu, a teraz na londyńskiej trawie zagra w singlu po raz pierwszy od niemal 3 lat. Michał Waszkiewicz.
3: Na wimbledońskiej trawie w przeszłości spisywała się wybornie. Wygrała ten turniej 7 razy, ostatnio równo dekadę temu. W singlu ostatni raz wyszła na kort podczas US Open w 2022 roku, dotarła wówczas do 3. rundy. Amerykanka to oczywiście absolutna legenda kobiecego tenisa z rekordowymi 23 tytułami wielkoszlemowymi na koncie. W imprezie tej rangi debiutowała w Nowym Jorku w 1999 roku.
1: Iggy Świątek i Maji Chwalińskiej nie było wtedy jeszcze na świecie.
4: Newsy Poznań. Urszula Salamon, zapraszam. Zaczynamy od ważnych informacji dla mieszkańców powiatu średzkiego. Po ostatnich burzach wprowadzono okresowy zakaz wstępu do lasu na obszarze leśnictwa Lubonieczek i Brzozowiec. Ma obowiązywać do 20 lipca. Wracamy do Poznania. Dzisiaj rozpocznie się przebudowa fragmentu Mogileńskiej. Podczas prac nie będzie możliwości wjazdu ani wyjazdu z tej ulicy. Utrudnienia potrwają do 30 września. A do 28 czerwca w Poznaniu potrwa Malta Festiwal. Przed nami 100 wydarzeń, m.in. 24-godzinny spektakl The Second Woman. Magdalena Cielecka odegra tę samą scenę ze 100 mężczyznami wyłonionymi w castingu.
5: Ten kontakt fizyczny jest zawsze wyzwaniem i na pewno nie będzie łatwy dla mnie, no ale biorę to na klatę.
4: The Second Woman rozpocznie się w piątek o 18. Słyszymy się za godzinę. Opowiemy wtedy o programie Endometrioza. Zauważamy, wspieramy.
6: Rock Radio 105 i 4 FM.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
8: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
6: Pogoda.
4: W Poznaniu mamy kolejny bardzo ciepły dzień. Termometry już wskazują 23 stopnie. Temperatura wzrośnie maksymalnie aż do 28. Będzie też bardzo słonecznie. Niebo ma pozostać bezchmurne aż do wieczora. W najbliższych dniach nie powinno padać. Ciśnienie mamy wysokie, a wiatr słaby. Słońce zajdzie w Poznaniu o 21.18.
6: Rock Radio 105 i 4 FM.
7: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
8: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
6: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

0: Są takie numery, które mimo upływu lat się nie starzeją. No ten numer ma tych lat trochę na karku, ale brzmi bardzo świeżo. No podejrzewam, że nie tylko ja mam takie odczucia. To Toto w Rock Radiu, 21 minut po 12, a już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego wielkiego hitu lat 80. No tym razem to będzie fragment 11 płyty studyjnej grupy April Wine, czyli krążka Animal Grace. To już za moment, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Wita na poznańskiej Starołęce. Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Farm.
9: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
10: Wszystkie modele Cherry czekają na Ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Została ostatnia reklama.
15: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Po reklamie.
18: Na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Jan.

0: Powiem wam, że ja bardzo lubię klimat tego numeru. To klasyka rocka od YouTube w Rock Radio. Za 28 minut będzie 12, a ja przypominam, że my po 15 jak co dzień wyruszamy na poszukiwania rock'n'rollowca dnia i w związku z tym czekamy na wasze przypałowe historie. Można dzwonić, można również wysyłać głosówki na Messengerze, a dzisiaj poza tytułem rock'n'rollowca dnia gramy o worek Rock Radia, a w tym worku kubek oraz koszulka, oczywiście wszystko z naszymi logotypami. Jeżeli zastanawiacie się, czy wasza historia nadaje się do tego konkursu, no to posłuchajcie, jaka anegdotka jakiś czas temu pojawiła się w naszej skrzynce.
1: Ostatnio udało mu się mówić z dziewczyną, przekochana, po prostu materiał na żonę. Mówiła, że odrobinę się spóźni, czy mogę chwilę poczekać pod jakąś kawiarnią. Myślałem, że spoko i w międzyczasie skoczę sobie do sklepu, bo dosłownie był zaraz obok. Poszedłem sobie do sklepu, kupiłem, co miałem kupić i będąc przy kasie napisała, że już jest. Oto na szybko zapłaciłem, wybiegam do sklepu, widzę, że stoi i biegnę. Wpadłem na genialny pomysł, żeby zacząć od bu, hej, takiego głośniejszego, żeby ją trochę przestraszyć. No i to nie była ona. Stała metr obok, plus minus, była w białej kurtce, a nie w czarnej. Nie doczytałem, że jest w białej kurtce. No, w życiu takiego buraka nie strzeliłem, a dziewczyna już w sumie nie mam na co liczyć, ale przynajmniej jest się z czego pośmiać.
0: Okej, czyli jak dziewczyna pisze, zaskocz mnie, no to nie chodzi jednak o to. Na wasze historie do rock'n'rollowca dnia czekamy pod numerem 224-0066, ale możecie podesłać je również w głosówkach na Messengerze, a po 17 dowiemy się, kto tym rock'n'rollowcem dnia zostanie i kto zgarnie worek, kubek i koszulkę Rock Radia. A już teraz klasyka rocka od Nirwany w Rock Radio.

Niemal 5 minut, no, absolutnej klasyki polskiego rocka, bo to chyba inaczej tego nie można sklasyfikować. Kult w Rock Radio, a swoją drogą, jak macie wolną chwilę, to wejdźcie sobie na rockradio.pl i zróbcie sobie quiz z wiedzy właśnie o kulcie i o Kaziku i no, sprawdźcie, ile tak naprawdę wiecie o tych właśnie projektach muzycznych, a że klasyki polskiego rocka nigdy za wiele, również przy poniedziałku, kiedy pogoda jest taka, no, dość dynamiczna, no to już za chwilę posłuchamy sobie jednego z największych hitów Perfektu, przeniesiemy się do początku lat 80. Nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radio.

0: reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Okej, okay, raport wysłany.
9: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
8: Słucham?
9: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
8: O kim ty mówisz?
9: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
8: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
9: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
10: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
11: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar, dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
12: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowach. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
16: Została ostatnia reklama. Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.

No to jest numer jakby skrojony pod tę dzisiejszą pogodę. Absolutna klasyka rocka od The Doors. W newsach o 12 sprawdzimy, gdzie po południu możemy się spodziewać burz i ulew, a po 12 no posłuchamy legendarnego polskiego numeru z samego początku lat 80. w Rock Radio.

0: reklama.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Została ostatnia reklama.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Po reklamie.
12: W Rock Radio.
13: Przystanek Klasyka Rocka.
14: Tu Kuba Kaleta. Po 12 na rozruch zapuścimy sobie klasykę polskiego rocka od Republiki. Ale wcześniej sprawdzamy sytuację w kraju i na świecie.
15: Dziś znów burzowo. Są alerty dla południowego wschodu. Pożar magazynu z chemikaliami we Włocławku. Ewakuowano szpital. Brytyjski premier odchodzi ze stanowiska.
12: Newsy Rock Radia.
15: Miriam Lipińska. Burze nie odpuszczają, tylko wczoraj z ich powodu strażacy wyjeżdżali ponad 1600 razy, a dziś znów zagrzmi. Alerty drugiego stopnia obowiązują dla Lubelszczyzny, Podkarpacia, Małopolski, Śląska, województwa świętokrzyskiego, a także części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia. W czasie burz może spaść nawet 40 mm deszczu, lokalnie grad, a do tego będzie silnie wiało, w porywach do 75 km na godzinę. Burze nie przyniosą jednak ochłody. Wysokie temperatury z nami pozostają, mówi synoptyki MGW Przemysław Makarewicz.
16: Tydzień będzie bardzo ciepły, chwilami gorący, z wysokimi temperaturami, które na ogół będą przekraczały 25 stopni. Może nie codziennie upalne, ale to chyba dobrze. Raczej nie będziemy marznąć, nawet w nocy.
15: Pod koniec tygodnia wrócą 30-stopniowe temperatury. Trwa dogaszanie pożaru magazynu z chemikaliami we Włocławku. Z tamtejszego szpitala ewakuowano kilkudziesięciu pacjentów i pracowników placówki. Jest też apel do mieszkańców, by poza

0: zamykali okna i drzwi. W spalonym magazynie było 5 ton żywicy epoksydowej i rozpuszczalniki, a palące się chemikalia spowodowały duże zadymienie w okolicy. Z kolei w Harnowie koło Ustki na Pomorzu trwa rozbiórka hali, w której produkowano aerozole. Wczoraj około południa wybuchł tam pożar, którego gaszenie zajęło strażakom 7 godzin, a do akcji ściągano posiłki z całego województwa. A w fabryce było mnóstwo łatwopalnych substancji. Za mieszkańcami trudne godziny.
1: No, wybuchało wszystko co 2 minuty w sumie. A nawet było widać, że takie, jakby to powiedzieć, takie fajerwerki do góry szły, nie?
2: Baliśmy się, bałam się spać. Po prostu te dwie cysterny. Najbardziej.
3: Czy jeszcze było strzelanie tych dezodorantów, wszystkiego, no to tak jakby z karabinu ktoś strzelał dosłownie. No zwierzęta, psy, no wszystko uciekało, tak?
0: Spaliła się mniej więcej połowa zakładu w Harnowie, ocalał budynek biurowy. Fabryka zatrudniała około 250 osób, jej właściciel już szacuje straty. Poseł PiS Dariusz Matecki stanął przed sądem. W Szczecinie ruszył proces w sprawie Mateckiego i jego 7 znajomych oskarżonych o malwersacje finansowe środków z tzw. Funduszu Sprawiedliwości. Poseł PiS ma odpowiedzieć także za fikcyjne, zdaniem prokuratury, zatrudnienie w Lasach Państwowych. Grozi mu nawet 10 lat więzienia. Poseł nie przyznaje się do winy. Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer zapowiedział, że zrezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec zmieniamy temat. Od piątku wakacje. Część z nas już w sobotę wyjedzie na urlop. Jak odpoczywać skutecznie i efektywnie? Psycholodzy radzą, zaplanujmy dobrze swój urlop i wylogujmy się z mediów społecznościowych. A co jeszcze?
4: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
0: Mówi Bożena Kowalkowska, ekspertka w dziedzinie planowania i organizacji. Ważne też, by spędzać czas w sposób, który jest najlepszy dla nas, bo nie każdy zrelaksuje się czytając książkę czy jeżdżąc na rowerowe wycieczki.
5: Newsy Poznań.
6: Urszula Salamon, zapraszam. W powiecie średzkim wprowadzono zakaz wstępu do lasu. Po ostatnich burzach drzewa mogą w każdej chwili się przewrócić. Zakaz dotyczy leśnictwa Lubonieczek i Brzozowiec. Ma obowiązywać do 20 lipca. Tymczasem w Poznaniu ruszył nabór do miejskiego programu Endometrioza Zauważamy, Wspieramy. To bezpłatne wsparcie dla kobiet, które podejrzewają u siebie tę groźną chorobę. W szpitalu imienia Franciszka Raszei mogą skorzystać z niezbędnych badań. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej tej placówki. Warto też zajrzeć na stronę Malta Festival. Znajdzie się tam pełny program tego wydarzenia. Przed nami spektakle, dyskusje i koncerty, mówi Agata Kołacz, dyrektorka programowa festiwalu.
7: Najważniejsze zjawiska sztuk performatywnych z całego świata, spotkania z literaturą, ale przede wszystkim ze sobą, ponieważ nowy format Malty zapewnia nam ku temu mnóstwo okazji.
6: Malta Festival potrwa w Poznaniu do niedzieli.
5: Rock Radio. 105 i 4 FM.
8: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
5: Pogoda.
6: Już 24 stopnie wskazują termometry w Poznaniu, a będzie jeszcze cieplej. Po południu temperatura może wzrosnąć aż do 28 stopni. Przez cały dzień będzie słonecznie, niebo ma pozostać bezchmurne aż do wieczora. W najbliższych dniach nie spodziewajcie się deszczu. Obecnie jakość powietrza jest bardzo dobra. Słońce zajdzie o 21.18.
5: Rock Radio 105 i 4 FM.
8: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jest Rock Radio, jest Klasyka Rocka i w studiu jest też Ola Konopka. Cześć Ola.
1: Cześć Kuba, jesteśmy, a to dlatego, że już za chwilę będziemy opowiadać o kolejnych perełkach klasyki rocka w naszym cyklu Białe Kruki. Kuba, powiedz Państwu, o czym dziś porozmawiamy?
0: No dzisiaj porozmawiamy o zespole, który przysporzył nam nie lada kłopotu podczas poszukiwania informacji, dlatego że to jest kapela, o której tych informacji zbyt wiele nie ma, ale jednocześnie, jak się dowiedzieliśmy, to był taki zespół i do tańca, i do różańca, bo oni grali muzykę bardzo określoną stylistycznie, ale jednocześnie potrafili też zagrać do tańca ludziom właśnie.
1: No i
0: czyli
1: już.
0: Oni się zupełnie nie ograniczali, nie zamykali się w tych ciasnych ramach gatunku. No to był taki zespół, można powiedzieć, postmodernistyczny.
1: A więcej o tym wszystkim już za chwilę w cyklu Białe Kruki w Rock Radio.

elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
1: Ale jesteś zadowolony.
2: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
1: Aha.
2: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
1: Wow.
2: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
1: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
3: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
5: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
4: Już od 400 zł studiuj.
5: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
4: Ekonomię i logistykę.
5: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
4: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
5: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
4: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
5: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
4: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
6: Biznes lubi jakość. Biznes ceni dynamikę. Biznes uwielbia dobre decyzje. Honda, twój idealny partner w biznesie. Teraz specjalna oferta samochodów Honda dla firm. O szczegóły zapytaj u dealerów.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
10: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: No i powiedzcie, jak tu nie kochać tej klasyki rocka lat 80. z takimi pięknymi melodiami, to Asia w Rock Radio za 24 minuty będzie 13, a my jak zwykle o tej porze zaglądamy do archiwów klasyki rocka i wyciągamy z nich na światło dzienne kolejną perełkę.
1: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
0: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole Black Widow zaproponowanym przez Grzegorza w wiadomości na Facebooku.

0: No i na samym początku mieliśmy ogromny problem z tym zespołem. W ogóle to jest zespół, który nam przysporzył wiele problemów. Rwaliśmy sobie włosy
1: tak,
0: z głowy.
1: Dlatego, że jest wiele zespołów o nazwie Black Widow, aczkolwiek my rozmawiamy dziś o tym zespole z Raciborza, którego członkiem jest Grzegorz Stopałomnicki.
0: A w zasadzie był, dlatego że to jest zespół, który powstał w roku 1991 i jego wokalista, czyli Grzegorz Stopałomnicki, to też jest postać, którą można pomylić z inną postacią, która zapisała się na kartach polskiej muzyki rockowej, dlatego że był również Grzegorz Łomnicki, który był perkusistą punkowego zespołu Ford BS, natomiast ten Grzegorz Łomnicki używał pseudonimu Zdzichu. A my mówimy dzisiaj o Stopie.
1: Ten kwintet heavy metalowy powstał w 91 roku, a w jego skład wchodzili
0: Andrzej Loki Jaroniak na basie, Janusz Ciechan-Ciechanowski na gitarze, Bogusław Bodzio-Grossman na perkusji i był jeszcze sesyjny gitarzysta Marek Kobylak przybył.

0: I zespół Black Widow grał heavy metal bardzo w stylu Judas Priest albo w stylu Nocnego Kochanka ze względu na taki wysoki wokal. Chociaż, jak się okazuje, zespół Black Widow wcale nie zamykał się w tej heavy metalowej stylistyce, na co mamy dowód w postaci cytatu z jednego z numerów tygodnika Nowiny. Chodzi konkretnie o numer 28 z 14 lipca 1993 roku. I ten cytat brzmi tak. Drugą część niedzielnego popołudnia wypełnił występ zespołu Black Widow, Czarna Wdowa, który to w zależności od składu wykonuje muzykę metalową lub muzykę taneczną. No i co? Nie ma co się zamykać w jednej szufladce gatunkowej. Ale jednocześnie zespół Black Widow no działał tutaj na polu tej muzyki rockowej, dlatego że panowie w 1992 roku wystąpili na festiwalu w Jarocinie, a w kolejnym roku, czyli 93, nagrali płytę Jak wierzyć, na której znalazło się 9 utworów. No i to jest płyta, która chyba nie została nigdzie wydana, dlatego że my nie natrafiliśmy na jej ślad w internecie. Nie natrafiliśmy nawet na jej okładkę.
1: No właśnie, bo niewiele jest informacji o tym zespole.

0: I w zasadzie największym źródłem, takim najbogatszym źródłem tych właśnie danych o zespole Black Widow jest, poza oczywiście archiwalnymi wydaniami tygodnika Nowiny, jest YouTube'owy kanał wokalisty Black Widow, czyli Grzegorza Stopy Łomnickiego, który to w tym roku umieścił na swoim kanale na YouTubie kilka piosenek Black Widow w zremasterowanych wersjach z teledyskami zrobionymi przez sztuczną inteligencję. No, powiem tak, ludzie w pewnym wieku lubią AI slopy. I też do tego na kanale Grzegorza Stopy Łomnickiego można znaleźć kilka starszych numerów Black Widow, właśnie z tej płyty Jak Wierzyć. I w ogóle Grzegorz Łomnicki to jest postać bardzo interesująca, dlatego że poza heavy metalowymi numerami, pan Grzegorz solo nagrywa także piosenki w innych klimatach. Dlatego że możemy znaleźć na jego YouTubie piosenki szantowe, bluesowe, a także, jak sam pisze, lekki dance.
1: Białe kruki klasyki rocka.

0: to jest numer, który moim zdaniem świetnie się sprawdza, nie tylko za kółkiem klasyka rocka od Alice Coopera, a już za chwilę posłuchamy sobie no, numeru, który trafił na, nie bójmy się tego słowa, legendarną, pierwszą solową płytę Lecha Janerki po odejściu z grupy Klaus Mittwoch i to jest album Historia Podwodna. No i właśnie na nim znalazł się no, jeden z największych przebojów właśnie pana Lecha. Już za chwilę go sobie posłuchamy, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia. Rock Radio!
1: Reklama. Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
5: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
8: taniej masz. Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
11: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
10: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
11: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
12: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
13: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
15: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Została ostatnia reklama.
18: To pewne. Niskie ceny są codziennie.

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: No ciary są, za każdym razem, kiedy słyszę ten numer i podejrzewam, że wy macie podobnie. To klasyka rocka od The Beatles. W newsach o 13 sprawdzimy, za ile będziemy tankować jutro, a po 13 posłuchamy sobie numeru z legendarnej debiutanckiej płyty Lady Punk w Rock Radio.
1: Reklama. Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
2: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
4: Odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
5: Amazon Prime daje od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: O, cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Została ostatnia reklama.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Po reklamie.
11: W Rock Radio.
12: Przystanek Klasyka Rocka.
0: Tu Kuba Kaleta. Po 13 posłuchamy klasyki polskiego rocka od Lady Punk. A teraz porcja świeżych newsów.
13: Za ile jutro zatankujemy? Są ceny maksymalne. Ewakuowani mieszkańcy sąsiedztwa fabryki w Harnowie wracają do domów. Kolejny dzień z upałami. Jak się przed nimi chronić?
11: Rock Radia.
13: Miriam Lipieńska. Są już jutrzejsze ceny maksymalne paliw. We wtorek litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5 zł i 98 groszy. Benzyny 98 6 zł i 69 groszy, a oleju napędowego 6 zł i 11 groszy. Tym samym jutro rosną ceny benzyn, a diesel będzie o grosz tańszy niż dziś. 20 mieszkańców posesji położonych w sąsiedztwie spalonej fabryki aerozoli w Harnowie na Pomorzu może już wrócić do swoich domów. Według strażaków dogaszanie pogorzeliska potrwa jeszcze kilka godzin. Strażacy prowadzą drobne prace rozbiórkowe, by dostać się do małych, ukrytych zarzewi ognia. Spaliła się blisko połowa zakładu. Ofiara księdza pedofila walczy o 20 milionów złotych odszkodowania od krakowskiej kurii. Janusz Szymik był przez wiele lat gwałcony przez księdza Jana W. Miał wtedy 12 lat, był ministrantem. Już jako dorosły opowiedział o krzywdzie, jaka go spotkała. Informacje za pośrednictwem nieżyjącego już księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego miały trafić bezpośrednio do ówczesnego metropolity kardynała Stanisława Dziwisza. Dlatego został on wezwany jako świadek, ale nie pojawił się w sądzie. Do sądu przyszedł mail z informacją, że kardynał jest chory. Według Janusza Szymika kardynał Dziwisz świadomie tuszował przestępstwa księdza pedofila z uwagi na osobistą znajomość.
14: Mamy fotografie, gdzie spędzali ze sobą razem wakacje.
13: O ewentualnym odszkodowaniu zdecyduje sąd. Dziś nadal gorąco, a dla Lubelszczyzny i Podkarpacia są alerty przed upałami. To czas, gdy szczególnie muszą

0: siebie uważać osoby starsze, schorowane, ale też małe dzieci, mówi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
1: Przede wszystkim unikamy przebywania na słońcu w godzinach między 11 a 15. Osoby z chorobami układu krążenia czy z czynnikami ryzyka tych chorób mogą ten czas wydłużyć od 10 do 16. Wtedy lepiej pozostać w cieniu i rzeczywiście pić bardzo dużo płynów, najlepiej czystej wody.
0: Lekarze zalecają co najmniej 2 litry płynów dziennie. Upały to też czas większej liczby pacjentów na oddziałach kardiologicznych, mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk.
2: W okresie upałów mamy sporą grupę osób, szczególnie starszych, które przychodzą do nas z cechami odwodnienia i z cechami zaostrzenia przewlekłych chorób kardiologicznych, którzy wymagają nagłej i pilnej pomocy i ich hospitalizacji.
0: Warto też pamiętać, że część leków, w tym tych na serce, powoduje, że w upały można dostać na przykład wysypki skórnej wskutek interakcji słońca z niektórymi składnikami leków. I na koniec jeszcze sport. Już wiadomo, z jakimi numerami zagrają Polki na Wimbledonie. Broniąca tytułu Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3. Z kolei Maja Chwalińska, która dostała od organizatorów tak zwaną dziką kartę, zagra z 20. W głównej drabince singla kobiet wystąpią jeszcze z Polek Magdalinet i Magdalena Fręch. Wimbledon startuje 29 czerwca.
3: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
4: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle. Baranowo, Poznańska 22.
5: Pogoda.
0: Na północy i zachodzie przeważnie słonecznie, w pozostałych regionach niebo może się chmurzyć, a na wschodzie i południowym wschodzie burze. Na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, 27 w Małopolsce, do 29 na Mazowszu.
3: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
4: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Carling Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
6: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamki na piasku.

0: reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: No i jak się okazuje, czasem wystarczą trzy dźwięki, żeby stworzyć ponadczasowy numer. To Midnight Oil w Rock Radio, 22 minuty po 13, a my już za chwilę posłuchamy sobie numeru, który trafił na 14. płytę grupy Kiss i był tak dobry, że aż panowie z zespołu postanowili od jego tytułu zatytułować całą swoją 14. płytę. Już za chwilę klasyka rocka od Kiss, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Gotowi na zmianę w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
8: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
15: Została ostatnia reklama.
16: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
17: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
18: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
19: Po reklamie.
20: Na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba K.

Nie tylko ten gitarowy ciężar, ale również tekst, który daje do myślenia. Klasyka polskiego rocka od Hej w Rock Radio za 26 minut będzie 14, a ja przypominam, że my w Rock Radio sobie na okrągło słuchamy ku uciesze ogólnej klasyki rocka, a wieczorami również w naszym studiu pojawiają się nieźli goście i ja już teraz wam mogę zdradzić, no tak oficjalnie, ale to proszę tego nie rozgłaszać po rodzinie za bardzo, że jutro niezłym gościem Rock Radia będzie Przemysław Piotrowski, autor kryminałów i thrillerów, w tym, a być może przede wszystkim autor bestsellerowego cyklu z komisarzem Igorem Brudnym. A to dlatego, że 3 czerwca ukazała się najnowsza powieść Przemka, czyli powieść zatytułowana W ciemnym, głodnym lesie. No i w związku z tym jutro wieczorem wspólnie omówimy sobie jej treść, a przy okazji dowiecie się, czy W ciemnym, głodnym lesie to bardziej kryminał, czy bardziej horror. Który film stanowił największą inspirację podczas pisania tej książki, a także czy i kiedy możemy spodziewać się kolejnej części cyklu z komisarzem Brudnym. Na rozmowę z Przemkiem Piotrowskim w programie Niezły Gość Rock Radia zapraszam was na jutro na 22, a już teraz zapraszam was na spotkanie z klasyką rocka od The Rolling Stones w Rock Radio.

0: Powiem wam, że ja bardzo lubię, jak tam to coś w tle pulsuje. To są chyba klawisze, ale ja to się na tym za bardzo nie znam, ale wiem, że to Ultravox w Rock Radio. Za 18 minut będzie 14 i wiem jeszcze jedną rzecz, że już za chwilę posłuchamy sobie kolejnego numeru, który właśnie tak pulsuje w tle, ale tym razem za ten puls będą odpowiedzialne gitary elektryczne i to na takim przesterze delikatnym. Już za chwilę posłuchamy klasyki polskiego rocka od Manamu, więc nigdzie się nie oddalajcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Reklama.
2: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Auto Compol, koncesjoner Renault. Poznań Kąbrowskiego 449. Zaprasza.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
11: Kto zwalcza ból? Kto?
12: Szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
14: Została ostatnia reklama.
15: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
16: I dokąd wtedy jedziemy?
15: No nie wiem.
16: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
15: A, dobry komona.
16: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana. Gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryli 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, a wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklamie.
17: To jest Rock Radio.

Powiem wam, że ja bardzo lubię ten kawałek, dlatego że on ma nie tylko bardzo przyjemną melodię, ale również tekst, który no, jest takim puszczeniem oka. Jeżeli jeszcze nie wiecie, o czym jest ten kawałek, to polecam zapoznać się właśnie z jego lirykami. To The Kinks w Rock Radio. Za 7 minut będzie 14, a ja przypominam, że mimo tego, że mamy poniedziałek, to możemy sobie już za 2 dni zorganizować taką namiastkę weekendu. To znaczy, możecie wpaść do zaprzyjaźnionego z Rock Radiem pubu 103,8 FM w Krakowie, a to dlatego, że tam regularnie odbywają się stand-upowe imprezy i tak pojutrze, czyli w środę, będziecie mogli tam wziąć udział w open micu, zarówno jako publiczność, ale także jako występujący. A to dlatego, że open mic to jest taka impreza, na której może wystąpić każdy komik, który ma przygotowane chociaż kilka minut materiału. No i przeważnie to jest tak, że na open micach pojawiają się głównie początkujący stand-uperzy, którzy tę swoją ścieżkę kariery dopiero zaczynają, ale niewykluczone też, że na scenie pojawi się jakiś znany komik z testem swojego premierowego materiału. Wszystko jest możliwe. Na pewno wiadomo, że imprezę poprowadzi Zbychu Grabowski i wiadomo też, że start pojutrze o 19:00, a pełną rozpiskę stand-upowych wydarzeń w pubie 103,8 FM w Krakowie znajdziecie na rockradio.pl. A my już teraz słuchamy 5,5-minutowego, bardzo klimatycznego numeru, wręcz stworzonego pod to, co dzieje się za oknami i na termometrach. W sumie też to klasyka rocka od Phila Collinsa w Rock Radio.

0: No powiem wam, że tego numeru szczególnie przyjemnie słucha się w taką pogodę. To klasyka rocka od Phila Collinsa. W newsach o 14:00 powiemy o tym, że sprawę potężnego pożaru fabryki na Pomorzu zbada prokuratura, a po 14:00 posłuchamy sobie zdecydowanie jednego z największych rockowych hitów lat 80. w Rock Radio.
1: Tu Rock Radio.

0: teoria.
1: I praktyka.
0: W teorii miał być nowy grill.
1: A w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Castorama!
1: Teoria
0: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
0: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
1: Tak?
0: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wyprzedaż Wiesk trwa. Fantastyczne oferty. Rabat do 50% na wybrane zestawy wypoczynkowe. Oferta ważna od 10 do 28 czerwca. Wiesk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Została ostatnia reklama.
5: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
6: Reklamie. Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
7: W Rock Radio.
8: Przystanek Klasyka Rocka.
9: Tu Kuba Kaleta. Po 14 wleci ponadczasowy numer Queen, ale zaczniemy od wiadomości.
10: Nożownik z Mierzawy jest już w rękach policjantów. Jest śledztwo w sprawie potężnego pożaru fabryki w Charnowie. Ukraiński prezydent buduje napięcie wokół swojej obecności na konferencji o odbudowie Ukrainy w Gdańsku.
7: Rock Radia.
10: Miriam Lipińska. Podejrzany o zabójstwo w Mierzawie w Świętokrzyskiem, zatrzymany przez policję. 49-letni Dariusz R., emerytowany policjant, w piątek zaatakował nożem swoich teściów. 80-letni mężczyzna zmarł, jego 76-letnia żona ciężko ranna trafiła do szpitala. Dariusz R. był poszukiwany listem gończym, został zatrzymany niedaleko swojego miejsca zamieszkania. Prokuratura Okręgowa w Słupsku wszczyna śledztwo w sprawie wielkiego pożaru fabryki aerozoli w Charnowie na Pomorzu. Będzie prowadzone w kierunku spowodowania zagrożenia dla mienia o wielkich rozmiarach. Na miejscu cały czas trwa dogaszanie. Strażacy mówią, że to jeden z największych pożarów w powiecie słupskim w ostatnich latach. Udało się ochronić przed eksplozją dwa największe zbiorniki, ale jak mówi kapitan Piotr Basarab, było mnóstwo mniejszych wybuchów.
11: Przez 2-3 godziny następowały ciągle eksplozje małych opakowań, dezodorantów, odłamki unosiły się nawet na kilkadziesiąt metrów.
10: Oględziny spalonej fabryki będą możliwe najwcześniej w środę. W pożarze nikt nie ucierpiał, a kilkudziesięciu ewakuowanych mieszkańców okolicy już wraca do swoich domów. To był czarny weekend nad wodą. W ostatnich dniach utonęło aż 9 osób. Od początku kwietnia już 60. Sezon wakacyjny ruszy już w piątek, więc służby i WOPR apelują o rozwagę i przytaczają statystyki, z których wynika, że ofiary utonięć to najczęściej mężczyźni. A przyczyny to alkohol i brawura, mówi Piotr Błaszczyk z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.
12: Alkohol obniża koncentrację. Alkohol sprawia, że podejmujemy decyzje, których normalnie byśmy nie podjęli. To jest właśnie ta brawura, właśnie ta chęć zaimponowania komuś. Alkohol jest zdecydowanie złym doradcą nad wodą.
10: W minioną sobotę w Bałtyku utonął starszy mężczyzna. Wraz z postronnymi osobami utworzono łańcuch życia i udało się wydobyć go na plażę w Ostrowie. Mimo podjętej reanimacji 72-latek zmarł. Przyjedzie czy nie przyjedzie? Pojutrze w Gdańsku startuje dwudniowa między

0: międzynarodowa konferencja o odbudowie Ukrainy. Tymczasem w związku z napięciami na linii Warszawa-Kijów pod znakiem zapytania wciąż stoi obecność Wołodymyra Zełenskiego na spotkaniu. Jego otoczenie informuje, że kwestia wizyty wciąż jest analizowana. Tymczasem sprawę komentują polscy politycy.
1: To Ukraina dzisiaj ma szereg potrzeb, które próbuje realizować przy różnych okazjach, również przy tej, która dotyczy odbudowy. Więc nie sądzę, żeśmy my byli stratni na tym, że Zełenski nie przyjedzie do Gdańska. Zakładam, że powinien robić wszystko, żeby móc przyjechać.
2: Musimy cały czas myśleć o tym, o czym mówił Jerzy Giedroyć, Zbigniew Brzeziński. My cały czas musimy myśleć o państwie buforowym, które będzie gwarantowało bezpieczeństwo i oddalanie imperialistycznych zapędów Rosji od terenów Rzeczpospolitej.
0: Mówili Waldemar Buda z PiSu i Mariusz Witczak z KO. To na koniec przenosimy się jeszcze w Karkonosze. Z powodu remontu zamknięty dla turystów jest tam zielony szlak w rejonie Śnieżnych Kotłów i na razie nie wiadomo, kiedy zostanie ponownie otwarty.
3: Pogoda.
0: Dziś w całym kraju znów ciepło, na termometrach od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu. Do tego na zachodzie i północy słonecznie. W pozostałych regionach na niebie chmury i słońce na zmianę, a w południowo-wschodniej części kraju możliwe burze.
3: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Jakub Kaleta.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchacze Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie.

0: Jak dla mnie to jest jeden z bardziej klimatycznych numerów, jeśli chodzi o klasykę rocka lat 80. To Status Quo w Rock Radio, 22 minuty po 14, a my już za chwilę posłuchamy kolejnego rockowego hitu lat 80., ale to będzie coś spod znaku tak zwanego mocnego uderzenia, a konkretnie fragment kultowej szóstej płyty Judas Priest zatytułowanej British Steel i jednocześnie numer, który to powstał, kiedy to gitarzysta Judas Priest, czyli Glenn Tipton, obudził wokalistę tej kapeli, Roba Halforda, o 4 nad ranem. No i Glenn zaczął grać na gitarze. I Rob Halford tak się zdenerwował, że stwierdził, że to będzie dobry pomysł na to, żeby napisać o tym kawałek. No i tak też się stało. I już za chwilę sobie efektu tego wkurzenia posłuchamy. Judas Priest za moment, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl. Reklama.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
4: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
9: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow.
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
14: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
13: Już od 400 zł studiuj.
14: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
13: Ekonomię i logistykę.
14: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
13: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
14: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
13: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
14: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
13: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
15: Uwaga! Super promocja w Teddy.
16: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pomysłów.
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
19: Została ostatnia reklama.
20: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
21: Po reklamie.
22: Na przystanek Klasyka Rocka. Zaprasza Kuba Kalera.

No to jest taki komentarz społeczny do rzeczywistości lat 90. i to w takim funkowo dyskotekowym sosie. Bardzo lubię wracać do tego numeru. To klasyka rocka od Tila w Rock Radio. Za 27 minut będzie 15, a ja przypominam, że my przez cały czas w Rock Radio słuchamy klasyki rocka, a wieczorami rozmawiamy z niezłymi gośćmi w naszym studiu i mogę wam już teraz zdradzić, że jutro tym niezłym gościem będzie Przemysław Piotrowski, autor kryminałów i thrillerów, w tym bestsellerowego cyklu z komisarzem Igorem Brudnym, a Przemek wpadnie do naszego studia, dlatego że 3 czerwca ukazała się jego najnowsza powieść zatytułowana W ciemnym, głodnym lesie i w związku z tym jutro wieczorem wspólnie omówimy jej treść, a przy okazji dowiecie się, czy W ciemnym, głodnym lesie to jest bardziej kryminał, czy bardziej horror, który film stanowił największą inspirację podczas pisania tej książki, no i do tego dowiemy się także, czy i kiedy możemy się spodziewać kolejnej części cyklu z komisarzem Igorem Brudnym. Na rozmowę z Przemysławem Piotrowskim w programie Niezły Gość zapraszam was na jutro, na 22, a już teraz słuchamy kolejnego świetnego numeru z drugiej połowy lat 90. To klasyka rocka od Metallica w Rock Radio.

0: To połączenie mocy i melodii, bardzo je lubię. To klasyka rocka od Whitesnake w Rock Radio i to jest numer dla tych z was, którzy czują to spadające ciśnienie, bo tak, no, nawet nie muszę patrzeć na barometr. Jak człowiekowi się oczy same zamykają w środku dnia, to znak, że ciśnienie po prostu spada, więc my na szczęście w Rock Radio ratujemy się energetyczną klasyką rocka. Już za chwilę numer, który wbrew tytułowi wcale nie jest poświęcony dyskotece. On ma tak zwane drugie dno. No, jak zresztą nie jeden kawałek, który został nagrany przez polskich artystów w latach 80. Już za chwilę hit Lombardu, więc nigdzie nie odchodźcie i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do środy z kartą Moja Biedronka. Sery żółte w plastrach Światowit od 300 do 500 gramów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A do niedzieli z kartą Moja Biedronka parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Oraz wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
2: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących w USHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
12: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali. Ostatnie 10 gotowych mieszkań pierwszego etapu. Metraże od 39 do 111 metrów. Rabaty aż do 106 tysięcy złotych na mieszkaniu. Poznań, ulica Matejki.
11: Takiego rabatu jeszcze nie było! Takiego rabatu jeszcze nie było!
12: Sprawdź na kawalia.pl i umów się na prezentację mieszkania. Kawalia.pl.
13: Została ostatnia reklama.
14: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
15: Po reklamie.
16: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
17: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
18: To jest
19: Rock Radio.
18: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Numer oparty na nieśmiertelnym riffie to klasyka rocka od The Trucks. W newsach o 15 powiemy o groźnym wypadku w Poznaniu, a po 15 stery rock radia przejmuje Rysiek Brzeziński, który między innymi będzie szukać rock'n'rollowca dnia, więc już teraz możecie podsyłać mu swoje albo cudze przypałowe historie. Można dzwonić pod 224-0066, można również wysyłać głosówki na Messengerze, a gramy dzisiaj o worek, kubek i koszulkę z logo rock radia. Ja nazywam się Kuba Kaleta, dzięki za dziś, ponownie słyszymy się jutro od 10. Trzymajcie się, cześć.
1: Tu Rock Radio. Sponsorem audycji była Develia.

0: bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie Licea Ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
1: Termy Maltańskie prezentują nowy wymiar. Dwa razy większej strefy sauny and wellness. Zostaw cały świat za sobą. Przejdź przez znany już świat równowagi i poznaj nowe sauny. Ogień, wodę, ziemię i powietrze w świecie żywiołów, który łączy się ze światem zmysłów. Odkryj tężnię solankową, japońskie ganbanyoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy Maltańskie. Sauny and wellness.
2: Została ostatnia reklama.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
4: Po reklamie.
5: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
6: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
7: Dzień dobry, z tej strony Rysiek Brzeziński melduje się na posterunku. Zaraz po 15:00 zapuścimy sobie prawdziwą klasykę rocka od Van Halen, Kultu i nie tylko. A teraz czas na newsy i pogodę.
8: Zderzenie tramwaju z autokarem w Poznaniu. Są ranni. Ciąg dalszy dyskusji wokół odebrania orderu Wołodymyrowi Załęskiemu. Policja rusza z akcją Bezpieczny autokar.
6: Newsy Rock Radia.
8: Miriam Lipińska. Zderzenie autokaru i tramwaju w Poznaniu. Cztery osoby zostały ranne. To dwóch pasażerów tramwaju, motorniczy i kierowca autobusu. Wszyscy trafili do szpitala. Do wypadku doszło na skrzyżowaniu ulic Naramowicka i Serbska na północy miasta. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca autokaru nie ustąpił pierwszeństwa tramwajowi. Po zderzeniu tramwaj wypadł z szyn. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekonuje, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Kancelarii Prezydenta RP przedstawiciele Ukrainy próbowali załagodzić spór i wyjaśnić stanowisko Kijowa. Załański mówił o tym we wczorajszym wywiadzie dla telewizji TSN.
9: Ja zaproponowałem prezydentu Polski spotkanie.
10: Zaproponowałem prezydentowi Polski spotkanie. Powiedziałem, zorganizujmy wspólną konferencję. Tymczasem prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie, ponieważ jest to niekorzystne dla polskiego rolnika. Mówił to po to, aby później wywierać presję na premiera Tuska i blokować otwarcie kolejnego klastra negocjacyjnego. To są ze sobą powiązane kwestie.
8: Załański ocenił też, że prezydent Polski zdecydował się na odebranie mu orderu Orła Białego ze względu na wewnętrzną walkę polityczną w Polsce. A jest już odpowiedź prezydenta Karola Nawrockiego na wywiad ukraińskiego przywódcy. Jak stwierdził, prezydent Wołodymyr Załański myli się, bo spór w ogóle nie dotyczy wewnętrznej polityki Polski. Dodał, że spór dotyczy postrzegania kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie akceptujemy banderowskiej flagi. Dziś mamy poznać skład nowej Rady Nadzorczej Szpitala Południowego bez polityków w składzie. To część działań warszawskiego ratusza w reakcji na aferę wokół lekarza milionera Dawida Kacprzyka, wcześniej z KO i saloniku VIP w Szpitalu Południowym. Z kolei w czwartek specjalne posiedzenie Rady Miasta i informacja prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego w sprawie afery. Cezary Jaszczyk.
11: Zgodnie z planem nadzwyczajnej czwartkowej Rady Miasta Rafał Trzaskowski przedstawi najnowsze wyniki audytu zleconego zarówno w Szpitalu Południowym, ale i innych miejskich placówkach, w których pracował Dawid Kacprzyk. Wystąpienie będzie obejmowało też sprawę tak zwanego VIP-roomu dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Na tej samej sesji radni zajmą się wnioskiem o wezwanie do dymisji wiceprezydent Renaty Kaznowskiej. Jak czytamy w dokumencie, radni nie akceptują sytuacji, by winę za aferę ponosili tylko urzędnicy niższego szczebla czy pracownicy szpitala. Jak podkreślili, nie przyjmują do wiadomości, że najważniejsi urzędnicy nie wiedzieli o całej sprawie.
8: Bezpieczny autokar to podstawa wakacyjnych wyjazdów, dlatego policja zapowiada wzmożone kontrole przed sezonem urlopowym. Funkcjonariusze będą sprawdzać nie tylko trzeźwość kierowców, ale też stan techniczny autokarów przewożących pasażerów.
12: Kontrole dotyczą nie tylko wyjazdów dzieci i młodzieży. Z takiej możliwości mogą korzystać również organizatorzy innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych. Ważne, aby zgłoszenia nie zostawiać na ostatnią chwilę.
8: Mówi komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji. Autokary można także sprawdzić samodzielnie w internecie na stronie bezpiecznyautokar.gov.pl.

0: wpisując numer rejestracyjny pojazdu.
1: Rock Radio. Co jest grane w Poznaniu?
2: Urszula Salamon, zapraszam. W Poznaniu rozpoczął się już Malta Festiwal. W tym tygodniu czeka nas 100 wydarzeń. Przed nami spektakle, dyskusje i koncerty, mówi Agata Kołacz, dyrektorka programowa festiwalu.
3: Najważniejsze zjawiska sztuk performatywnych z całego świata, spotkania z literaturą, ale przede wszystkim ze sobą.
2: Malta Festiwal potrwa w Poznaniu do niedzieli. Tego dnia odbędzie się memoriał Czesława Cybulskiego. Na Golęcinie znów będzie można kibicować gwiazdom lekkoatletyki. W memoriale wezmą udział m.in. Anita Włodarczyk, Wojciech Nowicki i Piotr Lisek. Na koniec propozycja filmowa. W Heliosie zobaczycie już najnowszy film Pawła Pawlikowskiego – Ojczyzna. Obraz opowiada o relacji między Thomasem Mannem a jego córką Eriką. Seans dzisiaj o 21:00 w Heliosie.
1: Rock Radio 105 i 4 FM. Pogoda.
0: Do końca dnia burze możliwe w południowo-wschodniej części kraju. W pozostałych regionach przeważnie słonecznie, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Dolnym Śląsku, 27 w Łódzkiem, do 29 na Mazowszu.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
1: Po reklamie.

No i przy takiej muzyce to naprawdę można sobie solidnie poodpoczywać, nawet w poniedziałek, nawet jeśli jest się gdzieś tam jeszcze w biurze między komputerem a jakąś księgą. Zawsze pamiętajcie o tym, że Rock Radio ma dla was najlepsze rockowe klasyki, no i idealny właśnie relaks wjeżdża na pełnej dzięki takim numerom jak ten The Joker, Steve Miller Band. Właśnie takie rzeczy kochamy podczas tego poniedziałkowego popołudnia z doskonałą pogodą w większości kraju dzisiaj, chociaż widzę, że część południowego wschodu kraju, no to jednak ma trochę więcej tych upałów. Natomiast ja przypominam o tym, że dzisiaj jak zwykle poszukiwany jest rock'n'rollowiec dnia. Tak jest, nie poddajemy się, szukamy kogoś, kto ostatnio lub nawet jakiś czas temu odwalił coś spektakularnego i przypałowego. Coś, z czego można się po prostu pośmiać tutaj na antenie Rock Radia. I takie historie możecie zgłaszać pod numerem 22444066 lub za pomocą głosówek na Messengerze Rock Radia. Możecie nominować siebie, możecie nominować kogoś innego, a do zgarnięcia dzisiaj jest kubek termiczny i koc Rock Radia. Idealny zestaw na przykład na plażę albo gdzieś na jakiś piknik w górach przy szlaku. No to czekam na wasze zgłoszenia, czekam na rock'n'rollowca dnia, a my słuchamy teraz The Police w tytułowym kawałku z płyty Synchronicity.

0: Rewelacyjna klasyka rocka od The Police, czyli Synchronicity, z płyty zresztą też zatytułowanej po prostu Synchronicity. Natomiast za chwilę my z kolei posłuchamy sobie polskiej wersji, przez niektórych tak ten zespół się określa, polskiej wersji właśnie The Police, czyli Lady Punk, chociaż doskonale wiemy, że to jest byt zupełnie osobny i jakże na wskroś polski. Przypomnijmy sobie coś ze świetnego debiutu tegoż zespołu z roku 83, także pozostańcie po prostu z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radia.
1: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
2: Reklama.
3: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
2: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Odtęby ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie zrozumiałeś, bo nie zachowałem właściwych odstępów między słowami. A mówiłem, że odstępy ratują życie, zwłaszcza na autostradzie. Nie czyń na drodze, co w życiu niemiłe. Autostrada Wielkopolska.
12: Została ostatnia reklama.
13: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawienią płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
14: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Po reklamie.
15: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

AC/DC Money Talks w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka z początku lat 90. No i w ogóle kawałek pochodzący z przegenialnej płyty The Razor's Edge, która to zresztą otworzyła po raz kolejny pewien etap w karierze tego australijskiego dynamitu. Ja tylko przypomnę, że niebawem na stronie rockradio.pl będziecie mogli głosować na klasyczną dziesiątkę Rock Radia. Przed nami notowanie numer 206 i niebawem będziecie mogli wybierać spośród 50 propozycji, które dla was skrupulatnie, jak zwykle, przygotujemy. No i to notowanie, ostatnie notowanie, będzie miało swoje miejsce, jak zwykle, w piątek po godzinie 18 na antenie Rock Radia, więc wtedy nie może was zabraknąć. Zaglądajcie na stronę rockradio.pl i zagłosujcie w wolnej chwili, a my lecimy dalej z Garbage. I Think I'm Paranoid, teraz w Rock Radio.

0: Też kawałków takich jak ten, a zwłaszcza tego zawsze warto sobie przyjąć mocno do serca. Tilt i mówię ci, że z lat 80. w Rock Radiu najlepsza klasyka rocka. No i bardzo kochamy oczywiście tę dekadę. Wtedy wychodziło mnóstwo świetnych utworów, na przykład od Joy Division, ale też w latach 90. na przykład Lenny Kravitz sobie świetnie radził. Także bądźcie z nami i nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia, a na pewno wszystko usłyszycie.
1: Reklama.
2: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek. Albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
6: Kaufland jest
7: już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
10: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
12: Została ostatnia reklama.
13: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
14: No to w czym problem?
13: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
14: No i?
13: No i obawiam się, że nie zdąży.
14: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
15: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dom Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
16: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rok Radio Klasyka Roka od Joan Jett, a my już zbliżamy się do 16. Za chwilę będą newsy, z których dowiecie się, gdzie dzisiaj trzeba uważać na burzę i jak radzić sobie z upałami. Więcej za chwilę. Pozostańcie z Rok Radiem.
1: Reklama. Renault to niezmiennie samochody dla tych, którzy kochają życie. Jednak życie ciągle się zmienia. Tak jak źródła energii. Modele elektryczne Renault E-Tech z dynamicznym układem napędowym zapewniają cichą i zeroemisyjną jazdę. Odwiedź salon podczas elektryzującego lata Renault i przetestuj. Renault 5 E-Tech Electric dostępne już od 411 zł netto miesięcznie w najmie dla firm. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Auto Kompol, koncesjoner Renault. Poznań Kazimierza Wielkiego 1. Zapraszam.

0: solankową, japońskie ganban-yoku, masaże i zanurz się w świecie cudownego relaksu. Nowe miejsca, nowe doznania. Sprawdzisz wszystkie? Termy maltańskie, sauny and wellness.
1: Została ostatnia reklama.
2: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
3: To przy okazji zjesz z nami.
2: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
4: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
3: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby
2: i utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
3: To tylko przy okazji.
2: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
5: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
3: Po reklamie.
6: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
7: Turysiek Brzeziński po 16:00. Przypomnimy sobie świetne numery Obywatela GC, Pink Floyd i wielu innych, a teraz sprawdźmy newsy i pogodę.
8: Najwyższy stopień ostrzeżeń przed burzami w części kraju. Prezydencki minister odpowiada na wywiad Wołodymyra Załęskiego, a potem kilka rad, jak przetrwać upały.
6: Rock Radia.
8: Miriam Lipińska. Synoptycy podnoszą poziom ostrzeżeń przed burzami. Czerwony alert najwyższego, 3 stopnia ogłosili w 5 powiatach na południu Małopolski i w Nowym Sączu. Tam w czasie burz ulewy lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. W pozostałych powiatach Małopolski, a także na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Śląsku, w województwie świętokrzyskim oraz w części łódzkiego, Mazowsza i Podlasia są ostrzeżenia 2 stopnia. Warszawski Szpital Południowy ma już nową radę nadzorczą. To kolejne działania ratusza po aferze z lekarzem milionerem i salonikiem VIP w placówce. Z kolei lider PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz z zawodu lekarz apeluje o pilną zmianę ustawy o wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Zwrócił się do samorządu lekarskiego o samoograniczenie w ustalaniu minimalnych pensji.
9: Wyśrubowane zarobki wynikają z chęci utrzymania lekarza w szpitalu. To rodzi bardzo niebezpieczną sytuację. Zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu jest po prostu potrzebna, żeby nie było takiej dysproporcji, że ktoś zarabia 50 tysięcy i ma podwyżkę o 14%, a ktoś zarabia 6 tysięcy i ma o 3%. To jest dysproporcja, która jest moim zdaniem powszechnie nie do zaakceptowania.
8: W sprawie działania Szpitala Południowego w Warszawie trwa kontrola NIK i NFZ-u. Śledztwo prowadzi także prokuratura. Prezydencki minister Marcin Przydacz zabiera głos w sprawie wywiadu ukraińskiego prezydenta. Wołodymyr Załęski zapewnił w nim, że przed odesłaniem Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i że Kijów zabiegał o załagodzenie sporu. Marcin Przydacz mówi jednak, że to strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem i że Kijów wycofał się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Załęskiego, proponując kolejną odległą datę. Upał w ciąg dalszy. Najwyższe temperatury dziś na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu, ale gorąco także w pozostałych regionach. Wysokie temperatury są najbardziej niebezpieczne dla małych dzieci, osób starszych i przewlekle chorych. Ale zadbać o siebie powinniśmy wszyscy. Trzeba pić dużo płynów, by nie dopuścić do odwodnienia organizmu.
10: Musimy pamiętać o tym, żeby regularnie przyjmować płyny. Uogólniając, minimum 1,5 do 2 litrów płynów dziennie powinniśmy pić. Pamiętajmy, że to jest też najlepsza prewencja chorób kardiologicznych i nefrologicznych, bo odwodniony organizm to niestety słabo pracujące nerki. Także w upały jest to najważniejsza sprawa, żebyśmy pamiętali o adekwatnym przyjmowaniu płynów i unikali odwodnienia.
8: Mówi kardiolog dr Robert Błaszczyk. Nadmorską część Gdyni czeka metamorfoza. Tuż przy basenie żeglarskim powstanie nowa marina, kompleks budynków, które będą nową siedzibą klubów żeglarskich, bazą hotelową i przestrzenią dla przedsiębiorców. Wpasuje się w Gdynię znacznie lepiej niż hangary i budynki, które stały tam do niedawna, mówi szef Pomorskiego Związku Żeglarskiego Bogusław Witkowski.
11: Te budynki, które tu powstaną, nawiązują przez swój neomodernizm do charakteru centrum Gdyni. Te budynki z tego punktu widzenia, można powiedzieć, będą paradoksalnie bardziej gdyńskie niż te, które były wtedy budowane.
8: Nowa marina będzie gotowa za 2 lata.
6: Rock Radio. Co jest grane w Poznaniu?
12: Urszula Salamon. Zapraszam. Przed nami premiera teatralna. Od czwartku w Nowym zobaczycie sztukę o aktorze teatralnym i filmowym Zdzisławie Bardejnie. Polskie realia i muzyka lat 50. stworzą scenerię dla opowieści o szybkim dojrzewaniu w rzeczywistości, która nie pozostawia złudzeń, i o powrocie, który miał nigdy nie nastąpić. Premiera spektaklu Zdzisiek w czwartek o 20:00 w Teatrze Nowym. Premier nie brakuje też na dużym ekranie. W Heliosie zobaczycie już film Robin Hood – Koniec legendy. W głównej roli Hugh Jackman. Seans dzisiaj o 18:40 w kinie Helios w Poznaniu. A w centrum

0: Centrum Kultury Zamek do 12 lipca możecie oglądać wystawę AI – Algorytmy Iluzji. Ekspozycja przedstawia rozważania na temat sztucznej inteligencji.
1: Rock Radio 105 i 4 FM. Pogoda.
2: Burzowo dziś w południowo-wschodniej części kraju i miejscami na wschodzie. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku i Kujawach, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
1: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Kolejno, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz bij.

0: Rock Radio się zmienia. Słuchaczy Rock Radia zapraszamy do Antyradia. Tu prawdziwy rock ma swój stały dom. Włącz Antyradio i słuchaj na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce.
1: Po reklamie. Can I play?

Pierwszy singiel pochodzący z płyty Seventh Son of a Seventh Son. Jest rock radio, jest klasyka rocka, bo to Iron Maiden i Can I Play With Madness. Tak, najprawdziwsze szaleństwo, a wczoraj słuchaliśmy zresztą w całości ich płyty Fear of the Dark z kolei. Po 20 słuchaliśmy, bo to była płyta tygodnia, ale to już jest przeszłość. Natomiast wy możecie właśnie coś wygrzebać ze swojej przeszłości, tej bliższej, jak i dalszej, bo w Rock'n'Rollowcu dnia zbieram wasze historie, które przytrafiły się wam na przykład w miniony weekend albo i 20 lat temu, jeśli taką sobie historię przypomnicie. Ważne, żeby to były rzeczy przypałowe i oczywiście godne anteny Rock Radia, i za najlepszą tego typu historię mam dziś dla was kubek termiczny oraz koc z logiem Rock Radia. Zestaw idealny na plażę albo też na wypad w góry, nad jezioro też na pewno się idealnie sprawdzi, więc co trzeba zrobić, żeby taki zestaw zdobyć? No trzeba właśnie opowiedzieć tę historię godną rock'n'rollowca dnia, ale też trzeba to zrobić we właściwy sposób. Pod numerem 22244066 lub za pomocą głosówki na Messengerze Rock Radia. Tak właśnie zbieram wasze historie, czekam na rock'n'rollowca dnia, a my słuchamy teraz rock'n'rollowca z krwi i kości, Ozziego Osborna. Tak jest. Jedziemy razem z nim. Crazy Train w Rock Radio.

0: Ozzy Osbourne i Crazy Train w Rock Radio, najlepsza klasyka rocka. Aż trudno uwierzyć, że już niebawem, bo w lipcu przecież będzie pierwsza rocznica śmierci wielkiego Ozziego Osbourne'a. No z jednej strony to tak jakby było wczoraj, a z drugiej strony jakby to już było nie wiem jak długo, no bo tak ten czas właśnie dziwnie jakoś leci. A u nas w Rock Radio no ten czas czasem lubi sobie przystać, nomen omen zresztą, w niektórych miejscach w latach 70. czy 80. Za chwilę posłuchamy sobie legendarnych numerów Erika Claptona czy Marillion, więc nigdzie nie uciekajcie, bądźcie po prostu z Rock Radiem.
1: Reklama. Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Chwila nieuwagi? Zdarza się najlepszym. Na szczęście jest Centrum Napraw Powypadkowych Cichy Zasada. 14 lokalizacji w całym kraju, aż 3 w Poznaniu. Ponad 500 aut zastępczych, także elektryczne. Na przykład Audi Q4 e-tron. Grupa Cichy Zasada. Gołężycka, Wysogotowo i Komorniki.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
4: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
3: Już od 400 zł studiuj.
4: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
3: Ekonomię i logistykę.
4: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
3: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
4: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
3: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
4: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
3: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
8: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
9: Kup golarkę Philips S7882, wyposażoną w technologię Skin IQ, która redukuje tarcie na skórze w zestawie ze stacją czyszczącą za 499 zł lub w wygodnych ratach. RRSO 0%.
10: MediaMarkt.
9: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Tylko teraz za każde wydane 500 zł otrzymasz 60 zł przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie.
10: MediaMarkt.
11: Została ostatnia reklama.
12: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
13: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
12: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
13: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
12: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
15: Po reklamie.
16: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

Piękna ballada od zespołu Marillion, czyli Lavender, jeszcze z Fishem na wokalu, bo to przecież rok 85. W Rock Radiu najlepsza, najpiękniejsza klasyka rocka w sam raz pod poniedziałkowe popołudnie. 26 minut zostało do 17 i to jest dobra pora, żeby wam przypomnieć o tym, co dzisiaj będzie miało miejsce po godzinie 22, a będzie miała miejsce jak zwykle audycja Niezły Gość, w której to dzisiaj Mariusz Stelmaszczyk porozmawia z dwoma członkami zespołu Kury, czyli z Tymonem Tymańskim, a także Olafem Deriglasoffem, z którym też zresztą jakiś czas temu miałem ogromną przyjemność porozmawiać. Panowie porozmawiają o ostatniej płycie Kur, także o początkach tego zespołu, no i będzie jak zwykle mnóstwo różnych tematów, różnych, nawet bym powiedział, dziwnych treści, ale jakże pożywnych, no bo dobrze wiemy wszyscy, że Kury lubią dziobać proso, jak najbardziej. To dziś po 22. Zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka, a teraz w Rock Radio z kolei mamy The Cranberries i kawałek Promises, więc też nigdzie się nie rozchodźcie, co to, to nie.

0: Ależ to jest kosmicznie dobra klasyka rocka. Takich rzeczy naprawdę świetnie się słucha o tej porze, czyli tym poniedziałkowym, słonecznym, gorącym popołudniem. Manfred Mann's Earth Band, Blinded by the Lights. Wspaniały kawałek w Rock Radio, bo tutaj cały czas gramy dla was najlepszą klasykę rocka, a już za chwilę przeniesiemy się do początku lat 90. i to u nas w Polsce, po transformacyjnej. Panowie z Iry przypomną, jak to wtedy było żyć u nas. Także pozostańcie z nami i miejcie na nasłuchu aplikację Rock Radio.
1: Reklama.
2: Swoje nowe mieszkanie możesz kupić gdziekolwiek albo w wyjątkowej inwestycji Panoramika przy Wagrowskiej. Startuje sprzedaż drugiego etapu inwestycji Panoramika. Teraz ze strefą relaksu na dachu, sala coworkingowa, plac zabaw i wiele zielonych rozwiązań. Wybierz mieszkanie dla siebie. Panoramika.pl od BPI Real Estate.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nowoczesne samochody wymagają nowoczesnych rozwiązań. Dlatego w Felgum pracujemy na zaawansowanym systemie Hunter do geometrii i zbieżności kół z precyzyjnym inklinometrem. Obsługujemy najnowsze modele marek premium, a ty nie musisz jechać do autoryzowanego serwisu. Felgum to także sprzedaż kół dojazdowych do każdego samochodu. Załóż koło dojazdowe i wracaj na trasę w kilka minut. Felgum w Schowa. Znajdź nas na Facebooku. Felgum. Tylko udane podróże.
7: Okej, raport wysłany.
8: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
7: Słucham?
8: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
7: O kim ty mówisz?
8: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
7: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
8: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
9: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
10: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
11: MediaMarkt. WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
12: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
11: Już od 400 zł studiuj.
12: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
11: Ekonomię i logistykę.
12: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
11: Administrację. Bezpieczeństwo narodowe,
12: turystykę, hotelarstwo i gastronomię
11: oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
12: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
11: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobrestudia.pl.
13: Detour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Detoura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
14: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Epic. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Epic 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Epic.
15: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
16: Skoda.
17: Została ostatnia reklama.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
19: Po reklamie.
20: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
21: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca projekty mieszkaniowe na poznańskiej Wildzie.
22: Rock Radio w
1: drodze.
16: Do wieczora burze możliwe w południowo-wschodniej części kraju. Miejscami w Małopolsce z ulewnym deszczem. Może tam spaść aż 90 litrów wody na metr kwadratowy. To grozi podtopieniami i bardzo trudnymi warunkami do jazdy. A jak jeździ się teraz? Radzę Wam omijać A2 w Łódzkiem na odcinku między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice. Po tym jak ciężarówka wjechała w bariery, zablokowany jest pas wolny w kierunku Poznania.
20: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
21: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Unii Lubelskiej Vita na poznańskiej Starołęce.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
22: Sponsorem audycji jest Centrum Stomatologii Candeo Dental Clinic Poznań. Implantologia, protetyka, ortodoncja.
23: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rock Radio, klasyka rocka od Bruce'a Springsteena, czyli Born to Run. My już zbliżamy się do 17. Ile jutro zapłacimy za paliwo? Tego dowiecie się z newsów Rock Radia już za chwilę, więc pozostańcie z nami, z Rock Radiem.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
2: Sponsorem audycji było Centrum Stomatologii Canteo Dental Clinic Poznań. Telefon 51 51 51 915.
1: Reklama.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
5: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jeżyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz. Dealer BMW Inchcape Poznań zaprasza.
7: Notino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
8: Notino. Today is yours. Feel good.
9: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
10: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceum Akademickie.pl.
11: Na parterze 1100, 1100, na prawo 1200, 1200, na lewo 1300, 1300, 1400. Sprzedane! Z 1400 rabatu na metrze.
12: To się nazywa aukcja rabatowa w Kawali.

0: Dostępny od ręki na citroen.pl.
1: Citroen. Po reklamie.
2: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
3: Cześć, tu Rysiek Brzeziński. Zaraz po 17:00 zapuścimy sobie prawdziwą petardę od Manamu z początku lat 80., ale teraz czas na newsy i pogodę.
4: Burzowe alerty i powódź błyskawiczna po ulewie na Podhalu. Raport NIK-u o sytuacji na polskich porodówkach, a potem o tym, ile będzie nas kosztowało jutro tankowanie.
2: Rock Radia.
4: Miriam Lipińska. Część Małopolski z najwyższym poziomem ostrzeżenia przed burzami. Czerwone alerty dotyczą Nowego Sącza oraz powiatów nowosądeckiego, nowotarskiego, tatrzańskiego, myślenickiego i limanowskiego. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców SMS-owe alerty, ostrzegając przed możliwymi podtopieniami i przerwami w dostawach prądu. Bo burzom będą towarzyszyć rzęsiste ulewy. Lokalnie spadnie aż 90 mm deszczu. W pozostałych regionach w południowo-wschodniej części Polski są ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. A po dzisiejszej ulewie na Podhalu w Białym Dunajcu doszło do powodzi błyskawicznej. Lokalne rzeki wystąpiły z brzegów i zalały gospodarstwa. Władze proszą mieszkańców, by nie zbliżali się do wezbranych rzek i potoków, a także by nie przechodzili i nie przejeżdżali przez zalane odcinki dróg. Zbyt długo pracujący lekarze, bezprawne pobieranie opłat, zbyt wysoki odsetek cesarskich cięć i chaos organizacyjny to tylko część nieprawidłowości w opiece okołoporodowej ujawnionych w raporcie NIK-u. Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła 23 placówki położnicze i we wszystkich wykryła nieprawidłowości, mówi rzecznik NIK Bartłomiej Pograniczny.
5: Kontrolerzy wskazują także na występujący w wielu placówkach brak poszanowania praw pacjentek, ograniczanie dostępu do znieczulenia, wykonywanie procedur medycznych bez zgody rodzących i skracanie zaleconego kontaktu matki z dzieckiem bezpośrednio po porodzie.
4: We wszystkich skontrolowanych szpitalach lekarze zatrudnieni na umowach cywilnoprawnych pracowali nieprzerwanie ponad dobę. W niektórych placówkach dyżury trwały nawet 96 godzin. Aby poprawić tę sytuację, w ocenie NIK-u potrzebne są rozwiązania systemowe i wzmocnienie nadzoru nad standardami opieki okołoporodowej. Zagranica. W Późnikach na zachodzie Ukrainy rozpoczął się dziś drugi etap poszukiwań zbiorowych grobów Polaków zamordowanych przez UPA w 1945 roku. Naukowcy szukają szczątków blisko 90 osób, opierając się na relacjach świadków. Dotychczas w Późnikach nieistniejącej już wsi w obwodzie tarnopolskim odnaleziono i uroczyście pochowano w zeszłym roku szczątki 43 zamordowanych Polaków. USA zawiesiły sankcje naftowe na Iran na 60 dni. Dotyczą wydobycia, sprzedaży i transportu irańskiej ropy naftowej. To część realizacji wstępnego porozumienia z Iranem. Wielka Brytania będzie mieć nowego premiera. Obecny Keir Starmer ogłosił, że rezygnuje ze stanowiska. Swoją funkcję sprawował przez zaledwie 2 lata. Ma jednak pozostać na czele Partii Pracy i na czele brytyjskiego rządu do czasu wyłonienia jego następcy. I na koniec wracamy jeszcze do kraju i sprawdzamy jutrzejsze maksymalne ceny paliw. Litr benzyny 95 będzie kosztować nie więcej niż 5,98 zł, benzyny 98 6,69 zł, a oleju napędowego 6,11 zł. Tym samym jutro wzrosną ceny benzyn, ale diesel będzie o grosz tańszy niż dziś.
2: Pogoda.
4: Na północy i zachodzie słonecznie i tam bez deszczu, ale w pozostałych regionach może przelotnie popadać, a w południowo-wschodniej części Polski burze i to miejscami gwałtowne. Na termometrach dziś maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 25 w Wielkopolsce, 26 na Śląsku i Kujawach, 27 na Lubelszczyźnie, do 29 na Mazowszu.
2: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Reklama.
1: Rock Radio się zmienia, ale ty pozostań wierny muzyce rockowej. Przełącz się na Antyradio. Klasyczny rock nie znika. Znajdziesz go w Antyradiu na 101,6 FM. Antyradio. Najlepsze rock radio w Polsce. Włącz i słuchaj.
0: Po reklamie.

0: Rock Radio i klasyka rocka od Midnight Oil, a my teraz zaglądamy do naszego rockowego kalendarium.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.
0: Przenosimy się do roku 1999. To właśnie wtedy w telewizji TVN zadebiutowali milionerzy, powstał serwis aukcyjny Allegro, euro weszło do obiegu bezgotówkowego w 11 krajach Unii Europejskiej, a cały świat bał się wówczas pluskwy milenijnej. I dokładnie 22 czerwca 1999 roku zespół Limp Bizkit wydał swoją drugą płytę Significant Other.

0: Na albumie panowie z Limp Bizkit postanowili postawić na mocniejsze połączenie metalu i rapu, rozwijając tym samym formułę ze swojego debiutu. Na płycie znalazło się sporo hitów, które pozwoliły Fredowi Durstowi i spółce wejść na dłuższą chwilę do światowej czołówki. Takie kawałki jak Nookie, Break Stuff czy End Together Now brylowały na listach przebojów i pojawiały się często między innymi na MTV. Zresztą cała płyta okazała się ogromnym sukcesem. Zadebiutowała na pierwszym miejscu listy Billboard 200 w Stanach Zjednoczonych i sprzedała się w nakładzie blisko 644 tysięcy kopii tylko w pierwszym tygodniu od wydania. Żeby było ciekawiej, cały materiał powstał właściwie po to, by udowodnić wszystkim, że Limp Bizkit jest czymś więcej niż tylko kopią Korn i zespołem od coveru Faith, George'a Michaela. Na Significant Other pojawiło się kilku znakomitych gości, takich jak Jonathan Davis z Korn czy Scott Weiland ze Stone Temple Pilots, a także raper Method Man, członek legendarnego składu Wu-Tang Clan. Z kolei singiel Break Stuff przeszedł do historii jako kawałek związany z zamieszkami na festiwalu Woodstock w 99. Według wielu świadków to właśnie podczas wykonywania go na żywo dochodziło do najpoważniejszych aktów przemocy. Ale mimo tego zgrzytu druga płyta Limp Bizkit według wielu krytyków i fanów jest jedną z najważniejszych i najbardziej definiujących całą erę nu metalu.
1: W mgnieniu roka w Rock Radio.

0: Oj, przypomniały się czasy podstawówki, gimnazjum, nawet liceum, a i dorosłego życia też, no bo tego się cały czas słucha i słuchało Limp Bizkit w Rock Radiu, najlepsza klasyka rocka. No i też przypomniały się czasy, kiedy włączało się stacje muzyczne w telewizji i czekało się na te teledyski upragnione. Ach, to aż łezka się wokół zakręciła. Może się też ona zakręcić przy kawałkach Saxon czy The Rolling Stones, to już za chwilę, a za kilka minut rozwiązanie konkursu Rock and Rollowiec Dnia, więc pozostańcie z Rock Radiem.
1: Reklama.
2: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Okej, raport wysłany.
6: Wiesz, im dłużej o nim myślę, tym bardziej rośnie mój apetyt.
5: Słucham?
6: No wiesz, apetyt rośnie w miarę czekania.
5: O kim ty mówisz?
6: O panu Wikingu. Kanapki, sałatki, bowle, zupy. Na co masz dzisiaj ochotę?
5: Dzisiaj? Zdecydowanie, bowl z łososiem. O, pan Wiking właśnie przyszedł. Dostałem wiadomość na grupce.
6: Super, lecę po moją ulubioną sałatkę.
7: Pan Wiking. Gdy apetyt rośnie, pan Wiking przybywa codziennie do twojej pracy. Menu sprawdzisz na www.panwiking.pl.
8: Widzę, że Hanie coś gryzie.
9: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
10: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
11: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
12: Już nie swędzi.
13: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
14: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
15: Została ostatnia reklama.
16: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
17: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Po reklamie.
19: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

0: Rock Radio klasyka rocka od The Rolling Stones, czyli I Can't Get No Satisfaction z roku 65, ale teraz ktoś na pewno będzie miał wielką satysfakcję, ponieważ czas wybrać rock'n'rollowca dnia, czyli osobę, która opowiedziała nam dzisiaj swoją lub cudzą najbardziej pokręconą historię z życia wziętą. Za to dzisiaj oczywiście jest nagroda w postaci koca i kubka termicznego Rock Radia. Swoje historie opowiadacie pod numerem 224-0066 lub za pomocą głosówek na Messengerze Rock Radia. No to słucham.
1: Cześć, tym razem chciałabym siebie nominować. W sumie sprawa świeża, bo z dzisiaj pełnię funkcję kuratora społecznego i dzisiaj mieliśmy w Sądzie Okręgowym takie spotkanie z okazji Dnia Kuratora Sądowego. No, że mi się troszeczkę przytyło, to miałam dość opiętą sukienkę na sobie. Traf chciał, że poślizgnęłam się dzisiaj na posadzce, która była śliska, i zrobiłam szpagat przed samym prezesem sądu. Traf chciał, że sukienka nie wytrzymała naporu i się rozpruła. Mój kurator zawodowy, dla którego pracuję, podsumował to tylko jednym zdaniem. Niezły, nic bądź z ciebie. A nazwisko zobowiązuje.
2: Rock'n'rollowiec dnia w Rock Radio.
3: Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Oj, nie da się usiedzieć spokojnie przy takim kawałku. Nie ma o tym w ogóle mowy. Od razu przynajmniej cały dół chodzi. Czyli nogi, kto wie, co tam jeszcze może wprawić się w ruch. Train in Vain, czyli The Clash w Rock Radio, gdzie gramy najlepszą klasykę rocka. Za chwilę z kolei usłyszycie u nas Sztywny Palazzi czy Nazareth, więc nigdzie nie uciekajcie, po prostu zostańcie z Rock Radiem.
1: Cyklu Recepta na długowieczność nadajemy z greckiej wyspy Ikaria. Na tej właśnie wyspie ludzie żyją najdłużej w Europie. W czym tkwi sekret? W lekkiej śródziemnomorskiej kuchni. Aby przekonać się o jej zaletach, nie trzeba ruszać się z Poznania. Tawerna grecka Mykonos to wyborna kuchnia śródziemnomorska, która doskonale wpływa na samopoczucie i zdrowie. Zasmakuj zdrowego życia w tawernie greckiej Mykonos. Plac Wolności 14 za Empikiem.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Elektryczne koło. Rowery dziecięce, miejskie, gravel, elektryczne marek Romet, Cross, Storm, Cruises. Sprzedaż, serwis, akcesoria rowerowe. Raty 0%, rabaty do 35%, a stary rower w rozliczeniu. Elektryczne koło. Poznań, Obornicka 337, Galeria Wnętrz.
5: Mieszkasz w Poznaniu? Złap deszczówkę i zyskaj nawet 100% zwrotu kosztów. Odbierz dofinansowanie na zieloną ścianę na swoim budynku, ogród deszczowy lub zbiornik na deszczówkę. Zielona retencja to realne oszczędności dla Twojego portfela i wsparcie dla środowiska. Na złożenie wniosku masz czas do 30 czerwca. Potrzebne dokumenty złożysz łatwo przez internet. Szczegóły znajdziesz na stronie poznan.pl/zielona-retencja. Sfinansowano ze środków budżetu miasta Poznania.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
7: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
8: Poznań, stop! Zanim kupisz mieszkanie, posłuchaj, co oferuje Archicom w Poznaniu. Osiedle Wieża Jerzyce od 10 300 zł za metr kwadratowy. Apartamenty Esencja 2 w centrum miasta od 13 990 zł za metr kwadratowy. Tylko do końca czerwca. Takich cen już nie będzie. Wejdź na archicom.pl i sprawdź szczegóły.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Została ostatnia reklama.
11: Widzę, że Hanie coś gryzie.
12: Komar. Zaraz cześć posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
18: Sponsorem programu jest właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
19: Rock Radio. Drodze.
20: Na południowym wschodzie groźne burze z ulewnym deszczem i silnym wiatrem. Najbardziej niebezpiecznie będzie na południu Małopolski. Tam może spaść aż 90 litrów deszczu na metr kwadratowy. To oznacza bardzo trudne warunki do jazdy. To sprawdźmy jeszcze, co teraz dzieje się na drogach. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na A2 w Łódzkiem. Po tym jak na odcinku między węzłem Emilia a węzłem Wartkowice ciężarówka wjechała w bariery, zablokowany jest pas wolny w kierunku Poznania.
17: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
18: Sponsorem programu był właściciel salonu Cherry Berdychowski. Poznań Owsiana 27. cherrypoznań.pl.
15: Sponsorem programu jest właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travelpp.pl.
21: To jest Rock Radio. Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Panowie z Bon Jovi nigdy nie zawodzą. Keep the Faith w Rock Radio, a już za chwilę będzie 18. Za chwilę usłyszycie, gdzie lepiej przynajmniej na razie nie wybierać się na wakacje. Także zostańcie z Rock Radiem, a dowiecie się więcej.
1: Sponsorem programu był właściciel salonu podróży Wakaje, pisane przez Y. Ulica 27 grudnia 5. www.travel.pl. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
5: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
8: Wszystkie modele Chery czekają na ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
9: Została ostatnia reklama.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Po reklamie.
13: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Turysiek Brzeziński po 18 w waszych głośnikach zagoszczą m.in. The Doors, AC/DC, Red Hot Chili Peppers i nie tylko. A teraz sprawdzamy newsy.
14: Strażacy interweniują po zalaniu ulic w Białym Dunajcu. Brytyjczycy komentują zapowiedź odejścia brytyjskiego premiera. Okienko pogodowe we Włoszech zamknięte dla turystów.
13: Newsy Rock Radia.
14: Agnieszka Trojanowska-Bis w Białym Dunaju.

0: tramwajowych, część autobusów skierowano na objazdy. Będą wzmożone kontrole autokarów i autobusów przed wyjazdami na wypoczynek. Policjanci rozpoczynają profilaktyczne działania, które mają eliminować pijanych kierowców, ale także pojazdy transportowe w złym stanie technicznym. Kluczowe, żeby taką kontrolę zgłosić odpowiednio wcześniej, o czym Szymon Kępka.
1: Policjanci przypominają, że w okresie wakacyjnym, gdy na wczasy wyjeżdża szczególnie młodzież, mają więcej pracy. Dlatego możliwość sprawdzenia autokarów warto zgłosić dzień albo dwa wcześniej. Kontrole autokarów nie muszą dotyczyć wyjazdów najmłodszych, przypomina komisarz Antoni Rzeczkowski z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji.
2: Innych wyjazdów, na przykład dla seniorów czy grup zorganizowanych.
1: Podczas upałów kluczowa może być klimatyzacja w autokarze. Tych podzespołów policja nie kontroluje, przypomina komisarz Rzeczkowski.
2: Nie ma obowiązku, aby każdy autobus był wyposażony w klimatyzację. Warto wcześniej ustalić z przewoźnikiem, jaki pojazd będzie podstawiony.
1: Autokary można także sprawdzać samodzielnie. Na stronie bezpiecznyautobus.gov wystarczy podać numer rejestracyjny pojazdu.
0: Najpóźniej we wrześniu mamy poznać nazwisko nowego premiera Wielkiej Brytanii. Dotychczasowy szef brytyjskiego rządu Keir Starmer zapowiedział dziś rezygnację z urzędu. Decyzję tę tak komentują mieszkańcy Londynu.
3: To dobra wiadomość dla kraju, ponieważ stoi on przed wieloma wyzwaniami i problemami, które wymagają rozwiązania. A obecnie nie są one odpowiednio podejmowane ani rozwiązywane.
4: Najbardziej niepokoi mnie wzrost poparcia dla reform UK. Nie chciałabym, aby doszli oni do władzy. Uważam, że kluczowe jest pytanie, kto jest w stanie pokonać tę partię.
0: Keir Starmer odchodzi z funkcji premiera z powodu presji ze strony ministrów i doradców. Dotychczasowy premier Wielkiej Brytanii był wielokrotnie krytykowany za nieskuteczną walkę z imigracją i nieefektywne działanie na rzecz podniesienia standardu życia obywateli. Skończył się dobry czas na zwiedzanie Włoch. W 12 miastach Włoch, w tym Rzymie, Mediolanie i we Francji, obowiązuje najwyższy stopień alertu z powodu upałów. Na północy i w centrum kraju termometry pokazują okolice 40 stopni. Jutro do miast, w których obowiązują alerty, dołączą Ancona, Wenecja i Viterbo.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Rock Radio.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam. Iga Świątek będzie rozstawiona z numerem 3 w rozpoczynającym się równo za tydzień wielkoszlemowym Wimbledonie. Z 20 zagra z kolei Maja Chwalińska, która wcześniej otrzymała dziką kartę. W turnieju w Londynie kibice zobaczą także Magdalinę, Magdalenę Fręch, Kamila Majchrzaka i Huberta Hurkacza. Dziś wieczorem i w nocy na piłkarskim mundialu 4 kolejne mecze. Na początek o 19 Argentyna zagra w Dallas z Austrią. Potem o 23 Francja zmierzy się z Irakiem. A w nocy najpierw o 2 mecz Norwegii z Senegalem, a o 5 Jordan.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala. Pogoda.
0: Najbliższej nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, burze i opady deszczu jedynie na południowym wschodzie. Tam też najcieplej do 18 stopni w nocy, chłodniej na północy do 11 i w centrum do 13. Jutro w ciągu dnia, tak jak dziś, w większości kraju pogodnie, burze i deszcze jedynie na Podkarpaciu.
5: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

to jest najprawdziwsza petarda. Co ja mówię? To jest w ogóle cała skrzynka trotylu. AC/DC, You Shook Me All Night Long. Reprezentant genialnego albumu Back in Black z roku 80. W Rock Radiu. Najlepsza klasyka rocka. Słuchajcie, niedawno, bo parę dni temu, odbyła się w Polsce taka impreza pod nazwą Lost Generation Festival, na którym zagrały takie ekipy jak System of a Down, Limp Bizkit, Korn, a także Papa Roach czy The Offspring, którzy podobno roznieśli w ogóle całe towarzystwo. No i jeśli brakuje wam koncertów Papa Roach w Polsce, to mam dla was doskonałą informację. Otóż 16 listopada panowie przyjadą ponownie do naszego kraju, tym razem do Katowic, i tam z pewnością dadzą ogromnego czadu w Spodku. No bo wiadomo, jak listopad, to u nas granie w plenerze jest wtedy średnie. W każdym razie już niedługo rusza sprzedaż biletów, więc miejcie to na uwadze. No a jeśli przegapiliście koncert Papa Roach w Polsce z jakiegoś powodu i tego bardzo żałujecie, no to jest teraz okazja do tego, żeby odkupić swoje winy. My natomiast wracamy do klasyki rocka i mam dla was kawałek, który zawsze towarzyszy mi w podróży. Red Hot Chili Peppers, Scar Tissue, z genialnego Californication.

0: Zawsze mnie to fascynuje, że z historii o stalkingu można było zrobić tak piękną piosenkę. Ale pamiętajcie, żeby tylko na tej fascynacji się skończyło. The Police, Every Breath You Take, rok 83, czyli album Synchronicity, ostatni w dorobku, jeżeli chodzi o płyty studyjne The Police. Natomiast my za chwilę jeszcze posłuchamy Twisted Sister, Lynyrd Skynyrd i nie tylko, więc nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia, no i nie rozstawajcie się z nami.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Poznań, M1, ulica Szwajcarska 14.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Dobre liceum to więcej niż wyniki egzaminów i uczeń będący numerem w dzienniku. To miejsce, gdzie nauczyciele znają jego mocne strony, wspierają rozwój i pomagają pokonywać trudności. W akademickich liceach ogólnokształcących WSHiU stawiamy na małe klasy, indywidualne podejście, bezpieczeństwo i atmosferę wolną od hejtu. Wybierz ścieżkę akademicką lub dwujęzyczną. Akademickie licea ogólnokształcące WSHiU. Tu naprawdę liczy się człowiek. Liceum Akademickie WSHiU. Poznań 28 czerwca 217. Liceumakademickie.pl.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.
7: Travisto Fast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: Travisto Fast i Travisto
7: Aflofarm.
8: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
9: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Została ostatnia reklama.
11: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
12: Po reklamie.
13: Na przystanek Klasyka Rocka zaprasza Rysiek Brzeziński.

kawałek, który zawsze kojarzy mi się z wakacjami, no bo po prostu brzmi tak letnio. Sweet Home Alabama, czyli Lynyrd Skynyrd. Jest rock radio, jest klasyka rocka. No a dzisiaj po godzinie 22 z kolei czeka na Was audycja Niezły Gość, w której Mariusz Stelmaszczyk porozmawia z delegacją zespołu Kury, Olafem Deriglasowem i Tymonem Tymańskim. Panowie będą dyskutować nad najróżniejszymi sprawami, między innymi o ostatniej płycie Kur, o początkach tego zespołu, ale też na pewno będzie podróż przez różne absurdy tego świata, a zwłaszcza naszego najbliższego, czyli polskiego. To dzisiaj po godzinie 22 w audycji Niezły Gość. Nie możecie tego przegapić. Zapraszam w imieniu Mariusza Stelmaszczyka, a my teraz wracamy do klasyki rocka Metallica The Unforgiven w Rock Radio.

0: Robertowi Smithowi z The Cure ktoś kiedyś powiedział: przestań się mazać, chłopaki nie płaczą, i wtedy podobno napisał tę piosenkę. Tak naprawdę to nie, ale Boys Don't Cry to jest przecież przepiękny i genialny kawałek. Jest rock radio i jest klasyka rocka, ale nie tylko o płaczących chłopakach można napisać numer, na przykład o pieniądzach. Wiedzą to Floydzi, wie też Republika i właśnie tych drugich. Za chwilę posłuchamy, więc pozostańcie z rock radiem.
1: Reklama. Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
2: Wszystkie modele Cherry czekają na Ciebie w Cherry Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Cherry Berdychowski.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar. Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, to gwarancja jakości i zadowolenia.
10: Z nami połączysz studia z pracą, życiem osobistym i realizacją pasji.
9: Już od 400 zł studiuj.
10: Pedagogikę wczesnoszkolną i przedszkolną.
9: Ekonomię i logistykę.
10: Zarządzanie, finanse i rachunkowość.
9: Administrację, bezpieczeństwo narodowe.
10: Turystykę, hotelarstwo i gastronomię.
9: Oraz dziennikarstwo, pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne.
10: Studia licencjackie, magisterskie, dzienne i zaoczne.
9: WSHiU, Akademia Nauk Stosowanych w Poznaniu, ulica 28 czerwca 217. Więcej na dobre studia.
11: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na Nodino.pl.
12: Nodino. Today is yours. Feel good.
13: Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
14: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
13: No, sprytnie.
15: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Termaltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na Ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na Was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
20: Została ostatnia reklama.
21: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
22: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
21: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
22: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
23: Reklamie.
24: Na audycję zaprasza sponsor. Dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.v-force.pl.
25: Sponsorem programu jest właściciel nowo otwartego salonu i serwisu Honda Carling Motocykle. Baranowo, Poznańska 22.
26: Rock Radio. W drodze.
27: Z powodu ulewnego deszczu na Zakopiance wprowadzono ruch wahadłowy. Służby pracują nad jej odblokowaniem. Ruch wahadłowy także na Krajowej 92 między Mińskiem Mazowieckim a Kołuszynem po wypadku dwóch samochodów. Do końca dnia upalnie i pogodnie w całym kraju, jedynie na południowym wschodzie burze i ulewne deszcze.
24: Audycję sponsorował autoryzowany dealer Harley Davidson. Poznań, ulica Świętego Michała 62. www.vmyślnikforce.pl.
25: Sponsorem programu był właściciel salonów i serwisów motocykli Honda Carlic Motocykle w Baranowie oraz Poznaniu.
0: Sponsorem programu jest Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
26: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Rock Radio Klasyka Rocka od Lenego Krawica, a my już powoli dobijamy do 19. Za chwilę będą newsy, a zaraz po nich lecimy dalej oczywiście z jeszcze większą dawką klasyki rocka. Nie stajemy, nie ziewamy, jedziemy po prostu dalej. Zostańcie z Rock Radiem.
1: Sponsorem programu była Moderna, budująca nowe apartamenty Wodopój w Gdańsku.
2: Reklama.
3: Co za dzień.
2: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
7: Suplement diety Perspiblock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
6: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblock Forte i nie martw się potem.
7: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
8: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Została ostatnia reklama.
10: Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Auto Kompol, koncesjoner Renault, Poznań Kąbrowskiego 449. Zaprasza.
2: Po reklamie.
12: Przystanek Klasyka Rocka w Rock Radio.
0: Hej, Turysiek Brzeziński, po 19 zapuścimy sobie świetną klasykę rocka od Edyty Bartosiewicz, Journey i nie tylko, ale teraz sprawdzamy newsy.
13: Burze w części kraju, są nowe ostrzeżenia wysokiego stopnia. Polski prezydent bez zaproszenia na konferencję na rzecz odbudowy Ukrainy. Nie cukierkowy i nie pomnikowy ma być obraz Jacka Kuronia w nowym filmie. W rolach głównych doborowa obsada.
12: Newsy Rock Radia.
13: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ostrzeżenia przed burzami drugiego i trzeciego stopnia w trzystopniowej skali wydał Instytut Meteorologii. Alerty obowiązują dla 6 całych województw. Jest też alert trzeciego stopnia dla części 3 regionów. Alertami objęte są województwa podkarpackie, lubelskie, małopolskie oraz w części świętokrzyskie, śląskie i mazowieckie. Dla części województw małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego Instytut wydał alert trzeciego stopnia. To alerty burzowe, ale jutro wróci także upał, a to bardzo trudny czas dla seniorów, ale też osób chorych czy małych dzieci. Najbliższe dni mają być bardzo gorące, dlatego trzeba na siebie uważać. Jeśli nie musimy, nie wychodzimy z domów między 10 a 15, radzi kardiolog profesor Andrzej Głowniak.
14: Na co dzień zalecamy wszystkim, również seniorom, regularną aktywność fizyczną. Powstrzymajmy się od niej w tych dniach największego upału, albo przenieśmy ją na przykład na zmierzch czy wczesne godziny poranne, jeżeli chcemy odbyć żwawy spacer czy krótki bieg.
13: Jednocześnie kluczowe jest, by w upały nie dopuścić do odwodnienia organizmu. Prezydencki minister Marcin Przydacz poinformował, że prezydent Karol Nawrocki nie otrzymał zaproszenia.

0: apelem do premiera po to, żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację naszego szpitala. Żeby zwrócił uwagę na trudną sytuację mieszkańców.
1: Władze województwa mówią o konsolidacji szpitali w Lesku, Ustrzykach i Sanoku oraz o pożyczkach z BGK. Na razie jednak są to tylko deklaracje. Lesko wciąż nawet nie ma wymaganego planu restrukturyzacyjnego.
2: Premierzy Polski, Węgier, Czech i Słowacji spotkają się jutro niedaleko Budapesztu. Będzie to pierwszy szczyt Grupy Wyszehradzkiej na poziomie szefów rządów od ponad 2 lat. Spotkanie będzie poświęcone najważniejszym kwestiom unijnym oraz tematom bezpieczeństwa i bieżącym wyzwaniom geopolitycznym. Deszczówka znów w cenie. Od dziś właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie do przydomowych systemów gromadzenia deszczówki. Dotacja w programie Mikroretencja pokryje do maksymalnie 8 000 zł. Zgłaszający się mogą liczyć na wsparcie m.in. przy budowie zbiorników na deszczówkę, systemów rozsączania wody oraz instalacji do jej wykorzystania. Wnioski można składać przez generator wniosków o dofinansowanie.
3: Pogoda.
2: Jutro w większości regionów będzie gorąco, od 24 do 27 stopni, a na krańcach południowo-wschodnich do nawet 28. Najchłodniej nad morzem, tam od 19 do 20. I znów burze i deszcze jedynie na Podkarpaciu, w pozostałych regionach pogodnie.
3: Rock Radio. Klasyka

0: Już dziś po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk, jesteśmy. Olaf Deriglasow, Tymon Tymański, kury w Rock Radio. Ale to, że wpadliście na pomysł z zespołem, to była jakaś historia, że wy mieszkaliście razem? To było w tym okresie, że byłeś w Berlinie?
2: Nie. Kojarzy, nie. To było trochę wcześniej. Dzieci Kapitana Klossa zakończyły swój żywot w sposób taki spektakularny, można by powiedzieć filmowy, skandalem towarzysko-obyczajowym.
3: Basista Oczes, perkusistką, która była przy okazji jego
2: żoną. Była moją żoną. I spowodowało to załamanie psychiczne młodego Olafa, który ci odchodząc zabrali wszystkich przyjaciół. Tam coś nakłamali na mój temat i zostałem sam jak palec w wiadomym miejscu pomiędzy palcami jednej stopy i drugiej.
1: Tak.
2: I jedyną osobą, która o mnie pamiętała i która o mnie dbała, był młody Tymański, 17-letni na on czas.
3: Był sławny. 18-letni. Był nikim. Miał dom, w którym można było spędzać nocę.
2: To nieprawda. Nie miał domu, mieszkał z rodzicami, ale że mieszkał na parterze. Chciałem powiedzieć na parapecie. Mieszkał na parterze. A dlaczego parapet? Dlatego, że ja do niego właziłem przez okno. Z pominięciem dzwonka do drzwi, mamy, taty i tak dalej, tej całej menażerii.
1: Kluczy nie miałeś.
2: Tylko wchodziłem przez okno. I Tymański dawał mi tam zaciszny kącik, gdzie mogłem płakać, kwilić mu, a on mi puszczał dziwne utwory.
3: Myśmy puszczali sobie nawzajem dziwne utwory, bo z Olafem mieliśmy taki rodzaj wymiany. Wiadomo, że wtedy słuchało się muzyki z kaset i Olaf mi puszczał na przykład Nowego Dzióbka, czyli po prostu Warszawę, Holitoi. Ja opuszczałem z kolei,
2: Belwetów mi puszczał, mówił, zobacz, spójrz na to, jaka atonalność, słyszysz to.
1: A to my z Tymonem godziny spędziliśmy o tym, żeby o Luridzie sobie pogadać nieraz, bo ja mam też kota na punkcie Luridę.
2: Także wiesz, wtedy się zaczęła nasza taka...
3: Sztama.
0: Cała rozmowa już dziś po 22:00 w Rock Radio.

0: Reklama.
1: I to jest piękna gra!
2: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
1: Tak, wiedziałem!
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
6: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl. Została ostatnia reklama.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Po reklamie.
10: Rock Radio. Klasyka. Klasyka rocka.

0: Białe kruki klasyki rocka w Rock Radio.
1: W studiu Ola Konopka
2: i w studiu Kuba Kaleta. Dziś porozmawiamy o zespole Black Widow zaproponowanym przez Grzegorza w wiadomości na Facebooku.

0: No i na samym początku mieliśmy ogromny problem z tym zespołem. W ogóle to jest zespół, który nam przysporzył wiele problemów. Rwaliśmy sobie włosy,
1: tak,
0: z głowy.
1: Dlatego, że jest wiele zespołów o nazwie Black Widow, aczkolwiek my rozmawiamy dziś o tym zespole z Raciborza, którego członkiem jest Grzegorz Stopa-Łomnicki.
0: A w zasadzie był, dlatego że to jest zespół, który powstał w roku 1991 i jego wokalista, czyli Grzegorz Stopa-Łomnicki, to też jest postać, którą można pomylić z inną postacią, która zapisała się na kartach polskiej muzyki rockowej, dlatego że był również Grzegorz Łomnicki, który był perkusistą punkowego zespołu Fort BS, natomiast ten Grzegorz Łomnicki używał pseudonimu Zdzichu. A my mówimy dzisiaj o Stopie.
1: Ten kwintet heavy metalowy powstał w 91 roku, a w jego skład wchodzili
0: Andrzej Loki Jaroniak na basie, Janusz Ciechan-Ciechanowski na gitarze, Bogusław Bodzio-Grossman na perkusji i był jeszcze sesyjny gitarzysta Marek Kobylak przybył.

0: zespół Black Widow grał heavy metal bardzo w stylu Judas Priest albo w stylu Nocnego Kochanka ze względu na taki wysoki wokal. Chociaż, jak się okazuje, zespół Black Widow wcale nie zamykał się w tej heavy metalowej stylistyce, na co mamy dowód w postaci cytatu z jednego z numerów tygodnika Nowiny. Chodzi konkretnie o numer 28 z 14 lipca 1993 roku. I ten cytat brzmi tak. Drugą część niedzielnego popołudnia wypełnił występ zespołu Black Widow, Czarna Wdowa, który to w zależności od składu wykonuje muzykę metalową lub muzykę taneczną. No i co? Nie ma co się zamykać w jednej szufladce gatunkowej. Ale jednocześnie zespół Black Widow no działał tutaj na polu tej muzyki rockowej, dlatego że panowie w 1992 roku wystąpili na festiwalu w Jarocinie, a w kolejnym roku, czyli 93, nagrali płytę Jak wierzyć, na której znalazło się 9 utworów. No i to jest płyta, która chyba nie została nigdzie wydana, dlatego że my nie natrafiliśmy na jej ślad w internecie. Nie natrafiliśmy nawet na jej okładkę.
1: No właśnie, bo niewiele jest informacji o tym zespole.

0: I w zasadzie największym źródłem, takim najbogatszym źródłem tych właśnie danych o zespole Black Widow jest, poza oczywiście archiwalnymi wydaniami tygodnika Nowiny, jest YouTube'owy kanał wokalisty Black Widow, czyli Grzegorza Stopy Łomnickiego, który to w tym roku umieścił na swoim kanale na YouTubie kilka piosenek Black Widow w zremasterowanych wersjach z teledyskami zrobionymi przez sztuczną inteligencję. No, powiem tak, ludzie w pewnym wieku lubią AI slopy. I też do tego na kanale Grzegorza Stopy Łomnickiego można znaleźć kilka starszych numerów Black Widow, właśnie z tej płyty Jak Wierzyć. I w ogóle Grzegorz Łomnicki to jest postać bardzo interesująca, dlatego że poza heavy metalowymi numerami, pan Grzegorz solo nagrywa także piosenki w innych klimatach. Dlatego że możemy znaleźć na jego YouTubie piosenki szantowe, bluesowe, a także, jak sam pisze, lekki dance.
1: Białe kruki klasyki rocka w

0: Reklama.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
3: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
4: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
3: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
4: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
1: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Magda, jak to jest, że u Ciebie w weekend wszystko chodzi? Pralka, piekarnik, zmywarka.
6: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
7: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
8: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Termaldańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na Ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na Was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
9: I to jest piękna gra!
10: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
9: Tak, wiedziałem!
10: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
1: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
15: Została ostatnia reklama.
16: Money, money, money!
17: O, widzę, że los się do Ciebie uśmiechnął.
16: Wygrałam w Cherry Money.
17: Cherry Money?
16: Nowy Ekspres Los.
17: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
18: Po reklamie.
19: Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Reklama. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe Ekspres Losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród Ekspres Losów. Co za sztosy te Ekspres Losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
4: Poznań Plaza.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
7: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
6: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
7: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
8: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Po reklamie.
9: Rock. Radio.
0: Radio.
9: Klasyka rocka.

0: po 22:00 w Niezłym Gościu Rock Radia.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk, jesteśmy. Olaf Deliglasow, Tymon Tymański, Kury w Rock Radio. Jak też sobie słuchałem przed naszym spotkaniem no, starego krążka, który też miło wspominam, nawet z czasu właśnie, kiedy z Tymonem pracowaliśmy w radiu, to jesienna deprecha gdzieś tam leciała sobie. Nie raz, nie dwa, więc Polo Wirus. No i tam mieście te nawiązania i właśnie i do disco polo, New Romantic, reggae, rocka, rapu. I tworząc ten materiał, gdzie też bawicie się różnymi gatunkami, też spoglądaliście, nie wiem, pod kątem tego, co dzisiaj jest modne, do czego można puścić oko, troszeczkę obśmiać.
2: Wiesz co, przede wszystkim, jeżeli chodzi o samą muzykę, bo to są dwie płaszczyzny. Muzyka to jest jedna płaszczyzna, a teksty...
1: No teksty to jest druga rzecz.
2: Przemocowość,
1: oczywiście.
2: Obrażalstwo... prawicowe i też porcelanowo-relwisowe, bo się wszyscy obrażało wszystko i trzeba zauważać, wiesz, wszystkie mniejszości, większości się
3: obrażają. Takie
1: teksty w dzisiejszych czasach to wiadomo jest.
2: A uwierz, że one są po szlifowaniu, po prostu, bo były nawet wewnętrzne tam dyskusje, cenzura i tak dalej.
3: Ja jestem ten dobry, Tymon ten zły.
2: Nie, to po prostu to wyszło na dobra. Natomiast zacznijmy od tego, że wiedzieliśmy o tym, że zespół Kury to jest zespół no, jednego albumu, niestety. To i tak lepiej niż zespół jednej piosenki, tak?
3: Chociaż albumu było więcej niż
2: jeden. Tak, ale wszyscy kojarzą nas z płytą Polo Wirus, płytą drugą. Często bardzo słyszę, że to była pierwsza płyta, jest to druga płyta zespołu, było tych płyt chyba 4 z koncertową. Natomiast wiedzieliśmy o tym, że po prostu, że nie możemy powiedzieć o tym, że się odcinamy od Polo Wirusa, tylko bardziej

0: że się odbijamy od niego, że jest to rodzaj takiego po prostu jakby zderzenia z tym, co było, z tą płytą, no jakby nie było jakoś tam charyzmatyczną i ważną. Czy odbijamy się od niego jak od księżyca, czy od jakiegoś po prostu słońca, wiesz, dostajemy napęd, żeby po prostu, żeby dalej tym rykoszetem gdzieś tam trafić. No wiedzieliśmy, że musimy jakoś tam brzmieniowo do tego nawiązać, tekstowo też, ale taki sposób, żeby to było kreatywne, nowoczesne i żeby nas odcięło od tamtej bajki. Chyba się udało. Stąd masz też różne style, ale jeszcze szerzej masz. I masz trochę tak po prostu tak zapolsko-bekowsko-fantomasowsko masz, no. Od rocka, post-rocka like King Crimson, masz jazz momentami, masz też metal, masz funk, masz soul nawet, prawda? Tak. Ale też i trap, i hip-hop, i inne style, które nie
1: znaczy. Disco.
0: Też.
2: Cała rozmowa już dziś po 22 w Rock Radio.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Wszystkie modele Chery czekają na ciebie w Chery Berdychowski przy Owsianej 27 w Poznaniu. Umów się na jazdę próbną bądź wybierz auto w atrakcyjnym finansowaniu dostępne od ręki. Chery Berdychowski.
6: Natura pełna jest ulotnych cudów, a blisko 100 z nich możesz zobaczyć z bliska już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza. Przyjdź na Festiwal Motyli i zanurz się w świecie pełnym kolorów i magii. Zobacz z bliska subtelne motyle nocne i egzotyczne, niezwykle barwne motyle dzienne. Poznaj ich fascynujące zwyczaje i weź udział w warsztatach inspirowanych ich pięknem. Na małych i dużych odkrywców niezwykłego świata motyli czekamy już 27 i 28 czerwca w Poznań Plaza.
7: Złocisty piasek drży pod stopami bawiących się dzieci. Tego lata ruszaj do Term Maltańskich. Krainy wodnych atrakcji i śmiechu. Letnia laba się rozpoczyna. Zajrzyj do wnętrza prehistorycznego domu. Zobacz kamienny samochód i daj się porwać szalonej, dzikiej rzece. Letnia przygoda czeka na ciebie. Wejdź do świata, gdzie bije źródło pierwotnej zabawy. Labadabatej! Termy Maltańskie. Czeka na was najgorętsze lato od epoki lodowcowej.
8: Magda, jak to jest, że u ciebie w weekend wszystko chodzi? Pralka, piekarnik, zmywarka.
9: Bo z ofertą Eneo Weekend w Enei mam energię 50% tańszą w weekendy i dni wolne od pracy.
10: Ty też włącz weekendowe korzyści w Enei i zyskaj 50% niższe ceny oraz bonusową godzinę energii za 1 grosz. Energia 50% taniej w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy w określonych godzinach. Oferta skierowana do klientów indywidualnych Enei przyłączonych do sieci Enea operator posiadających licznik zdalnego odczytu. Obowiązuje dodatkowa miesięczna opłata handlowa. Szczegóły, regulamin i cennik na enea.pl/Eneo Weekend.
11: Została ostatnia reklama.
12: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
13: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
12: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
13: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
14: Po reklamie.
15: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

0: Halo, czy to ty?
1: Ano, to jsem já.
0: Powiedz, że nie zapomniałaś chłopaka z wakacji.
1: Pamatuju. I ten prstínek, coś mi dal na památku na ty dny a noci.
0: A słowa, które szeptaliśmy pod gwiazdą.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny w Rock Radio dzisiaj. To właśnie dwóch niezłych gościów, gości, że tak powiem. Olaf Deligasow,
2: to ja, Tymański.
3: Cześć, Mariusz.
1: Panowie, zadam takie pytanie niczym ze śniadaniówki na początek. Skąd się znacie?
3: Znamy się z widzenia.
1: Trochę takie też pytania z randki w ciemno. Skąd się znacie?
2: Kiedyś Tymon siedział w więzieniu przed na widzenie i stamtąd się znamy z widzenia.
3: Słuchaj, jak to się stało?
2: Ja pamiętam dokładnie.
3: Znaczy, toż ja mam taką wizję, że jest rok 85 i jest koncert zespołu Left Hand, Right Hand, a my z Otartem działamy i koncert jest takich czterech nieumiejów, z którymi dzień wcześniej piliśmy wódkę i rozmawialiśmy o Joy Division, bo byli z Manchesteru, natomiast nie umieli. No i włączyli się tam radia, jakieś tam odkurzacze, wiesz, i grali mocno eksperymentalnie. Potem jest dyskusja z tym zespołem i tej kudłaty aniołek lat 24. Olaf Deligasow, ale znany mi tylko z widzenia, ponieważ widywałem go na koncertach Spark Division, Pancernych Rowerów, Joanny Dead, czyli Deadlocka późniejszego. Tak. Z ramionami założonymi, skrzyżowanymi, mówi: ha, czyli jeżeli ja włączę radioodbiornik i pierdnę, to będzie już muzyka awangardowa? Na nie chodziło o to, że żartował z kolegów, że raczej umieją. Jakoś tak poczułem, że ten, już wiedziałem chyba o tyle, o ile, że ten facet to jest po prostu wokalista zespołu Dzieci Kapitana Klosa, natomiast nie znaliśmy się bliżej.
2: Tak.
3: Ale się poznaliśmy, pamiętam.
2: Przyszedłem do Wisepki, w której graliśmy próby i szef Wisepki niejaki...
3: Mariusz Jabłoński.
2: Mariusz Broda. Widzę dwóch facetów, nie? Jednego znam, drugiego nie znam. Młody mężczyzna, spodnie w kratkę, za krótkie i prochowiec. Jasny prochowiec. Twarz taka sympatyczna, inteligentna i zerknął na mnie. I w tym zerknięciu było wszystko. Było zaproszenie, była ciekawość. Zerknął na mnie, ja zerknąłem na niego i myślę sobie... Ciekawe, kto to jest. Malowali plakaty. Plakaty leżały na ziemi i ty malowałeś te plakaty.
3: I potem pojechaliśmy do, jakoś tam zgadaliśmy i pojechaliśmy do Gdyni, bo Olaf mówi: słuchaj, rozmawiam z Rudzieckim na temat tego, czy Klosy, które w tym czasie wygrały jako jeden z 8 zespołów Jarocin, 84 rok.
2: Piąty.
3: Piąty? Zawsze mylę. No piąty, sorry, oczywiście.
1: Czwarty to słynny ten.
3: Tak, i chyba jesień. Jedziemy do Rudzieckiego. I pamiętam, że jedziemy SKM-ką. Rudziecki, no, gada dziwne rzeczy. Mówi dużo, ale nawet za dużo. Wracamy i on mówi: co myślisz? Olaf mówi: co myślisz, Rychu? Ja mówię: szczerze mówiąc, facet po prostu wydaje mi się po prostu mocno pokręcony. No, realnie dużo gadania, mało faktów. On mówi: no dobrze, jedziemy do Wysepki, gdzie właśnie Mariusz Broda, Lukrecja Broda, czyli po prostu Jabłoński, usiłował zrobić coś a la scena gdyńska w Gdańsku, bo to były dwie sceny wtedy. No i tak żeśmy z Olafem się zaprzyjaźnili, ja zacząłem chodzić na jego próby, często siedziałem w kącie i słuchałem jego nowych wypocin lirycznych, mówiłem,
2: a on krytykował
3: słuchaj,
2: głównie.
3: No tak. Słuchaj, ty piszesz, wiesz, takie powieprzone rzeczy, wsobne, smutne, napisałem już po prostu o plaży, o Wichajstrze, o czym pisać dalej? Znaczy, tak, nie, może tak nie było, no ale pamiętam, że się zaczęli bardzo przyjaźnić, potem...
2: Ale muszę się jeszcze przyznać, że mam też na koncie, na swojej kolbie mam takie nacięcie z napisem

0: wielki worek win i piw i dalej nie pamiętam, co się działo.
1: Ale to, że wpadliście na pomysł z zespołem, to była jakaś historia, że wy mieszkaliście razem? To było w tym okresie, że byłeś w Berlinie?
2: Dobrze nie, kojarzę, czy? To było trochę wcześniej. Dzieci Kapitana Klossa zakończyły swój żywot w sposób taki spektakularny, można by powiedzieć filmowy, skandalem towarzysko-obyczajowym.
0: Basista Oczes z perkusistką,
2: która
0: przy okazji jego
2: żoną. Moją żoną. I spowodowało to załamanie psychiczne młodego Olafa, który, a ci odchodząc zabrali wszystkich przyjaciół, tam coś nakłamali na mój temat i zostałem sam jak palec w wiadomym miejscu pomiędzy palcami jednej stopy i drugiej.
3: Tak.
2: I jedyną osobą, która o mnie pamiętała i która o mnie dbała, był młody Tymański, 17-letni na on czas.
0: Był sławny. 18-letni. Był nikim.
2: Był
0: miał dom, w którym można było spędzać
2: nocy. To nieprawda, nie miał domu, mieszkał z rodzicami. Ale że mieszkał na parterze, chciałem powiedzieć na parapecie.
1: Ja też tak.
2: Mieszkał na parterze. A dlaczego parapet? Dlatego, że ja do niego właziłem przez okno. Mm-hmm. Z pominięciem dzwonka do drzwi, mamy, taty i tak dalej, tej całej menażerii.
3: Kluczy nie miałeś?
2: Tylko wchodziłem przez okno. I Tymański dawał mi tam zaciszny kącik, gdzie mogłem płakać, chwilić mu, a on mi puszczał dziwne utwory.
0: Myśmy puszczali sobie nawzajem dziwne utwory, bo z Olafem mieliśmy taki rodzaj wymiany. Wiadomo, że wtedy słuchało się muzyki z kaset i Olaf mi puszczał na przykład Nowego Dzióbka, czyli po prostu Warszawę, Holitoi. Ja opuszczałem z kolei,
2: Belwetów mi puszczał, mówił, zobacz, spójrz na to, jaka atonalność, słyszysz to.
1: A to my z Tymonem godziny spędziliśmy o tym, żeby o Luridzie sobie pogadać nieraz, bo ja mam też kota na punkcie Luridy.
2: Także wiesz, wtedy się zaczęła nasza taka...
0: Sztama.
2: Taka przyjaźń, ale wiesz, już takie mieszkanie razem, nie? Tak. Później wielokrotnie mieszkaliśmy.
0: A potem to samo się stało jeszcze raz, kiedy Olaf wrócił z Niemiec w roku 1995.
1: Okej, czyli dobrze.
0: I Olaf znowu nie umiał mieszkać. Też podczas rozpadu, ja byłem też po rozpadzie pierwszego związku, więc Olaf zamieszkał u mnie na strychu, gdzie było plus 9 w zimie. Tak. I Olaf mówi, słuchaj, nie wiem, czy znasz grunge. A ja mówię, no coś tam słyszałem, no. Nirvana. A znasz na przykład Butthole Surfers, a znasz na przykład...
1: Screaming Trees.
0: Matt Honey. No i wiesz, i tak przyprowadził Nawrockiego i wtedy Olafowi zaplanowałem granie w kapeli rockowej. A Olaf powiedział, stary, nie mogę, gram z apteką. A ja mówię, stary, za problem, byś grał z apteką i z trupami. A Olaf powiedział, ja mam 32 lata, jestem stary. Nie dam rady. To mnie wtedy zastanowiło.
2: Tak było.
1: O Boże. Ale wiecie, historia jest taka, jakby ktoś sobie słuchał, to jak czytam wspomnienia jakieś Iggy Popa czy Bowiego, to trochę coś w tym stylu, jak była ta trylogia berlińska i ich okres współpracy, to trochę taka historia podobna.
0: No wiesz, wiadomo, że mamy dystans do tego.
1: Oczywiście, że tak.
0: Nie jesteśmy ani Popem, ani Bowiem wszystkim, wiesz, niestety ten język cudowny, piękny, szeleszczący nas trochę po prostu lokuje w innym miejscu geopolitycznie, czyli po prostu między pachą Rosji i pachą Niemiec. I przez ten rynek też jest taki jest, natomiast wiemy o tym, że faktycznie nasza przyjaźń Olafa, moja, Nawrockiego, Grześka przetrwała. Z różnych powodów, ale też dlatego, że po prostu, że mamy do siebie wielką miętę, wielką sympatię. Jesteśmy też buddystami, co powoduje, że po prostu, że nie to, że po prostu się tam epatujemy, wiadomo, że buddyzm czy taoizm takie po prostu religie dosyć takie, no, bym powiedział, frywolne, znaczy liberalne, które raczej bardziej pozwalają niż po prostu zakazują. Mhm. Natomiast też po prostu rozumiemy, że no, pomija się błędy, daje się komuś drugą szansę, wiesz, no i tyle. No i tutaj między nami nie było tej sytuacji typu, że myśmy sobie po prostu żony zabierali, chociaż to byśmy też wybaczyli sobie, myślę.
2: No wiesz, były sytuacje tego typu, ale nigdy nie była to kradzież, nie było to wrogie przejęcie, była to zawsze fuzja.
0: Więc wiesz, no ja się cieszę z tego, bo z Olafem chciałem grać dawno. Pamiętam taki moment, że przychodzimy sobie tam pod taki śmieszny bardzo
2: śmietnik.
0: Garaż na Zamenhofa we Wrzeszczu, gdzie przyjeździliśmy ze Sinistrem Zapragnienia, później z Wczesną Miłością. I chyba całe wakacje, kiedy właśnie Olaf się rozstał z pierwszą żoną, graliśmy tam pod jakąś taką punkową nazwą, ale to nie wypaliło. Potem parę lat później miały być trupy, gdzie Olaf powiedział, że po prostu, że jednak już ma inny pomysł na życie. Była apteka, Menda, bardzo fajna płyta, ja poszedłem na koza apteki, pozazdrościłem, zobaczyłem 300 osób, które śpiewały piosenki o tym, że Wałęsa się i Szwenda i tak dalej, i że Jezus Chrystus jest w modzie, no i pomyślałem sobie, że trzeba śpiewać piosenki po polsku. Zrobiłem płytę jedną, drugą, trzecią i potem 3 lata później, gdy Olaf już właściwie planował wyjechać do Warszawy i do Krakowa, że pracować z Kazimierzem.
2: Nie, z Maleńczukiem. Maleńczukiem,
0: tak. To zaprowadziłem po raz trzeci współpracę taką poważniejszą i to była płyta Plowirus i tutaj coś zaszło.
2: Tak. No tutaj zaszliśmy w taką kreatywną ciążę i tak naprawdę na początku było nas dwóch. Przyszedł do mnie Tymański i powiedział, Olaf, masz dużo elektronicznego sprzętu, bo

0: faktycznie zwiozłem z Berlina niesamowite nowości na rynku, czyli komputer Atari i sampler Akai S900, z tego co pamiętam. To takie właśnie faktycznie przełomowe urządzenia. I Tym mówi, co można na tym zrobić? Ja mówię, no wiesz, można robić bardzo ciekawe rzeczy, wiesz, można...
1: Pornole zmontować.
0: A on mówi, a disco polo można? No wiesz, możemy... No tak, można. On mówi, to oglądałeś w zeszłym tygodniu disco polo relax, widziałeś zespół Scanner? A ja mówię, no pewnie, że widziałem, nie? On mówi, to robimy taką muzykę disco polową, tylko chciałbym, żeby teksty były absolutnie porwane.
1: Tak. Wiesz, Olaf też był moim kumplem, który miał specyficzne poczucie humoru, chodzi na Totat, wiedział, czym pachnie Totat i w jakimś sensie podziwiał Totat też i też mówił tym samym językiem, czyli językiem zlewu, załomnym, który też potem Kazik, którego Kazik używał i trochę to wynikło z tego, że Piciu Pawla, gitarzysta KUR, był facetem bardzo śmiesznym, zabawnym, ale że po prostu, że ja bardziej ADHD, on Asperger, a Olter wiadomo, no jeszcze inszość, człowiek zamknięty w sobie i z problemem mentalnym, więc pewne rzeczy były nie do przeprowadzenia. Pierwsza płyta była fajna, trochę kimzonowska, ale gdzieś tam nie do końca wyszło nam to, co chcieliśmy zrobić, bo też nie uda mi się taki żart za Polski, a te piosenki, które napisałem w tym czasie, były takim, no, po prostu, no, takim czymś na pograniczu po prostu dobrego smaku i bardzo złego smaku. I Olaf wydawał mi się najbardziej bezpieczny, ponieważ Olaf miał poczucie humoru. Olaf mówi często, że chodziło o sprzęt. No nie, no chodzi o to, że Olaf nie oceniał mnie po prostu w ten sposób, jak koledzy zespołu, bo Olaf mi ufał. Mało to usłyszałem piosenkę jedną czy drugą niejakiego Adama Bielaka, czyli po prostu jego alter ego, Olafa z Berlina, które wydawało mi się dowcipne. I powiedziałem mu, słuchaj, są takie piosenki, jakieś takie dyskopolowo, takie kantrowe. Posłuchaj, Olaf wyraził admirację i powiedział, słuchaj, no, co robimy? No, zróbmy po prostu singla i zaczęliśmy pracować nad tym. Kiedy pokazaliśmy tę naszą epkę komuś tam, bodajże chyba Mazolowi, on powiedział, słuchaj, to są nowe kury moim zdaniem. To jest jedyna szansa, żeby ten zespół przetrwał. Weźmy Olafa i zróbmy to po prostu zawodowo.
0: A w tym samym czasie w Sopocie pojawił się Maleńczuk, który, jak mi przekazała moja dziewczyna, łazi po mieście jakiś Maleńczuk i ciebie szuka.
2: Posłuchaj, gdzie jest Olaf Reglasow?
0: No więc poszedłem, jako że Sopot jest malutką mieściną, więc poszedłem na Mąciak i rzeczywiście spotkałem tam Maleńczuka, którego znałem z jakiegoś tam przelotu w Krakowie i on mówi, słuchaj, pasowałbyś mi do kapeli. Ja mówię, dlaczego? A on mówi, bo ile masz wzrostu? Ja mówię, 1,93 m. On mówi, super, ja też, nie? No i po prostu mówi,
2: mówię co ciebie.
0: Przydałby się basista, który ma tyle wzrostu co ja, żeby dobrze wyglądał na scenie, nie? Mówię, no dobra, myślę sobie, 500-600 kilometrów do Krakowa z Sopotu? Alera, no trochę jest, ale mimo wszystko pomyślałem sobie, to jest kolejna przygoda.
3: Yeah, why not?
0: Więc powiedziałem mojemu przyjacielowi Rychowi, wiesz co, to jak tam z tymi kurami to kończysz, to kończ ty płytę, a ja jedę do Krakowa robić z Maleńczukiem i faktycznie nie ma czym było żałować, no bo zrobiliśmy parę fajnych płyt wspólnie.
1: Wiesz, sytuacja była trochę niejasna, ponieważ kiedy pojawił się Piciu Pawlak, którego namówiłem, żeby oczywiście za zgodą Olafa, który był drugi tutaj w tym projekcie, zaraz no, był facetem, który po prostu mnie wysłuchał, który zaoferował mi opiekę techniczną.
0: No nie techniczną, a pamiętasz, jak robiliśmy
1: i aranżacyjną.
0: Jesienną deprechę na tych moich urządzeniach.
1: Robiliśmy razem, no 6 numerów powstało u Olafa w mieszkaniu na jego sprzęcie, na Atari, na Midze i to już był ruch w stronę KUR, ale trzeba powiedzieć, że Olaf był pierwszy, z którym feedbackowałem i dzięki temu, że pracujemy znowu, ta sprawa, która po prostu wtedy się zaczęła, została spiralnie zakończona, że wreszcie
0: albo otwarta właśnie, nie?
1: Tak, że teraz o tym pogadamy za chwileczkę, ale że właśnie wtedy, żeśmy jakoś tej sprawy nie zamknęli, nawet troszeczkę mam poczucie, że Olaf mówił parę razy, panowie, no ale tak wyszła ta historia, że byłeś ty i Piciu Pawlak i Kury, no ale tę płytę po wirus zrobiliśmy ty i ja, we dwójkę. Ty do mnie przyszedłeś, ja ci to pomogłem zrobić. Pierwsze 6 numerów powstało u mnie w chacie, a potem przed Piciu, także jakbyście mogli...
0: Ale wiesz, dlaczego Rychu teraz
1: nie o tym historii
0: mówi, nie? No bo ja mu sprawę sądową po prostu założyłem i w wyroku było, że musi publicznie takie rzeczy
1: opowiadać. Chciałem serdecznie przeprosić Olafa Reglasowa.
3: I dzisiaj miał być oświadczenie w Rock Radio. To słuchajcie, poszło oświadczenie świata, zaraz wracamy. Ja przypomnę, że niezłym gościem Rock Radio jest Olaf Reglasow i Tymon Tymański. Zaraz się słyszymy ponownie.
4: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk, jesteśmy. Olaf Deriglasow, Tymon Tymański, Kury w Rock Radio.
2: Cześć, Mariusz.
3: Dzień dobry.
2: Zatem kostkę, zobaczcie, nie wiem czyja
3: moja.
2: Była, ale jest moja.
1: No moja nie.
2: To twoja?
3: Moja.
2: A masz ty.
3: Nie, bierz.
2: Tak, potem i tak zabierasz.
1: To jest premia, tak? Za płytę?
2: Nie, no myślałem, że po prostu, że to moja kostka, to po prostu już od razu, wiesz.
3: Zawsze tak mówisz. Zobacz, nie? Zacieralia jest napisane.
2: Zacieralia, masz rację.
1: Słuchajcie, zaraz wrócimy do tej płyty, ale jest takie zdanie, które gdzieś wynotowałem sobie, bo często się powtarzało, kiedy znajdowałem jakieś rozmowy i wasze razem, i osobno, że cechuje was nadczynność artystyczna. To mi się bardzo spodobało.
3: No, wiesz, bo to jest choroba jakaś. Przed tym
2: nie ma
3: ucieczki, wiesz. Po prostu ja potrafię się obudzić w nocy na zasadzie,
2: wiesz. Sąsiada, żony.
3: U swojego psa w legowisku. I wiesz, idę do toalety i te 20 sekund już mi wystarcza, żebym coś wymyślił i nie mogę później zasnąć, bo mówię, cholera, ale byśmy grali na ślady, czy byśmy na setkę grali, czy byśmy dokonali z klikiem. To jest potworność. Taki dar bywa przekleństwem. Z jednej strony, z drugiej strony dzisiaj jechałem na spotkanie z Tymonem. Ja mieszkam tutaj pod Warszawą, ale dopiero co wróciłem z Trójmiasta, gdzie mieszkałem u Tymona i sobie myślę, jakież mamy dziwne życie porąbane. Po prostu przedwczoraj się widzieliśmy u niego,
1: a teraz
3: się widzimy w Warszawie. Za chwilę jedziemy na koncerty, dokąd jedziemy, do Jastrowie jakiegoś gdzieś tam na Pomorzu. Cały czas w biegu, cały czas w jakimś niewiarygodnym, wiesz, po prostu rollercoasterze.
1: A nie macie takiej schizy, jak się budzicie, bo jak rozmawiamy już...
3: Koło siebie.
1: Tak. Nie raz, nie pierwszy, nie drugi. I też sobie tak pomyślałem, bo jak się spotykamy w takim zestawieniu, to pierwszy raz z wami rozmawiam. Ale czy przychodziłeś kiedyś z Arkiem Jakubikiem przy najkrótszych tych piosenkach, hitach? Czy rozmawialiśmy o tranzystorach, czy o płycie Republice i tak dalej, i tak dalej. No różne rzeczy. I też tak się budzę, okej, to ja o czym ja będę dzisiaj rozmawiał z Olafem, dzisiaj z Tymonem, który projekt? Czy a propos tej nadczynności artystycznej, nie macie tak, że jak się coś rodzi, to takie masz, ale to byłoby do tego zespołu, do takiego projektu, do tamtego projektu, wiecie, czy...
2: Wiesz, trochę, Mariusz, starzejemy jednak i mi się wydaje, że po prostu, że w jakimś sensie po prostu opanowanie tego twórczego ADHD i też fizycznego ADHD polega na tym, że po prostu, że zaczynasz robić one thing at a time, że to jednak jest niezbędne.
1: To tak jest trybem życia, na zdrowszy, nie?
2: Po prostu coraz bardziej zdrowo, tak jak powiedziałeś w wywiadzie ostatnio Roguski, słusznie, że rock'n'rollowcy ostatnio się zajmują joggingiem, po prostu są trzeźwi. No jest to dramat, ale tak my właśnie żyjemy.
1: Po prostu stajesz się Zetką. Zetki tak żyją.
2: Może tak, oby. No wiesz, bywałem Zetkami, więc coś w tym jest, ale z braku laku, no po prostu, no wiesz, no ostatnie parę lat robiłem Republikę, potem studiowałem, teraz po prostu przez rok były Kury. Temat w ogóle powstał trochę znikąd, bo Paweł Madison Żuszkiewicz wydał płytę Polwirus, pojawił się znikąd, właśnie pojawił się z Warszawy, bo tutaj działał w Asfalcie, jako sprzedawca.
3: I założył wytwórnię u nas w Dyni.
2: Dokładnie. Zapytał się, czy chcemy zrobić edycję Polwirusa, a ja wtedy byłem troszeczkę jakby po słowie z kolegami z miłości, bo był taki koncert dla córki Mikołaja, Macieja Sikały. Graliśmy z Leszkiem Możdżerem, z Mikołajem Trzaską, z Leszkiem Możdżerem oraz z perkusistą Jackiem Prosińskim i było pytanie, czy się reaktywujemy z jakiegoś powodu, po prostu no, była fajna energia, a tym razem Leszek powiedział nie. Powiedział, panowie, sorry, ale teraz ja mówię nie, ponieważ po prostu dla mnie wchodzenie w te garniturki szkolne jest teraz dla mnie po prostu jakoś takie, po prostu, no, jakieś takie demodé. Natomiast właśnie w tym samym czasie Madison mówi, słuchaj, to co z tymi Kurami, bo tu jest propozycja, żeby zagrać na Inside Seaside, jakiś film o was ma powstać, miała być jakaś trasa się odbyła, nagle się okazało, że mamy fajny sekstet z Prosińskim, z Pawlakiem, z Olafem na froncie,
3: z Mazolem.
2: Ale nagle po tej jakiejś takiej pierwszej
3: fali zainteresowania.
2: Tak, troszeczkę to spadło oczywiście, no i okazało się, że dwóch kolegów nie ma z nami, ponieważ uznali, że po prostu, że są trochę zmęczeni tym, że to, co mieliśmy zrobić, cośmy zrobili jakieś tam pieniądze, przyszło po nawet 500 tysiąc osób gdzieś tam i tak dalej. Sprzedaliśmy płytę jedną, czyli tę reedycję, teraz możemy zrobić płytę koncertową z tego samego Badziewia, a my zaraz, jak to, no przecież mamy demo. Napisałem 10 piosenek, ona napisał 10 piosenek. Okazało się, że niektórzy koledzy powiedzieli, że to jest cringe.
3: To nieprawda, Tymański napisał 25 piosenek.
2: Nie, było 25 numerów razem. I zostało nas, słuchaj, trzech. Został, właśnie cztery. Został Olaf, zostałem ja, Szymon Burnos, posunął, w sumie jesteśmy też po przejściach rodzinnych różnych. mieliśmy parę składów bardzo fajnych, się mówi, słuchajcie, ja to chętnie firmuję, no ale nie mam perkusisty i tak dalej. I właściwie mieliśmy taki okres pół roku ciężki, że szukaliśmy muzyków dookoła, wiedzieliśmy, że musimy zrobić skład, który po prostu nadzwyczajnie prowadzi sobie studio na scenie. No i ten rok nas po prostu mocno zbliżył i stworzył, że się wyrażę, nową formację kurową, kurzą.
3: A dopóki Tymański kłapie dziobem, no kury istnieją.
1: Dokładnie. W tym całym galimatiarzie powstała płyta, o której sobie dzisiaj pogadamy. Co nieco. Uno Lovi Sparty. Zapytałem chat GPT, żeby mi to przetłumaczył.
3: No.
1: I co? Napisał, jedna impreza. Po prostu.
3: Zabawne jest to, że...
2: Opiemy ci o tym, ale po wywiadzie.
1: Dobrze.
2: Dowiesz się jako jedyny.
1: Dobrze.
3: Ty Mański wymyślił tę nazwę troszeczkę nie wiedząc, co to właściwie znaczy.
2: Jak zawsze.
3: A ja, będąc w jakimś domu, nagle zobaczyłem na półce, już post factum, jak już ta nazwa powstała, zobaczyłem na półce album z niejakiego Lovisa, nie pamiętam jak miał nazwisko.
2: Lovis Presley.
1: Lovis Presley.
3: Dobra.
1: Lovis Armstrong.
3: Wiesz, jest to po prostu szwedzkie imię, normalne, regularne imię, Lovis. No?
1: Tak. Okay.
3: Miłosnik. Czyli pojedynczy Lovis na imprezie.
1: Dokładnie. No to przytrzymajmy się tej też wersji czata GPT. Natomiast jak też sobie słuchałem przed naszym spotkaniem starego krążka, który też miło wspominam, nawet z czasów właśnie, kiedy z Tymonem pracowaliśmy w radiu, to jesienna deprecha gdzieś tam leciała sobie. Nie raz, nie dwa, więc Polowirus. No i tam mieście te nawiązania i właśnie i do disco polo, New Romantic, reggae, rocka, rapu. I tworząc ten materiał, gdzie też bawicie się różnymi gatunkami, też spoglądaliście, nie wiem, pod kątem tego, co dzisiaj jest modne, do czego można puścić oko, troszeczkę obśmiać.
2: Wiesz co, przede wszystkim, jeżeli chodzi o samą muzykę, bo to są dwie płaszczyzny. Muzyka to jest jedna płaszczyzna, a teksty...
1: No teksty to jest druga rzecz.
2: Przemocowość,
1: Oczywiście.
2: Obrażalstwo, prawicowe i też porcelanowo-relwisowe, bo się wszyscy teraz obrażają wszystko i trzeba bardzo uważać, wiesz, wszystkie mniejszości, większości się
3: obrażają. No, takie
1: teksty w dzisiejszych czasach, to wiadomo jest.
2: A mówisz, że one są po szlifowaniu, po prostu, bo były nawet wewnętrzne tam dyskusje, cenzura i tak dalej.
3: Tak. Ja jestem ten dobry, ty bądź ten zły.
2: Nie, no nie, to po prostu to wyszło na dobre. Natomiast zacznijmy od tego, że wiedzieliśmy o tym, że zespół Kury to jest zespół jednego albumu, niestety. To i tak lepiej niż zespół jednej piosenki, tak?
3: Chociaż albumu było więcej niż jeden.
2: Tak, ale wszyscy kojarzą nas z płytą Polowirus, czy płytą drugą. Często bardzo słyszę, że to była pierwsza płyta, jest to druga płyta zespołu, było tych płyt chyba cztery z koncertową. Natomiast wiedzieliśmy o tym, że po prostu, że nie możemy powiedzieć o tym, że się odcinamy od Polowirusa, tylko bardziej, że się odbijamy od niego, że jest to rodzaj takiego po prostu jakby zderzenia z tym, co było, z tą płytą, no jakby nie było jakoś tam charyzmatyczną i ważną. Czy odbijamy się od niego jak od księżyca, czy od jakiegoś po prostu słońca, wiesz, dostajemy napęd, żeby po prostu, żeby dalej tym rykoszetem gdzieś tam trafić. No i wiedzieliśmy, że musimy jakoś tam brzmieniowo do tego nawiązać, tekstowo też, ale taki sposób, żeby to było kreatywne, nowoczesne i żeby nas odcięło od tamtej bajki. Chyba się udało. Stąd masz też różne style, ale jeszcze szerzej masz. I masz trochę tak po prostu tak zapolsko-bekowsko, fantomasowsko masz, no. Od rocka, post-rocka like King Crimson, masz jazz momentami, masz też metal, masz funk, masz soul nawet, prawda? Tak. Ale też i trap, i hip-hop, i inne style, które nie
1: znaczy. Disco.
2: Też.
3: Tylko jedną rzecz chciałem wrzucić, bo ta rozbieżność stylistyczna to nie jest pewnego rodzaju nawiązanie do Polowirusa. My po prostu tak myślimy, bo ja codziennie zakładam co najmniej 5 zespołów. I jeden gra Cold Wave, drugi gra jakieś, wiesz, nowoczesne rzeczy, trzeci jest atonalny. Uwielbiam też, wiesz, post-rocka, post-metal, w ogóle chciałbym
2: mieć zespół. Disco.
3: Dokładnie, psie disco. I się pojawiło coś takiego, że my nie mamy nigdzie w żadnym zespole ujścia dla tych naszych szerokich fascynacji. A Kury to jest zespół, w którym wolno wszystko. Możesz wszystko zagrać, cokolwiek chcesz. Publiczność jest przyzwyczajona, kurowa publiczność jest przyzwyczajona do dziwności. A tej dziwności w nas jest dosyć sporo i z taką radością, wiesz, się rzuciliśmy na to, że możemy cokolwiek, nie?
1: Wyrzucić,
3: chcesz robić reggae, to robisz reggae, tak dalej. To obśmiewanie jest gdzieś tam na drugim planie, nie? Że oczywiście takie bycie sowizdrzalskim, no jest rzeczywiście i Tymona, i moją cechą podstawową, nie? Ja zawsze byłem klaunem klasowym, zawsze miałem obniżoną ocenę ze sprawowania, wszystkie miałem w
1: miarę. Dlatego sam założyłeś zespół cyrk Deri Glasow.
3: No, między innymi, no ale Dziećkę na Glasa też były śmieszniste w jakiś sposób i ironiczne. I to gdzieś tam my się świetnie bawimy przy tym, nie? To jest podstawa, bo robienie płyt dla pieniędzy, czy robienie płyt po to tylko, żeby, nie wiem, odnieść jakiś sukces bliżej nieokreślony, bo co to jest sukces, to jest jakaś dla nas w ogóle absolutnie nie ta droga.
1: To jest
3: dla nas najważniejsze,
1: tak?
3: Jest to, że my się dobrze bawimy i że, jak to kiedyś powiedziałem, jak się Arek Jakubik mi spytał: Olaf, powiedz mi, chłopie, dlaczego robisz płyty? Ja mówię, ja robię płyty dla siebie i dla swoich kumpli.
1: Mhm. Ale często cytuję to.
4: Ale wiesz co, ale to też zrobiło się na tyle ciekawie, że kury są bardzo pojemnym takim kontenerem, bo powiedzmy, że jesteśmy formacją niby jajcarską, natomiast po prostu no, całe szczęście jesteśmy w takim wieku, że możemy zrobić też i numery poważne, i numery, wiesz, ładne.
1: No bo to też, jak słuchasz się w tekst, do którego przejdziemy też na chwilę, to jest jajcarskie, a to jest słodko-gorzkie, bo też jak wyłapiesz, wiesz o czym, że sposób zabawny, ironiczny, sarkastyczny, czasami, nie wiem, lekko wulgarny i tak dalej, wiesz, poruszasz wątek taki, że zastanowisz się chwilę i to by się nawet może bardziej chce zapłakać im zaśmiać, nie? Przy jakiejś historii.
4: Wydaje, że dobra satyra taka jest, ale dobre kapele, które bardzo szanowałem, od Beatli przez Floydów, miały zawsze jeden głupi numer na płycie, tam jakiś, wiesz, zawsze był jakiś bike u Floydów i zawsze było wolno zespołowi zagrać głupią piosenkę. My mamy odwrotnie, mamy głównie głupie piosenki,
3: tak.
4: Ale nam też wolno coś bardziej zrobić piosenki poważne.
3: Tak.
4: I to mi się bardzo podoba.
3: Jeszcze jedna jest zarąbista rzecz w tym zespole, że są tacy instrumentaliści jak Tymański, jak Burnos, jak Kapałka. Siebie specjalnie z tego wyłączam, bo ja nie mam jakiegoś tam jazzowej historii.
4: Ale ma fajne
3: ale dokładnie. Mhm. A ci goście potrafią zagrać tak niesamowite przebiegi, znają się na harmonii. To są, wiesz, najwyższej klasy muzycy.
1: A to nawet słuchać właśnie na tej płycie te wstawki, że masz jakąś piosenkę, która jest disco, nagle się pojawia coś zupełnie innego. Wiesz, przechodzący...
3: No bo trzeba zepsuć.
1: Tak, dokładnie.
4: Wiesz,
1: ale to poczekajcie, zaraz
4: jest
1: wrócimy do tego.
4: To przekleństwo też, jest tak. Przekleństwo, no bo...
1: Ale to poczekajcie, wrócimy zaraz do tego. Ja przypomnę, że niezłym gościem Rock Radia Tymon Tymański, Olaf Deriglasow, Kury w Rock Radio. Zaraz wracamy.
0: Niezły gość w Rock Radio. 105 i 4 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły gość, Mariusz Stelmaszczyk obecny. Tymon Tymański w Rock Radio jest.
2: Jestem.
1: Olaf Deriglasow.
3: Prawie, że jestem.
1: Dobra, odczytana lista, wszyscy obecni. Zespół Kury. A to nawiązując do piosenek, udowodniając, że słuchałem, to was zapytam, Ziemia jest płaska?
3: No, bez wątpienia. No, wystarczy spojrzeć po prostu na cień, jaki na Księżycu zostawia. Tylko, że ona jest, wiesz, tak pionowo ustawia.
1: Tak, bo ty w piosence tam tłumaczysz.
2: Wiesz o tym, że to było tak, że pierwsza wersja była dosyć obcesowa i śpiewałem nawet w ten sposób refrenie, że śpiewałem, kto uważa w Polsce, że
3: imię wymieniał
2: parę nazwisk, raczej imion znanych ci artystów.
1: Tak.
2: Natomiast chłopcy tutaj mnie po prostu przywołali, którzy po prostu dbali o cenzurę. Wycinamy te wszystkie nazwiska, to na swoją płytę solową. Tutaj po prostu trochę wyżej wznieść te swoje umiejętności kasomówczo.
3: Trzeba być uniwersalnym.
1: Tak.
2: Trzeba być uniwersalnym, oczywiście.
1: I wiesz, kto wie, ten się domyśli.
2: Natomiast była ta akcja, że rozmawiam z ojcem mojej powiedzmy, córki, przyjaciółki i on mówi po 2 godzinach rozmowy, mówi, słuchaj, i tamtego śmego, tamtego, wiem, że lubisz takie rzeczy tam typu tai chi, czy kungi, energia. Też powiem ci, że jest takie miejsce w Stanach, które widziałem, gdzie po prostu widać, że jest płaska. A ja, ale co? No ziemia, widzę. A ja, wiesz,
1: jak wychodzę z firmy i patrzę na beton, też widzę, że jest płaska.
2: Słuchaj, znasz takich ludzi, którzy mówią...
3: Przepraszam, że się śmieję.
2: Patrz, to jest reptylianin, wiesz, Jezus był lepki, słuchaj, są tacy ludzie, tak uważają, wiesz. To jest straszne tematy, natomiast, kwanon, to są tematy dnia współczesnego.
1: Tak, a trochę stand-upowe, jak o tym pomyślisz. Ale zanim weszliśmy na antenę, powiedziałem, że jest jeden taki kawałek...
3: No właśnie, bardzo
1: który,
3: jestem tego
1: tak, który miałem tak, że... Dobra, jeszcze raz. Przesłuchałem całą płytę, ale jeszcze raz. Bo tam właśnie są klimaty i disco, i coś nieoczywistego.
2: Trap.
1: Ja pomyślałem sobie, że nawet mógł być jakiś, nie wiem, nawet Savage mógłby zrobić coś takiego. To jest wiosenny szał.
3: No to Tymański tutaj w całej, że tak powiem, okazałości.
2: Ale wiesz co, tam było więcej tego, bo to też w szale była walka o to, bo w pewnym sensie...
1: Bo drugi to jest teflonowy mózg jeszcze, to też miałem.
2: Teflonowy, jest jeszcze tam też parę stylów. Tak. Jest też w piosence Unalowi Sparte, też jest i trap, jest też funk, jakiś taki, nie? Jest też ta piosenka Matureta, która też troszeczkę brzmi jak... jak
3: tak kombi.
2: Zwrócili sobie kombi, ja bym powiedział...
1: Tak, ale chciałem o tym mówić głośno, bo też miałem takie skojarzenie.
3: Nie, naprawdę, kochasz kombi, ty Majski kocha kombi.
2: Dla mnie to po prostu to były takie rzeczy typu Kapitan Nemo, ja lubię Kapitan Nemo.
3: No masz rację, Kapitan Nemo.
2: To są takie szlachetne, dobre rzeczy. Lorelai, to jest dobra piosenka, słuchajcie, ale nieważne. W razie, ta stylistyka jest typowa dla Kur, szeroka bardzo. Nie wiem, czy to po prostu jest takie dobre, bo mam poczucie, że jednak w Polsce rządzą ciągle style, gatunki. No, albo grasz reggae, to albo metal, albo funka, a jak grasz wszystko naraz, to jesteś po prostu patonem.
3: Dlatego to jest płyta dla nikogo. Nie?
2: Chciałem tutaj wygłosić taki apel, dbajcie o swoje kurki, Polacy, nasi kochani melomani, hipsterzy, bo innych nie macie. No nie ma takiego zespołu, który tak po prostu gra nie stylowo jak my i tak dobrze nie stylowo jak my, bo my gramy wszystko i gramy to dobrze. Natomiast uznaliśmy, że po prostu, jednak ktoś tym jeżynkiem rocka musi być u nas, nie? I Kury mają jakąś tam przeszłość, parę płyt. Mamy nadzieję, że nam się uda jeszcze parę płyt zrobić, ponieważ zostało nam po tej pierwszej płycie tam z 10 czy 15 numerów demowych, które chcemy jeszcze troszeczkę wzbogacić piosenkami z dobrymi refrenami. No i po prostu mamy dobrą zabawę. No nie liczymy na to, że zrobimy wielkie pieniądze. Wzięliśmy 2 młodych ludzi, którzy uzupełnili te nasze braki różne.
3: W uzębieniu głównie.
2: Tak, też, prawda. Pozdrawiamy też oczywiście profesora, który pomaga nam z uzębieniem. Też obok Szymona Burnosa, który świetnie śpiewa i gra na klawiszach wybitne rzeczy i też lubi i pop, i rocka, i trap dobry i wszystko. Też znaliśmy bardzo ciekawego perkusistę, Alana Kapołka, jego tata grał na gitarze w kapeli Young Power i Alan przyjechał ze Śląska do Gdańska, żeby studiować jazz, ponieważ uznał, że jednak metal jest wymagający na tyle, że trzeba po prostu poznać inne style, no i stał się jazzmanem.
3: I wylądował w Kurach, biedak.
2: No w Kurach i jak tylko wszedł do studia, to zarobił parę takich patternów, że po prostu nam spadły po prostu buty, czapki, gacie i tak dalej, no i zdaje sobie na płycie sposób taki, że nie da się go po prostu wymazać. No, cyrkowy i inteligencki po prostu i frywolny, inwentywny. Więc mamy teraz fajną kapelę. Będziemy pewnie jeszcze zapraszali gości różnych, natomiast na razie chcieliśmy skupić się na tym, że jest nas 4 i każdy zaśpiewa i pisze numery i każdy jest to liderem swojego jakiegoś takiego.
1: Ale znając tą waszą artystyczną nieprzewidywalność, to ciężko pomyśleć o tym, czy to będzie etap, że Kury będą teraz właśnie często koncertować i zaraz coś nowego powstanie, czy coś innego nie zrodzi, nie?
3: wszystko wskazuje na to, że jeżeli planeta Ziemia przetrwa jeszcze parę lat, to, to tak będzie.
1: Ta płaska Ziemia.
2: Płaska Ziemia, tak.
3: Wiadomo.
2: Bo jest ta druga okrągła, ta
3: bedeczka. Ta podspodem.
1: Tak, tak.
3: Jest w tym wszystkim jakiś... to jest chyba bardzo ważne, żeby o tym wspomnieć, że...
2: Naleśnik.
3: Ja panu nie przerywałem. Chodzi o to, że tu nie tylko jest muzyka w tym wszystkim, nie? Czyli to spotkanie między człowiekiem a człowiekiem, Tymańskim, Deriglasowem, Burnosem, Kapałką, jest też podszyte bardzo fajną przyjaźnią. Fajna to nie jest dobre słowo, ale wiesz, jak chciałem powiedzieć, głęboką. To są poważne sprawy, o których się rzadko mówi, szczególnie w kontekście zespołów. Nie przypominam sobie, żebym słyszał wywiad, gdzie ludzie koncentrują się na tym, że ten zespół istnieje dlatego, że głównie chodzi o przyjaźń. Że chodzi o coś, co jest poza muzyką, chodzi o coś, co nas łączy jako ludzi, a nie tylko jako facetów, którzy zarabiają pieniądze na to, żeby zapłacić rachunki. Więc to jest gdzieś tam fajna rzecz. My z Tymańskim mieliśmy pewnego rodzaju, oprócz tych historii, o które opowiadaliśmy o latach 80.
2: Falling out mieliśmy taki
3: moment. Mieliśmy taki moment, że ja się wyprowadziłem do Krakowa, później do Warszawy. Tymański zwariował w tym czasie, miał 16 żon, 50 dzieci urodził i nagle się spotkaliśmy znowu po paru, znaczy widywaliśmy się, ale nie byliśmy ze sobą aż tak blisko, no tak, żebyśmy mieszkali ze sobą. Mhm. I nagle się spotkaliśmy, wpadliśmy sobie w ramiona, sprzedaliśmy sobie mokrego buziaka i wszystko okazało się, że te lata nie istniały. I mieszkamy ze sobą teraz. Jak
2: ja to bardzo szanuję, bo wiesz, no to Olaf mówi o tym, że dane nam jest znowu się po prostu, wiesz...
3: Za życia spotkać, nie? Bo nie wszyscy koledzy przeżyli.
2: Mamy to szczęście, że po prostu no, taka spirala jakaś nastąpiła, taka spirala historyczna, że po prostu, że gramy znowu ze sobą. Pewne rzeczy, które nie zostały wtedy powiedziane, byliśmy za młodzi, za głupi trochę też, zostały powiedziane teraz.
3: Dużo ego było w tym wszystkim, wiadomo, ja jestem liderem, ty
2: dalej
3: jesteś liderem.
2: Dalej, przez ten rok była walka. Były takie sytuacje, że na dwa dni była lekka zima i po prostu, wiesz, było cicho, po czym był telefon z tej czystej strony typu, stary, masz rację, albo stary, przepraszam. Jedziemy małym Fiatem, trzeba zrobić sobie miejsce. Ja musiałem zrobić miejsce dla kolegów, bo wiesz, ja nie jestem łatwym liderem, nie? Natomiast kurczę, po prostu bardzo doceniam.
1: No bo wiesz, jakby spotkało się parę, wiesz, Joshów Homów, nie? Na tej zasadzie.
3: To tak.
2: I to czuło
3: ale
2: się...
3: w ogóle to ta praca, którą wykonał Tymański, niesamowite, nie? Że po prostu ustąpił, wiesz, nie całe miejsce kierowcy, ale jednak posunął się na tym, że tak powiem.
2: Troszeczkę. Ale wiesz, Szymon Burnos, który jest też ciekawym bardzo wykonawcą, robi swoje płyty solowe, gra z paroma też wykonawcami tam.
3: Mówiąc krótko, to bardzo rokuje.
2: Burnos przecież powiedział Tymon, niech nie ma się bardzo, ale po prostu, jeżeli chcesz zrobić produkcję, a republikację, no to po prostu będziemy stali patrzyć na ręce i będziesz robił te swoje rzeczy w studiu, które po prostu masz duże i masz swoje miejsce ciepłe, a my będziemy siedzieli obok, Olaf będzie tam coś tam dosyłał. Jeżeli chcesz zrobić kapelę, to musisz po prostu tam zrobić miejsca. I ja dałem mu miejsca, po prostu powiedziałem, dobra, masz tutaj herbatę, wychodzę do domu, tak. I on siedział i dłubał. Ciął coś tam i tak dalej, przyniósł piosenkę jedną, drugą, trzecią i tak przedtem przy mu, przy płycie mu była ta sytuacja, że powiedziałem Szymonowi, Szymon, daj 20%, wiesz, a Szymon powiedział, tyle miałem wtedy, nie? No teraz Szymon dał dużo więcej i to samo było z Olafem, no myśmy dali dużo energii, naprawdę mam poczucie, że po prostu, no oczywiście musiałem się usunąć, powiedzieć, panowie, dawajcie te piosenki, był taki moment, że mówię, okej, moi 7, 5, 6, 4, wchodzą na płytę numery, Olafa 4, Szymona 1, ale tu mój tekst po połowie, no wiadomo, że człowiek jest człowiekiem i po prostu ego dalej buzuje, natomiast oczywiście musiałem się mocno posunąć, ale to zrobiło dobrze, bo powstali jacyś tacy Beatle, wiesz, nie? Tak mi się wydaje, że jest taki aspekt beatlesowski tej apeli, że ja mam świadomość, że jest tu paru wokalistów, paru liderów, paru świetnych kompozytorów i po prostu, no Boże, no
3: ale jedno,
2: potrzebuję
3: ci
2: tego.
3: Przerwę ci i to jest, widzisz, to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo Tymański dawniej dawał sobie przerwać, a teraz zobaczcie, zamilkł, ale chcę go zacytować.
1: Pamiętam z poranku
3: nie bez kozery, nie bez kozery.
2: Chłop, jeszcze po prostu wodę, zobacz. To jest woda na
3: pieska. Nie bez kozery ci przerywam, Rychu, ponieważ Rychu powiedział piękną rzecz, że po tym, gdy zrobił miejsce dla reszty zespołu, dla innych komponujących, piszących teksty, produkujących, nagle odkrył coś, co właściwie było zawsze przed czubkiem nosa.
2: Ciszę?
3: To zespół jest geniuszem. Nie lider, tylko zespół. To tam, gdzie najfajniejsze rzeczy tworzą się na zetknięciu. Tam, gdzie płyty tektoniczne gdzie się ze sobą spotykają, gdzie się pojawiają wulkany, erupcje.
2: Wiesz, Mariusz, mówisz o Queens of the Stone Age, ale powiedzmy sobie szczerze, najlepsza płyta dla mnie osobiście to jest płyta Rated R, gdzie jeszcze zespół przypomina zespół. okej, możesz powiedzieć, że Music for the Deaf, tak? A też tam jeszcze jest Oliveri i jest jeszcze zespół. Tam, kiedy po prostu Joshon wyrzuca zespół, wyrzuca Oliveriego, wiadomo, no tak, za co, już jest tylko po prostu home i wiesz, no, tak. I przydupasy, powiedzmy sobie szczerze.
1: Chociaż i tak dobrze się słucha.
2: Słucha, ale ja to wiem bardzo dobrze.
1: Nawet byłem w tym roku.
2: Posłuchaj sobie po prostu płyt Lennona wczesnych. No. Okej, dwie pierwsze płyty są świetne. Posłuchaj sobie Lurida pierwszych dwóch płyt, trzech. Potem po prostu się dzieje, jest po prostu niestety upadek, ponieważ tak. Zespół daje ci to, że masz nie dwa dobre numery, a masz sześć. I to dzieje się z każdym wykonawcą. Wiesz, Bowie nagrywał płyty po prostu, wiesz, trzy gówniane, potem no dobrą, ale na tych płytach po prostu są z reguły dwie dobre piosenki, reszta to jest po prostu, to są filery. Dobry zespół nagrywa po sześć piosenek na 12 dobrych, bo masz gościa, który po prostu stanie się powiedzieć, Tymon, nie gniewaj się, znamy twoje słowe płyty, ale to masz nie. Tu dwa, trzy numery świetne. Co mam z tym zrobić? Czy po prostu mam powiedzieć, wyrzucam mu to, czy dam mu zaśpiewać? I to jest zespół i dlatego po prostu ja raz pewnie się zadzwoniłem na Norskiego i poskarżyłem się mu na kolegów. Mówię, słuchaj, no, mówię, że po prostu, że jestem po prostu złośliwy, paskudny, że wszystko, że poczuć humoru, że to przestało być absurdalne, że teraz trzeba bardziej łagodnie, opatulić i tak dalej, a Nawrocki Wesner powiedział, Rychu, w późnym wieku postanowiłeś mieć zespół. Mhm. Jeśli mają Fiatem, no to daj im miejsce, po prostu się cieszę, że masz zespół.
1: Tak. A słuchajcie, zaraz wracamy. Ostatnia część. Ja przypomnę, że niezłymi gośćmi dzisiaj Rok Radio jest Tymon Tymański i Olaf Driglasow. Kury, no właśnie, mam dla was, myślę, że zacne pytanie na koniec.
0: Niezły gość w Rok Radio. 105 i 4 FM.

0: Niezły gość w Rock Radio.
1: Audycja Niezły Gość, Mariusz Stelmaszczyk, Tymon Tymański, Olaf Deriglasow w Rock Radio są. Mówiliśmy o i płycie, i Polowirus, i waszej obecnej, najświeższej Unolowi Sparty, że tam można znaleźć ten taki tygiel, galimatias tych gatunków. Trochę to obśmiewacie i tekstowo, i muzycznie, ale też nieraz jak się spotykaliśmy, to rozmawialiśmy o tym, czy nawet dzisiaj mówiłeś o tym, o wielkiej sympatii, wiesz, do Lennona, do Lurida. Na przykład powiadaliśmy, że super koncert był kiedyś, jak byłeś na występie Exodus zespołu, że było...
2: A to dobrze pamiętasz, pierwszy zespół w życiu, taki, znaczy pierwszy koncert w życiu.
1: Dokładnie.
3: Marek, ja tym pamiętam, pozdrawiamy serdecznie.
1: Tak. Ja w takim razie, nawiązując trochę do tego prześmiewczego też wydźwięku Kur, was chciałem zapytać, jakie są wasze guilty pleasure? Bo ja też zaznaczyłem tamten kawałek, że wpadł mi w ucho wiosenny szał, bo właśnie skojarzyło mi się trochę z takim disco, italo disco, coś jeszcze i tak dalej, bo jest to na przykład moje prywatne guilty pleasure czasami, że lubię się pośmiać, poskakać przy czymś takim. A jakie są wasze guilty pleasure?
2: Ja ci powiem krótko.
1: Rzeczy.
2: Ja nie mam takich rzeczy, jeżeli chodzi o muzykę, bo ja od dawna się przestałem gniewać na to, że są inne gatunki muzyczne i że one, wiesz, bo jakbym punkowcem, nie, to wiesz, punk rock, nie, zamknięcie, wiesz, po prostu betonowy bunkier.
1: Kim oni są tam, ci co grają, to i to.
2: To banda frajerów, nie znają się
1: przegrywy.
2: Na niczym, po prostu tu jest muzyka, tu jest tekst, to jest prawdziwe, nie? I w momencie, kiedy mi te wszystkie śmieszne zbroje spadły któregoś dnia i zobaczyłem, że mogę słuchać absolutnie wszystkiego, wodewilu, mogę słuchać reggae, mogę słuchać sobie muzyki poważnej, mogę słuchać jazzu. Przepraszam cię raz, Rychu, ale słuchałem jazzu. Wybaczasz? I wiesz, po prostu w związku z tym, gdy się tak otwierasz, to właściwie na dobrą sprawę już nic nie jest żenujące. No jesteś tak, poza tym, tak, gdzieś. Tak mi się wydaje. Więc ja takich rzeczy nie mam. Nie? Ja mogę słuchać wszystkiego i się wszystkim
3: cieszyć. Ja
2: ci powiem
3: po prostu, bo ja... Często o tym wspominam, że miałem trochę po prostu łatwiejsze dzieciństwo niż muzyczne, niż moi koledzy pokroju Muńka, czy Grabarza, czy Brylewskiego, ponieważ miałem brata starszego i ja wiedziałem, że nie tylko glam rock rządzi, chociaż słuchałem bardzo chętnie. Wiesz co, to akurat dobra kapela, ale z przyjemnością słuchałem Slade, bo to była jedna kapela, która pisała własne numery. W przeciwieństwie do spółki Chin Chapman, to, znaczy oni ci pisali też własne numery, ale dawali je Gary Glitterowi, Suzy Quattro i tak dalej. I Sweet i Slade bodajże. Natomiast, znaczy Slade pisali swoje numery. Natomiast wtedy wiadomo, że był i hard rock w postaci Led Zeppelin i Black Sabbath i Deep Purple, ale był też punk rock i ja po prostu jako, że brat mojego Tymona, brat mojego, mój brat oraz zaplątałem się.
1: Tak do niego mówisz.
3: Miał kapelę. Brat mojego wewnętrznego debila. Brat mojego wewnętrznego debila, Ryszarda, Dobrze. Tak dokładnie.
1: To jest ten alter ego.
3: Grał kapeli The Question Mark. To była kapela podwórkowa w osiedlu we Wrześciu. Natomiast oni słuchali kurczę wszystkiego. Także...
2: Tymon, ego ci zanika. Musisz coś zrobić z tym. Zanika ci Tymon.
3: Oni słuchali naprawdę dobrej muzyki. Były tam żenujące rzeczy. Ale no, ja nie będę nigdy w życiu śmiał się z Genesisów czy z Yesów nawet, słuchajcie, nawet z tego głosu śmiesznego Andersona, po prostu ja się nadwyłowałem. Mało tego, i było Uriah Heep, prawda, i The Budgie było i tak dalej, dużo rzeczy bardzo, i był Zappa, też był Clapton. Natomiast w pewnym momencie brat mnie zabrał na, to już mówimy konkretnie, na gorączkę sobotniej nocy. I teraz uważaj, po prostu, bo w szkole było tak, że wszyscy mówili, stary, Bonnie M. No niestety to też mi się podobało, bo nie wiem, bo to było dobrze zrobione niestety. Frank Farian, wiesz, producent niemiecki, który wziął, wiesz, czarnych wokalistów i tak dalej, tęcerza.
1: Dzisiaj 70. skład, tak.
3: Dobry, no co mnie cudowne piosenki, nie? Reggae, wiesz, Beatle grani fajnie, tak, wiesz, regowo. Natomiast, kurczę, poszedłem na Bee Geesów i podobało mi się to bardzo. Jestem fanem Bee Geesów. Przeanalizowałem Bee Geesów po prostu, wielokrotnie na wszystkie sposoby i myślę, że troszeczkę jesteśmy jak Bee Geesi. Wiadomo, że byli lepsi, no, wszystkie mieli lepsi, wiesz, lepsze paszporty, nie?
2: No, wiesz, ale my jesteśmy jednym z niewielu zespołów w Polsce, które śpiewają na trzy głosy, nie?
3: Ale Bee Geesi byli bardzo dobrzy, po prostu raz, że po prostu, że teraz byli Beatle, australijscy, którzy po prostu
2: się
3: nie
2: śpiewali. Czyli co, jesteśmy polskimi Bee Geesami,
3: mieli przesrane, nagrali 14 płyt, których nikt nie w ogóle nie...
1: To musisz tak na płycie dać.
3: Nie słuchał, nie uważał i 15-16 płyta nagle po prostu tak zażarła, że za 3 lata wszyscy mieli ich dosyć. Potem, kurczę, udawali nie Bee Geesów, pisali dla Kenny Rogersa i dla Dolly Parton, a rzeczywiście ktoś powiedział, Bee Geesi, bądźcie Bee Geesami. Dlatego my też będziemy kurami, ponieważ jesteśmy jak Bee Geesi.
1: Chociaż nie wyobrażam sobie, że sam siebie będzie włączył Nickelbacka, ale...
2: No, widziałem wczoraj filmik, jak Nickelback wychodzi z koncertu, gdzie to było, w jakiejś Estonii, czy gdzieś po prostu, chcecie więcej Nickelbacka, a tam taka cisza. I oni się obrażają, wychodzą. cudownie jest być w tym miejscu, kiedy już się nie obrażamy na publiczność, że coś robi albo czegoś nie robi.
3: Słuchaj, każdy, kto zrobił coś kiedyś zrobionego, o Zappie się mówiło, że zjadł kupę, powiedział, że to nieprawda. O Ozzy mówiło się, że zjadł głowę nietoperza zrobił, to naprawdę. O mnie mówiono, że na scenie skoczyłem gołą dupą na mikrofon, to prawda.
2: Ale czy ten mikrofon jest nadal tam w środku?
3: To jest ten mikrofon, do którego mówisz.
1: Na koniec jeszcze tylko chciałem, sam koniec, wspomnieliście o dokumencie, jesteście z niego zadowoleni, bo ja go nie widziałem.
2: Ryszard Tymański, od razu zamknij się. Ryszard Tymański skończył szkołę filmową w kategorii reżyser roku i został tym reżyserem roku, jeżeli chodzi o mnie. Nie, inaczej. Rychu mówi... Film dokumentalny powinien mieć scenariusz. Ten film nie ma scenariusza, w związku z tym jest trochę trudny do oglądania dla kogoś, kto się na tym znaczy i dla siedzącego obok mnie Tymona. I ja się z nim też nieco zgadzam, ale z drugiej strony na nic lepszego tych kur nie było stać, a chłopaki zrobili...
3: Kolosalną robotę, tak.
2: Znaleźli dużo archiwaliów. Niektóre rzeczy są od czapy, natomiast na pewno... Nikt nie postawił takiego pomnika tej płycie, a ta płyta była rzeczywiście dziwacznie się wpisała. Myśmy nie wiedzieli, co robimy. Nie? Myśmy nie wiedzieli, że robimy coś, czego ktoś będzie słuchał i ktoś powie, jak byłem młody i poznałem Mariolę, to wtedy słuchaliśmy tego.
1: Ja się nowe prechę sobie włączyłem. Tak,
3: wiesz, bardzo
2: to jest to fajny zapis tamtych czasów.
3: Ja mam to szczęście, że gdzieś tam o różnych moich gdzieś tam przejawach działalności z kolegami, koleżankami powstały chyba trzy dokumenty. No, o Totacie. Dokument o miłości najlepszy z tego. I o kurach. Filip Dzierżawski, który jest teologiem, zrobił film najciekawszy, bo chyba od początku wiedział, na jakim konflikcie oprzeć ten film, wiesz, no, konflikcie oczywiście scenariuszowym. Tutaj problem był taki, że Kąsi, Kuczyński oraz Jakub Knera mieli pieniądze i czas 20 minut na ten film i on właśnie zaczął się taki po prostu mały taki dokumencik.
2: Tak, to był reportaż na początku.
3: Trochę taki,
2: z
3: wiesz...
2: Z tego koncertu takiego wielkiego.
3: Powstał coś więcej i bardzo za to kolegów szanuję. Natomiast no, po prostu, no, kończąc szkołę wiedziałem, że tak dokumentu nie robi się, przede wszystkim dlatego, że po prostu, że nie możesz zrobić filmu o 6 tematach. I to jest mój taki zarzut jakby znawcy, wiesz, kina, że film jest super fajny i ja oczywiście dobrze czuję, że film opowiada o fajnej historii, przyjaźni, jakieś tam walki z mainstreamem i tak dalej, czy tam współpracy jakkolwiek. I
2: no parę fajnych jest tych archiwaliów, nie?
3: No dobre archiwalia, Bennett Passen. Natomiast po prostu tak film nie zrobił, dlatego, że po prostu, no, że jak masz 6 tematów, to troszeczkę po prostu jest to wszystkim o niczym.
2: No, dobra.
3: Słuchaj, dla fana będzie na pewno czymś bardzo...
1: chętnie bym zobaczył właśnie.
3: Będzie czymś inspirującym, bo tam są świetne momenty. No, żeby zrobić dobry dokument, trzeba naprawdę, kurczę, wiesz, oddać krew, wiesz, i...
2: A czasami trzeba spędzić 4 lata w jednym pomieszczeniu z osobą, którą filmujesz, nie? I wybierasz z tego...
3: Tak, tylko. A nie 6 dni, tak? Ale natomiast po prostu bardzo się cieszę z tego, że to powstało, tam też dało dużo po prostu napędu, energii, wróciliśmy na tory właściwe.
1: No, ale wiecie, to jest w ogóle kawał historii, przecież płyta była w 98?
3: Tak, 8, tak.
2: W 7 nagrywam.
1: Tak, czyli mundial we Francji. Życie czasami przeliczam na mundiale.
2: Ale no, były dziewczyny.
3: Jeszcze raz chciałem to powiedzieć, że dla mnie wielką przygodą jest to, że mogę z kumplem, z przyjacielem znowu działać na scenie, że mam kogoś, kto mnie odciąży, kto powie dowcip wyraźnie ode mnie, będzie zrozumiany, bo mam dykcję lepszą.
4: Lele.
3: Też powiem tak, Maleciuk wysoki jest, także ważne. No. Trochę słabszy
2: fizycznie. Jednak to jest ważne, widzisz, okazuje się.
3: Zawsze mogę go zapytać, bo jest trochę słabszy fizycznie. Tak. Nie, żartuję, oczywiście. Nie, słuchajcie, drodzy państwo, no po prostu jest to cudowne, że Olaf jest znowu ze mną i że piszemy numery. No nie jest łatwo znieść obok siebie kogoś, to po prostu kto jest równie utatowany, responsywny, ma fajny wokal bardzo. I jeszcze przy okazji masz dwóch młodziaków, którzy po prostu są lepsi muzycznie od nas, więc doceniamy to, cieszymy się z tego, jak długo nam starczy energii, zobaczymy. Natomiast mamy plan zrobić parę dobrych płyt.
1: To wyprzedza moje pytanie, czego wam życzyć, nie? Na tej zasadzie.
3: Zdrowia!
1: Zdrowia!
3: I życia! I białka!
2: A o resztę potrafimy sami zadbać.
1: Dokładnie tak. Olaf Deriglasow, Tymon Tymański, niezłymi gośćmi Rock Radia. Dziękować.
2: Dziękuję bardzo.
1: Mariusz Stramaszczyk też dziękować.
0: Niezły gość w Rock Radio 105 i 4 FM.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: To jest Rock Radio. Klasyka rocka.

Bridge. Hello.